0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Słońce zachęca do aktywnego wypoczynku. Warto więc skorzystać z okazji i wyjść na spacer czy wsiąść na rower i ruszać na szlaki turystyczne powiatu bielskiego. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: Paweł Pakuła, jestem nauczycielem historii w akademickim liceum ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej.
3: I człowiekiem, który promuje aktywność fizyczną i człowiekiem, który promuje szlaki turystyczne.
2: No, może to dużo powiedziane, wydaje mi się, że na wyrost, ale faktem jest, że rzeczywiście lubię też te szlaki, które mamy w naszym regionie, a mamy w naszym regionie szlaki PTTK. Są to szlaki piesze, które prowadzą przez Białą Podlaską, bądź też gdzieś tutaj w naszym powiecie są i uważam, że warto te szlaki też spróbować pokonać pieszo, ale także one się nadają zupełnie do tego, żeby pokonać je rowerami.
3: Co jest warte zobaczenia?
2: Mamy przede wszystkim taki najbliżej naszego miasta, Białej Podlaskiej, szlak. To jest Bialski Szlak Pamięci Narodowej. Myślę, że wielu mieszkańców miasta czy mieszkańców okolicznych miejscowości widziała już ten szlak i go zna, ponieważ jest ono oznaczone na białym prostokącie zielony pasek i on ma długość około 40 km, prowadzi dookoła Białej Podlaskiej przez kolejne miejscowości, wioski, które są tuż za Białą, czyli chociażby Grabanów, Cicibór, Rakowiska, Porosiłki, Wólka Plebańska. Tutaj ona przebiega dalej tym lasem za Rudką, za lotniskiem, między Czosnówką a Białą Podlaską, Sielczyk i to liczy razem około 40 km. Szlak jest bardzo dobrze oznaczony. Niedawno ponownie udało mi się ten szlak przebyć. Tam są pewne zmiany związane z budowaną autostradą. Ale jeśli ktoś będzie posługiwał się chociażby aplikacją, którą można sobie pobrać na telefon, mapaturystyczna.pl, to stamtąd możemy, że tak powiem, ślad GPS tych szlaków, właśnie między innymi tego szlaku zielonego pamięci narodowej, możemy sobie pobrać i posiłkując się oznaczeniami w terenie oraz właśnie takim tą aplikacją.
3: I to jest bezpłatna aplikacja?
2: Tak, to jest bezpłatna aplikacja i możemy sobie po prostu z niej korzystać. To jest ten szlak ten najbliższy. Oczywiście zgodnie z nazwą on prowadzi przez miejsca pamięci, czyli miejsca związane z historią, no niestety najczęściej tragiczną. Miejsca związane z martyrologią ludności polskiej, żydowskiej, chociażby tam w okolicach Wólki Plebańskiej w czasach II wojny światowej Niemcy z siedziby Gestapo na ulicy Dreschera wywozili więźniów na rozstrzelanie, więc tam są ślady po tych masowych grobach, które były po wojnie zaraz ekshumowane, ale te ślady jeszcze są. Są krzyże, są tablice upamiętniające to miejsce. Mamy chociażby w Białce pomnik upamiętniający bitwę z czasów powstania styczniowego, bitwę pod Białką, gdzie nasi powstańcy pod dowództwem Romana Rogińskiego próbowali nieskutecznie zatrzymać Rosjan przed zajęciem Białej Podlaskiej. No i inne miejsca jeszcze w lesie Bagonica, chociażby też taki jest pomniczek upamiętniający też miejsce rozstrzelania. Jest ciekawe miejsce w Rozkoszy, ślady kolejki wąskotorowej, która w latach 70. została rozebrana. No niestety dzisiaj by to była bardzo fajna, uważam, dla miasta też taka promocja, gdyby taka kolejka wąskotorowa jeszcze funkcjonowała, bo ona od pierwszej wojny światowej funkcjonowała do początku lat 70.
3: No mamy jeszcze pozostałości, bo mamy tutaj most w Białej Podlaskiej i jeszcze mamy w Janowie stary dworzec.
2: Tak, oczywiście, a jeśli zechcemy chociażby rowerem sobie pojeździć na przykład po Lasach Kijowieckich, to jest bardzo duży kompleks leśny na północ od Białej Podlaskiej, to tam mamy w tym lesie, polecam słuchaczom pokręcić się po tym lesie, takie tablice upamiętniające, że tędy właśnie przebiegała, tu była stacja kolejki wąskotorowej. I także ja też tam w tym lesie je znalazłem i są fajnie opisane. Mamy maj, piękna pora roku do tego, żeby właśnie wsiąść na rower i sobie czy ten Bialski Szlak Pamięci Narodowej przejechać, czy pokręcić się powiedzmy po tych dużych kompleksach leśnych. Myślę, że wielu mieszkańców naszego powiatu z przyjemnością będzie samotnie, bądź z rodziną, bądź z przyjaciółmi poznawała te szlaki. Inne szlaki, które mamy też w naszym regionie, troszkę już dłuższe, bo to jest akurat taki, oczywiście nie liczę szlaku nad Krzną, którą oczywiście wszyscy nasi mieszkańcy znają, tą ścieżkę rowerową, na nad rzeką Krzną, też bardzo fajne oczywiście, ale mam na myśli bardziej takie szlaki, które poza miastem przebiegają. Bielski Szlak Pamięci Narodowej ma jeszcze tą zaletę, że nie prowadzi po jakichś trasach uczęszczanych, asfaltowych, gdzie nasze zdrowie i życie byłoby narażone na jakieś zderzenie chociażby z samochodem. No zawsze ja na przykład nie lubię jeździć po trasach, które są asfaltowe, gdzie jest ruch samochodowy intensywny, no bo wiadomo, wtedy człowiek się czuje troszkę zagrożony. Także tym Bielskim Szlakiem to są głównie polne, leśne drogi. Drugi szlak to jest szlak żółty, który przebiega przez Białą Podlaską. To mamy oznaczenie chociażby przy ulicy Warszawskiej, przy Parku Radziwiłłowskim. On przebiega z Janowa do Międzyrzeca Podlaskiego i już troszeczkę jest dłuższy, 50, jeśli dobrze pamiętam, 6 kilometrów. To też jest, podobnie jak Szlak Zielony, do przejechania na rowerze, chociaż oficjalnie to są szlaki piesze, ale tam są dosłownie małe fragmenty, gdzie jest troszeczkę grząsko, jest grząski piasek, troszeczkę pod górę, w okolicach Janowa. No, wtedy możemy zejść z roweru i troszeczkę go tam pchnąć pod górę. Natomiast olbrzymia większość tej trasy jest do przejechania, powiedzmy na spokojnie, w takie 6 godzin i z Międzyrzeca sobie możemy później jeszcze wygodnie pociągiem wrócić do Białej Podlaskiej. W ten sposób mamy szlak zaliczony. Na jego trasie też znajdziemy czy pomniki przyrody, drzewa, prawda, jakieś tam wybitnie stare, czy też w okolicach Porosiuk jest ciekawy grób symboliczny pilota, który zginął we wrześniu 1939 roku. Leciał na samolocie RWD-8. Samolot niestety został przez Niemców zestrzelony. Pilot zginął, no ale później pochowano go w tym miejscu, gdzie zginął. Grób później ekshumowano i jest tam symboliczna mogiła. Także to jest szlak żółty, już troszeczkę dłuższy. Kolejny szlak, który możemy spróbować przejechać, jest to szlak niebieski, którego początek jest przy pomniku Józefa Ignacego Kraszewskiego, przy Parku Radziwiłłowskim i on prowadzi na południe od Białej Podlaskiej w kierunku Wisznic i dalej aż do Hanny. Liczy on około 75 km, więc to już jest wyprawa całodzienna, albo można też rozłożyć sobie taką wyprawę na 2 dni, gdzieś z noclegiem po drodze i na tym szlaku, który też warto jest pokonać oczywiście, żeby się gdzieś nie poplątać, nie pogubić z aplikacją, nie tylko bazując na oznaczeniach w terenie, ale mieć tą aplikację i mapę z mapaturystyczna.pl i tam mamy po drodze chociażby miejscowość Studzianka, która jest bardzo ciekawa historycznie, myślę, że znana wielu słuchaczom z tradycji właśnie osadnictwa tatarskiego. Mamy tam cmentarz tatarski, Mizar oraz meczecisko, czyli miejsce, gdzie dawniej jeszcze w czasie I wojny światowej stał meczet, no później został zniszczony. Jest tam też muzeum wsi z naszego regionu, jest to muzeum prywatne, którym gospodarz życzliwy, chętny do pokazania swoich zbiorów, udostępnia bardzo ciekawą kolekcję. Kilku tysięcy eksponatów związanych z rolnictwem, z takim gospodarstwem domowym. Oczywiście są to eksponaty różnej wartości, niektóre jeszcze niedawno zupełnie używane, znane przez nas starszych, czy też przez naszych rodziców, przez naszych dziadków, ale niektóre są też starsze, wartościowe. Warto na pewno tam zajrzeć.
3: Zwłaszcza chociażby pod tym względem, że nie ma tam biletów, tylko jest wejście co łaska.
2: Tak, wejście jest co łaska. No oczywiście trzeba to zwiedzanie najlepiej uzgodnić wcześniej z właścicielem. Przyznam, że spodziewałem się, że skoro to jest muzeum prywatne, że jest to mała izba pamięci. Tymczasem jak tam pierwszy raz pojechałem, okazało się, że można tam spokojnie dwie godziny chodzić po tych pomieszczeniach, gdzie te sprzęty są wystawione, czy też zawieszone na ścianach.
3: Bo to są chyba 2 albo 3 stodoły zaadaptowane pod właśnie to muzeum. Więc jest bardzo duża przestrzeń.
2: Tak, to takie wydaje mi się nasze lokalny skansen, można powiedzieć.
3: Co więcej mamy, bo możemy oprócz tego, że tutaj po naszym powiecie bielskim poruszać się, to niedaleko do Serpelic, do Siemiatycz, bo też one są w bliskim sąsiedztwie.
2: Tak, tak. No jeśli tym szlakiem niebieskim byśmy kontynuowali, to oczywiście jeszcze Wisznice i tam są stary cmentarz z grobami rodziny Józefa Ignacego Kraszewskiego. potem Romanów, piękny pałac z parkiem i Hanna, gdzie mamy już nad Bugiem stary, bardzo zabytkowy kościół piękny, drewniany i ślady, czy upamiętnienie powstańców styczniowych, którzy w bitwie pod Janówką walczyli dzielnie i skutecznie z Rosjanami. Natomiast pod Serpelice oczywiście, to są też piękne tereny, tutaj nadburzańskie, podlaski przełom Bugu, Gnojno i tam możemy te tereny piękne przyrodniczo zwiedzić sobie albo właśnie pieszo, albo samochodem, spacer, tak, dojechać tam i pospacerować. Możemy też popływać kajakiem, możemy też na desce SUP, co robiłem też w tamtym roku. Więc w okolicach Serpelic już Bug nie jest rzeką graniczną, już możemy sobie bez tych formalności, że tak powiem, związanych ze Strażą Graniczną, pojechać i popływać, pojeździć, pospacerować, bo piękne są oczywiście też te tereny nadburzańskie, nadgraniczne, ale tutaj już trzeba dopełnić formalności związanych z pobytem w strefie nadgranicznej.
3: Na bazie Twoich doświadczeń, bo bez przerwy gdzieś się poruszasz, w tych aktywnościach fizycznych bierzesz udział, nie przeszło Ci gdzieś tam przez myśl, żeby stworzyć taki przewodnik z Pawłem Pakułą po powiecie bialskim albo rowerem po południowym Podlasiu?
2: Nie, przyznam szczerze, że to jeszcze nie. Są wspaniałe, piękne przewodniki, które już zostały napisane, bo są przecież u nas w naszym powiecie znakomici historycy, regionaliści, którzy wydawali bądź wydają takie przewodniki.
3: Ale nie uważasz się za regionalistę, bo po tych rozmowach, które już do tej pory przeprowadziliśmy, to uważam, że jesteś regionalistą.
2: Myślę, że jestem czeladnikiem może u mistrza jakiegoś, początkującym. Przyglądam się, trochę wspieram, ale ja cały czas tak doczytuję dużo, dużo i się dowiaduję cały czas nowych rzeczy, znajduję nowe miejsca, gdzie jeszcze nie byłem i nagle o, wow, tutaj coś takiego jest, albo się działo, albo było, prawda? Więc tak, z przyjemnością się dowiaduję. Myślę, że też moja rola jako nauczyciela historii jest taka, żeby się dowiadywać i żeby zachęcać innych, żeby się dowiadywali, więc na miarę swoich możliwości staram się to robić.
3: Ale nie myślałeś, żeby własnego vloga założyć?
2: Nie, nie, nie. Takie rzeczy to już są dla młodszych ludzi raczej i...
3: Absolutnie nie. Każdy może, w każdej chwili.
2: Może tak, ale nie. Wydaje mi się, że teraz mam sporo pracy innej jako nauczyciel. Też jeszcze zajmuję się troszeczkę tym sportem, a czasem trzeba po prostu odpocząć i to też jest fajne i nie chciałbym zbyt dużo tutaj, że tą aktywności na swoją głowę brać.
3: Ale to mogłoby być ciekawe, jakbyś z takiej kamerki prosto z czoła i pływając na desce SUP przekazywał w media społecznościowe takie filmy.
2: Tak, tak, to oczywiście jest wspaniała rzecz, ale tutaj oczywiście są pewne niebezpieczeństwa i przygody, które na przykład mi się przydarzyły 2 tygodnie temu niecałe. Owszem, płynąłem po Estonii na desce SUP, owszem, miałem kamerę, owszem, nagrywałem, owszem, wyszedłem w pewnym momencie na brzeg, patrzę, a tu kamery już nie ma. Czyli została złożona, możemy powiedzieć slangiem archeologicznym, jako dar wotywny w rzece Bohandu w Estonii i tam spoczywa na dnie. Może za 200, za 300 lat ktoś tam znajdzie tą kamerę i będzie to relikt historyczny czy archeologiczny.
3: Pytanie, czy będzie mógł odtworzyć?
2: No właśnie, podobno jak coś nam wpadnie do wody, specjaliści mówią, nie ma co płakać, jeśli nam wpadnie telefon do rzeki, trzeba szybko wyjąć, włożyć do ryżu, ten ryż wilgoć wyciągnie i po jakimś czasie możemy korzystać z telefonu znowu.
3: I wtedy uda mu się to odtworzyć i powiedzieć swoim potomnym, zobaczcie, 300 lat temu, jak fajnie ludzie wyglądali.
2: Tak, tylko pytanie, czy uda się to podłączyć do czegokolwiek wtedy, prawda? Bo za 300 lat nie wiadomo, czy jeszcze USB będzie chociażby, prawda?
3: No tak, wszystko będzie bezprzewodowe.
2: Wszystko będzie bezprzewodowe i będziemy sobie telepatycznie przekazywać treści.
3: Powiedz, bo ta pasja twoja do tej turystyki i do tej aktywności fizycznej, to właśnie bez przerwy gdzieś tam cię wypycha na te nowe tory.
2: Tak, teraz zbliżają się wakacje, więc na pewno jest to czas, kiedy akurat nauczyciel ma ten komfort, że może sobie te wakacje jakoś zaplanować, jeśli pogoda będzie fajna. Środki teraz nie są tak bardzo potrzebne do tego, żeby gdzieś pojechać. Stać nas na to, żeby jakąś wycieczkę bliższą, dalszą sobie zaplanować. No wiemy, że mogą być problemy z samolotami, tak, bo mamy kryzys w lotnictwie cywilnym i nie zapowiada się, żeby on szybko minął, więc tutaj te podróże lotnicze na pewno ci, którzy rezerwują, obawiają się, że może być różnie, ale przecież nie musimy lecieć do Egiptu, czy tam do Gruzji, czy w inne miejsca, gdzie często my latamy, ale możemy też poznawać tutaj coś w Polsce, coś bliżej, czy nawet kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, czy nasi południowi sąsiedzi, tam są piękne miejsca, które możemy zwiedzać. odwiedzać i poznawać.
3: A to mogłoby być ciekawe, jakbyś poleciał do Maroka i trzeba by było wracać, ale drogą lądową.
2: Ale na wielbłądzie.
3: No, na przykład.
2: Właśnie, wtedy byłby już problem. Rzeczywiście, więc to takie atrakcje się zdarzają.
3: No dobrze, o tych pięknych szlakach turystycznych, którymi dysponuje powiat bialski, opowiadał Paweł Pakuła. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Powiat bialski oferuje prawie 200 kilometrów oznakowanych szlaków rowerowych prowadzących między innymi przez malownicze tereny Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego. Popularny jest też fragment wschodniego szlaku rowerowego Green Velo. Nordic Walking to aktywność fizyczna, która zdobywa coraz większą popularność w całej Polsce, a jednym z najbardziej zaangażowanych miast w rozwój tej dyscypliny jest Biała Podlaska. Dlatego niedawno w murach tutejszej Akademii Wychowania Fizycznego miała miejsce konferencja metodyczno-naukowa Nordic Walking – wielopokoleniowa aktywność ruchowa, a uczestniczył w niej nasz reporter Arek Michlewicz.
4: Podsumowujemy konferencję Nordic Walking. Ptaszki nam tutaj koncertują. To bardzo ważna z punktu widzenia Nordic Walking konferencja.
5: Anna Bodasińska, prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Myślę, że tak, że to jedna z takich ważniejszych konferencji, która odbywa się w naszym kraju, jeżeli chodzi o Nordic Walking, ponieważ można powiedzieć, że gościmy tutaj całą śmietankę osób, które zajmują się Nordic Walkingiem. Jest Polska Federacja Nordic Walkingu na czele ze swoim prezesem. Są przedstawiciele bardzo licznych klubów Nordic Walkingowych z Polski. Jest, można powiedzieć, taki wiodący klub Marszomaniacy Bielsk Podlaski, który skupia na dzień dzisiejszy 200 członków w swoim klubie. Są przedstawiciele również świata nauki, profesor Zbigniew Osowski, który prowadzi wiele badań, jeżeli chodzi o Nordic Walking. Są pasjonaci, trenerzy i co jest takie dla mnie, nie chcę powiedzieć, że zaskakujące, ale niezwykle cenna informacja, że bardzo liczną grupę na tej konferencji stanowią fizjoterapeuci, czyli ten Nordic Walking postrzegany jest przez pryzmat treningu zdrowotnego, przez pryzmat profilaktyki zdrowotnej, czyli można powiedzieć, że rozwija się nie tylko w tej formule zajęć rekreacyjnych, zajęć sportowych, ale również w tej formule zajęć zdrowotnych.
3: I ogólnie też jesteście zaskoczeni samą frekwencją tej konferencji.
5: Dokładnie tak. Powiem szczerze, że tak troszkę zastanawialiśmy się nad tym, jakie będzie zainteresowanie taką konferencją, a szczególnie właśnie tym obszarem Nordic Walkingu. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o taki sport, no to gdzieś on jest niszowy, natomiast na pewno nie jest to dyscyplina niszowa, jeżeli chodzi o kwestie rekreacji. I zaskoczyła nas liczba uczestników. Mamy setkę uczestników, którzy przyjechali do nas, można powiedzieć, że ze wszystkich stron Polski. Mamy gości z Gdańska, mamy gości z Krakowa, mamy gości z Warszawy, mamy gości z Bielska, z Lublina, z Zamościa, pojawiła się grupa z Hrubieszowa. No cieszymy się, że taki zasięg tej konferencji był i że tak liczna grupa tutaj do nas przyjechała, co oznacza, że ta dyscyplina, ten sport, ta forma aktywności rozwija się i że jest potrzeba organizowania tego typu spotkań, bo na tej konferencji podnosimy bardzo dużo aspektów. To jest dwudniowa konferencja, zawiera treści zarówno dotyczące samej metodyki, techniki chodzenia, ale również przyjechali do nas trenerzy, instruktorzy, szkoleniowcy, pasjonaci tej dyscypliny, którzy wprowadzają jej nowe formy, takie jak Aqua Nordic Walking, New Nordic Walking. Cieszymy się, że to właśnie Biała Podlaska, że to AWF Biała Podlaska jest takim miejscem, gdzie mówimy o Nordic Walkingu, że chcemy promować ten Nordic Walking. Zastanawiamy się również, czy takie duże zainteresowanie nie może wpłynąć na to, że w przyszłości może chcielibyśmy być takim ośrodkiem tutaj we wschodniej Polsce promocji szkoleń, jeżeli chodzi o obszar Nordic Walkingu.
3: Tutaj wcześniej rozmawiałem z nauczycielem, który mówił, że szkoła zakupiła kijki i dlatego oni tę dyscyplinę uprawiają. Natomiast czy wy jako Akademia Wychowania Fizycznego też
4: też próbujecie propagować Nordic Walking w szkołach i namawiać, żeby dyrektorzy szkół zakupowali taki sprzęt na wyposażenie?
5: Tak, ja myślę, że to, że wkijki Nordic Walking pojawiają się w szkołach, to jest potrzeba tak czasu, ponieważ wszyscy wiemy, jak duży problem mamy z aktywnością uczniów młodego pokolenia. Dzieci nie chcą uczestniczyć w lekcji wychowania fizycznego, stronią od niej. Kiedyś lekcja wychowania fizycznego była najcudowniejszą, najlepszą lekcją w szkole. Niestety to się zmieniło i nauczyciele, świadomi dyrektorzy poszukują form, które mogą zaproponować tej licznej grupie osób niećwiczących na lekcji wychowania fizycznego. Podejrzewam, że można wykorzystywać kijki Nordic Walking w takiej kwestii właśnie, żeby osoby, które nie biorą takiego aktywnego udziału w lekcji WF-u, na przykład z powodu braku stroju, nie siedziały na lekcji, tylko sięgały po kijki i z tymi kijkami w trakcie 45-minutowej lekcji gdzieś tam chodziły. Natomiast odpowiadając na pytanie, my jako uczelnia sportowa jesteśmy orędownikiem, jesteśmy promotorem tego typu zachowań. Myślę, że mamy w gronie nauczycieli akademickich człowieka, który jest utożsamiany z Nordic Walkingiem, pan dr Krzysztof Piech, który był człowiekiem, który w naszej uczelni ten Nordic Walking wprowadził. Także myślimy, że jesteśmy tak postrzegani przez pryzmat tej właśnie dyscypliny, że jeżeli czerpać jakieś informacje o tej dyscyplinie, jeżeli uczyć się od najlepszych, no to WWF Białej Podlaskiej.
4: Tutaj bardzo fajne stwierdzenie padło, że to jest świetny sposób na tych uczniów, którzy bardzo często tłumaczą się, że zapomnieli stroju, więc faktycznie chwytają za kijki i mogą tę aktywność fizyczną uprawiać jakąkolwiek podczas WF-u.
5: Dokładnie tak, my to rozumiemy. Mam nadzieję, że po konferencji, z racji tego, że mamy sporą grupę nauczycieli wychowania fizycznego, to również będzie takie rozwiązanie, które w jakiś sposób wpłynie, nie chcę mówić, że na bierną aktywność, bo tej biernej aktywności nie ma, ale jeżeli uczeń notorycznie zapomina stroju i to jest przyczyną niećwiczenia, nieuczestniczenia w lekcji wychowania fizycznego, no to taki świadomy nauczyciel może zaproponować mu, słuchaj, no nie siedź, tylko chwyć za kijki i idź zrób 10 okrążeń dookoła szkoły czy na stadionie, który znajduje się przy szkole. Myślę, że to bardzo dobra formuła, super pomysł i tak sobie myślę, że można by było w ogóle wdrożyć coś takiego, przekazać taką informację nie tylko do bielskich szkół, ale ogólnie gdzieś tam nawet może uderzyć do ministerstwa, że może spróbować tych uczniów niećwiczących, którzy niekoniecznie nie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego z takich kwestii zdrowotnych, tak? Bo wiadomo, takich uczniów nie dotykamy. Ale może tych, którzy są zapominalscy albo im się nie chce, może mobilizować ich do takiej aktywności, no do chodzenia z kijkami. Najprostsza forma, bardzo zdrowa forma, nie wymagająca oczywiście konieczności posiadania stroju sportowego. Chwytasz kijki, idziesz, możesz rozmyślać, możesz się relaksować, możesz się przygotowywać do następnej lekcji, która jest po lekcji wychowania fizycznego.
4: Czyli rozumiem, że po konferencji siadacie, piszecie pismo do Ministerstwa Edukacji o wprowadzenie obowiązkowego Nordic Walking.
5: Chcielibyśmy, żeby na tej konferencji wybrzmiały różnego rodzaju postulaty, które gdzieś tam będziemy do ministerstwa przedstawiać. Z racji tego, że gościmy tutaj prezesa polskiej organizacji Nordic Walking, obiecał nam, że wspólnie wypracujemy tutaj jakieś rekomendacje, które może podniosą ranking tego Nordic Walkingu, podniosą jego prestiż, bo mówię, w tej trudnej sytuacji, w jakiej teraz wszyscy się znajdujemy, a uważam i mam świadomość, jestem przekonana, że wszystkim nam zależy na zdrowiu młodego pokolenia, że taka forma zastępcza, tak, o ile nie wiodąca, bo oczywiście Nordic Walking może być formą wiodącą na lekcji wychowania fizycznego, ale również z racji swojej prostoty, dostępności, może być formą zastępczą, czyli może niwelować ten bardzo wysoki odsetek osób nieuczestniczących w lekcji wychowania fizycznego. Będziemy o to apelować, będziemy starać się gdzieś tam tę kwestię nagłaśniać, a nuż może nam się to uda.
6: Olgierd Bojke, prezes Polskiej Federacji Nordic Walking.
4: A dzisiaj na konferencji, specjalnej konferencji poświęconej Nordic Walking, wielopokoleniowa aktywność ruchowa AWF. I pan tę historię podobno ma w małym paluszku, jeżeli chodzi o Nordic Walking.
6: No, zapewne, jeżeli chodzi o polski Nordic Walking, to wiem na pewno bardzo dużo, bo byłem razem ze współpracownikami, współtwórcą polskiego Nordika, ba można powiedzieć razem z kolegami, koleżankami zakładaliśmy w Polsce stowarzyszenie, które nazywa się Polska Federacja Nordic Walking. Miało to miejsce oficjalnie w roku 2007, ale zanim, jak Państwo wiecie, panie redaktorze, to zanim powstanie jakaś organizacja, to najpierw ona się uklepuje.
3: Wszystko rodzi się w bólach.
6: No, to akurat był taki poród radości, bo chcieliśmy wejść w coś, co było trendem światowym, co było pewnego rodzaju nowością fitnessową na rynku światowym. Trzeba powiedzieć, że Nordic Walking jako taki ma bardzo krótką historię, bo oficjalnie mówi się, że w 1997 roku powstał w Finlandii, prawda, w stowarzyszeniu Suomi Lato. To jest taka organizacja sportów rekreacyjnych w Finlandii. Tam grupa ludzi wpadła na pomysł, że można trening letni narciarzy biegowych zamienić na zupełnie nową specjalizację. Wspólnie razem z firmą Excel, która produkowała różnego rodzaju materiały z kompozytów sztucznych, wyprodukowano rurki, z których to zbudowano kijki do Nordic Walking. Określono ich długości i, co jest ważne, firma wymyśliła razem z Suomi Lato nazwę marketingową chodzenia z kijami. I nazwano to chodzenie z kijami Nordic Walking. I jako takie zaczęło już z tą nazwą Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami, zaczęło podbijać świat. Oczywiście na świecie różne są nazwy tej dyscypliny, no chociażby za wschodnią granicą mówi się o chodzeniu z kijami jako skandynawska jechadba, czy chaszdzenie z pałkami, prawda, w Polsce chodzenie z kijami. Tych nazw jest wiele, natomiast generalnie sama nomenklatura oficjalna to Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami odpowiednio dobranymi wedle odpowiednich metodyk nauczania.
3: Jak ten Nordic Walking w Polsce na początku się rozwijał, bo nie ukrywam, że trochę wywoływał uśmiech, że ktoś idzie z kijkami i co niektórzy pod nosem podśmiewali się, że ktoś idzie i zapomniał nart.
6: Tak, to były takie początki. Rzeczywiście przez parę lat tak, z takim zjawiskiem się spotykaliśmy, prawda, bo wzbudzało to pewnego rodzaju emocje, ale nie tylko wśród ludzi. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wchodziło się na polskie wsie z kijkami, to wszystkie burki nas obszczekiwały, tak? W tej chwili już nawet psy nie szczekają na chodzących z kijami, bo się do nich tak przyzwyczaili jak do jeżdżących samochodów. Mało tego, nie ma takiego sołectwa w Polsce. Ja nie mówię już o powiecie, gminie, ale o sołectwie czy kole gospodyń wiejskich, gdzie by ludzie nie wiedzieli, co to jest Nordic Walking, ba nie ma też takich miejscowości, gdzie ludzie by nie chodzili z kijami. To wynika też ze statystyk. W Polsce teraz szacuje się, że sprzedano ponad 4 miliony par kijków, czyli właściwie w każdym gospodarstwie domowym są kije do Nordic Walking. Wszyscy wiedzą, że to jest dyscyplina, która służy naszemu zdrowiu. Ale czy tak naprawdę jest, że wszyscy wiedzą? No to oczywiście okazuje się, że nie jest, że jest całe mnóstwo różnego rodzaju mitów, różnego rodzaju poglądów fałszywych. I stąd między innymi wspaniale, że takie rzeczy jak konferencje naukowe na temat Nordic Walking odbywają się, a odbywają się tutaj nieprzypadkowo w Białej Podlaskiej, bo tu już w roku 2014 była niezwykle znacząca konferencja naukowa. Myślę, że ona była pewnego rodzaju kamieniem milowym w rozwoju polskiego Nordic Walking, bo tutaj zjechało ileś tam specjalistów, profesorów, trenerów, praktyków z zakresu Nordic Walking, ludzi budujących parki Nordic Walking. Tu przyjechali do Białej Podlaski, odbyła się konferencja i efektem tej konferencji była zwarta publikacja, która w zasadzie dzisiaj na rynku polskim jest białym krukiem, bo omawia bardzo w szeroki sposób wszystkie aspekty związane z Nordic Walking poprzez orientering, poprzez trening siłowy, trening zdrowotny, trening sportowy. To wszystko się stało tutaj w 2014 roku. Wydaje mi się, że chyba jedną ze współautorek jest pani obecna prodziekan Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. No,

0: tam ta wymiana myśli szybko następowała i Krzysztof Piech jako jeden z pierwszych był w Suomi lato tam w Finlandii, wtedy kiedy się Nordic Walking urodził. Taki przypadek, a może taka jakaś boska łaska, że to tutaj tak się zgrało te rzeczy. No i teraz mamy drugą, kolejną konferencję i z moich obserwacji wynika, że no, niezwykle entuzjastyczne przyjęcie tej konferencji przez uczestników. Bardzo wiele takiej wiedzy zupełnie zaskakującej, więc wydaje się, że jesteśmy jakby w przededniu powtórzenia wielkiego sukcesu z roku 2014. Także Biała Podlaska, AWF, jej naukowcy i nie tylko, bo tutaj jest bardzo szerokie, widzę gremium osób, które propaguje Nordic Walking, to jest TKF Krzyna Biała Podlaska, to jest tutaj uczelnia, na której też pracuje jedna z dydaktyczek, jest bardzo zaangażowana w propagowanie Nordic Walking, także Biała Podlaska jest takim jaśniejącym punktem polskiego Nordika i ta konferencja nie jest tutaj przypadkiem.
1: Dlaczego te Nordic Walking jest takie fajne, że warto to uprawiać?
0: Są dwie rzeczy, które żeśmy sobie powiedzieli na początku historii polskiego Nordic Walking, że wejście do Nordika jest niezwykle łatwe, czyli ten tak zwany próg wejścia do uprawiania Nordic Walking jest po prostu niski, albo właściwie go nie ma, bo właściwie trzeba mieć tylko buty i chęć. I każdy może wtedy już trenować Nordic Walking, jeżeli znajdzie odpowiedniego instruktora, trenera.
1: Dlaczego to jest ważne dla naszego zdrowia?
0: Dla naszego zdrowia jest to ważne, bo jest to komplementarny trening, który kształtuje wszystkie cechy psychomotoryczne człowieka. To tak bardzo brzmi trudno, natomiast jeżeli chodzi o praktyczne zaangażowanie, to wiemy, że w tej chwili mamy ten siedzący tryb życia, prawda? A więc każde chodzenie, a chodzenie z kijkami szczególnie, jest po prostu nie tylko, że pożądane, ale konieczne, żebyśmy utrzymali elementarne zdrowie fizjologiczne i psychiczne, potrzebujemy się ruszać. Mówi się o tym, że te 10 tysięcy kroków, 8 tysięcy, 6 tysięcy to jest to minimum.
1: Dziennie?
0: Dziennie, tak. To jest takie to minimum, które powinniśmy zrobić. Oczywiście fajnie jest, jeżeli robimy 20 tysięcy kroków, ale to jest tylko jeden z aspektów, czyli ruch, czyli lokomocja, a tutaj mamy lokomocję, przemieszczanie się w terenie z uruchomieniem obręczy barkowej, gdzie normalnie ona mniej pracuje podczas zwykłego chodu, a z kijkami pracuje bardzo intensywnie. A więc idąc, uruchamiamy obręcz biodrową, idąc z kijami, uruchamiamy jeszcze obręcz barkową, a między tymi obręczami mamy naszą klatkę piersiową i brzuszysko, prawda? I teraz...
1: Ten brzuch, co niektórym przeszkadza właśnie.
0: Tutaj społeczeństwo robi się społeczeństwem brzuchatym coraz bardziej. No i teraz, jeżeli te dwie obręcze pracują, one zawsze pracują diagonalnie wzajemnie względem siebie, czyli kiedy powiedzmy wychyla się obręcz biodrowa w lewo, to barki w prawo. A jak się wychylają na przemian stronnie, to wszystko, co jest pomiędzy nimi, napina się i rozluźnia.
1: Myśli pan, że ten Nordic Walking to jest też doskonałą alternatywą dla tych, którzy nie lubią biegać, a mogliby właśnie w taki sposób aktywność fizyczną wykonywać?
0: Oczywiście, no ci, którzy kochają bieganie i im to służy, to zawsze z pewnego rodzaju wyższością patrzą na nordikowców. Natomiast mamy takie sytuacje, że mnóstwo biegaczy z uwagi na różnego rodzaju kontuzje, ograniczenia przychodzi i zaczyna trenować Nordic Walking. Ale w drugą stronę też to się odbywa. Ludzie, którzy poprawiają sobie swoją kondycję chodząc z kijami, w tym momencie przestają to wystarczyć, zaczynają biegać. Więc tutaj właśnie ta praca świadoma z dobrym trenerem powoduje, że nasze zdrowie się często w spektakularny i błyskawiczny sposób poprawia. Dlatego tyle emocji wzbudza Nordic Walking. Do mnie przychodzili ludzie z jakimiś przewlekłymi tam stanami chorobowymi, powiedzmy na przykład stany zapalne barków. Pochodzili 6-8 tygodni i mówią, Jezu, ja tam chodziłem po tylu specjalistach, odwiedzałem tylu fizjoterapeutów, a to cud, kurde. 6 tygodni mi przestają barki boleć. Dlaczego? Co się wydarzyło, prawda? No to po prostu trudno nam powiedzieć, co się wydarzyło, natomiast ogólnoustrojowa poprawa zdrowia następuje, bo nie zawsze się leczy daną przypadłość w jej miejscu, gdzie ona dokucza. Nieraz trzeba całe ciało wyleczyć, żeby przestały być stany zapalne w kręgosłupie czy w barkach. I to Nordic Walking robi, tak? Więc spektakularnych cudów mamy mnóstwo, oczywiście w cudzysłowie tych cudów, bo w momencie, kiedy człowiek zmienia swój metabolizm, kiedy poprawia pracę swoich kiszek, że tak powiem, bo kiedy się ruszamy, inaczej przepływa limfa, inaczej pracują nasze jelita, inaczej cały układ krwionośny, kiedy to wszystko pracuje lepiej, to pracuje cały organizm lepiej. Efektem jest

0: Po prostu dobre samopoczucie. No i o tym właśnie jest ta konferencja, bo dobrzy trenerzy, dobrzy instruktorzy raz, że muszą nauczyć wspaniale techniki Nordic Walking, a dwa potrafią podpowiedzieć, jakie elementy treningu zastosować, żeby na przykład konkretne elementy zdrowia poprawić, więc to jest pewnego rodzaju cud. Cud taki fizjologiczno-medyczny, ale tutaj mamy coś zupełnie jeszcze innego. Cud społeczny, bo okazuje się, i to największym przykładem tego jest w tej chwili pani Edyta Pawełkiewicz, magister Edyta Pawełkiewicz z Bielska-Białej, która najpierw chodziła z kijkami samotnie, potem namówiła męża, potem zaczęli dołączać do niej ludzie. W tej chwili tam jest 200 osób trenujących Nordic Walking. Kończyła egzaminy trenera Polskiej Federacji Nordic Walking i ponad 200 ludzi chodzi w samym Bielsku Podlaskim z kijami. Do tego pani Pawełkiewicz uruchomiła akcję pod tytułem Poruszone Podlasie. Jeździ ze swoimi marszomaniakami, bo tak się ta grupa nazywa, po całym województwie podlaskim, ale nie tylko. I tutaj dojeżdża i do podkarpackiego, i do lubelskiego, gdzie pokazuje ideę społecznego rozwoju Nordic Walking. W tej chwili w drobie takiej atomizacji, kiedy wszyscy siedzimy odcięci od innych ludzi przy swoich smartfonach, to co robi pani Pawełkiewicz jest po prostu fenomenem na skalę Europy, świata. Została zbudowana grupa społeczna, która zaraża inne grupy społeczne, wzajemnie się wspierają wszyscy ci ludzie. No, rzecz niebywała. I oczywiście też te same aspekty fizjologiczno-medyczne tam się odbywają, ale element rozwoju społecznego realizowany przez panią Pawełkiewicz, która też ma wsparcie tu między innymi doktora Krzysztofa Piecha, powoduje, że no, mamy zjawiskiem, które jest chyba zupełnie nowym zjawiskiem w Europie.
1: Czy idealnym miejscem do uprawiania Nordic Walking są takie tereny pagórkowate?
0: Każdy teren jest dobry. Z każdego terenu można wyzyskać po prostu jego wszelkie atuty. Oczywiście Polska jest idealnym, na tym swoim niżu europejskim jest po prostu idealnym miejscem do uprawiania Nordic Walking, a szczególnie takie województwa właśnie jak lubelskie, jak podlaskie. Cała ta strefa Polski Wschodniej to po prostu modelowe tereny do uprawiania Nordika, bo my mamy tutaj wszystko, tak, to u Państwa pojedziemy do Sandomierza, jak ktoś ma ochotę połazić po różnego rodzaju wąwozach i tak dalej, to tam sobie gdzieś w okolicy znajdzie takie historie, a jeżeli chce pochodzić po płaskim, no to Podlaskie idealne, jeżeli chce zobaczyć jeziora, rzeki, wody, klify, to nad Bug i mamy...
1: Albo na Mazury,
0: więc to po prostu no, jest idealne miejsce, do tego jeszcze dużo obszarów o niskim skażeniu albo zupełnie wolnym od skażeń tych cywilizacyjnych. No po prostu rewelacyjne tereny. Tylko brać i ćwiczyć.
1: Czy Nordic Walking jest dyscypliną sfeminizowaną?
0: Tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Oczywiście kobiety dominują we wszystkich dyscyplinach, prawda? No, są bardziej świadome, bardziej aktywne, szczególnie osoby po 40 roku życia, to tam ta świadomość u kobiet i determinacja jest znacznie większa niż u mężczyzn. Natomiast zawody, które prowadzimy w Polskiej Federacji Nordic Walking pokazują, że mniej więcej jest pół na pół z lekką przewagą kobiet.
1: Teraz już wiemy, dlaczego panowie wybierają brzuszek.
0: To jest jakby jedna rzecz, ale tam, gdzie jest rywalizacja, tam mniej więcej wyrównują się te poziomy. Tam, gdzie jest fitness, zdrowie, tam jest więcej kobiet, tak trzeba sobie to powiedzieć. Tutaj na konferencji w Białej Podlaskiej no jest mniej więcej równowaga. Mało tego, przyjechali też goście z zagranicy, właśnie profesorowie z Łotwy. Są też osoby, które reprezentują inne ośrodki akademickie, nie tylko Biała Podlaska, jest AWF Gdański, z tego co widzę. Profesor Rosowski tutaj ma wystąpienie. Polska Federacja też jest zlokalizowana na wybrzeżu, więc tu do Białej Podlaski przyjechali właściwie wszyscy z Polski. Ja jestem zaskoczony dużą frekwencją. To jak na taką dyscyplinę, która wydawałaby się dla wielu niszowe, no to myślę, że organizatorzy, obojętnie co oni teraz tu już zrobią, to sama frekwencja jest dla nich sukcesem. Więc, a jeszcze się tutaj dzieją rzeczy niebywałe, bo wykłady i zajęcia są niezwykle intensywne. No i myślę, że tutaj współpraca między innymi wymienionej pani Pawełkiewicz z doktorem Krzysztofem Piechem zaowocuje jeszcze jedną nową rzeczą, która jest też fenomenem na skalę kraju, mianowicie oboje państwo, Pawełkiewicz i Piech, przypominają stare gry i zabawy, a szczególnie te, które były właśnie tu w waszym regionie, bo oprócz wielu tych doświadczeń doświadczeń związanych ze sportem powszechnym. Dr Piech jest jeszcze regionalistą, ma po prostu niesamowitą wiedzę i zasób muzealny, można by powiedzieć, różnego rodzaju gier i zabaw z regionu.
1: Na przykład fajerka albo gra w palantę.
0: Na przykład te dwie gry, prawda, a tak na marginesie to kij człowiekowi towarzyszył przez całe naszą historię, także chodzenie z kijami też należy do historycznych aspektów. Oczywiście trudno je dokumentować, natomiast na przykład Rosjanie twierdzą, że to wcale nie Finowie wymyślili Nordic Walking, tylko oni już dawno, chodząc tam po tych obszarach syberyjskich, chodzili właśnie siewierną chadbą, czyli chodzeniem z tym północnym chodzeniem z kijami.
1: Tak? To tak jak kiedyś myślałem, że gry w palanta to tak naprawdę Stany Zjednoczone od nas ściągnęły i bejsbola wprowadziły.
0: A to jest, jak wiemy, odwrotnie, prawda? No jeszcze tutaj prostszą odmianą palanta jest knipa, którą też dr Piech pokazuje. Tak, gra w knipa, starsi ludzie pamiętają, kiedy nie było piłeczek, strugało się po prostu patyk, który miał tam takie trójkątne zakończenie. Jeżeli się go odpowiednio uderzyło, to on wirował, trzeba go było uderzyć wtedy, kiedy on się podnosił z ziemi. No to było jakby protoplasta palanta, bo palant to już jest zaawansowana gra, gdzie jest piłeczka, a knipa to jest jeszcze coś bardziej prostego. Każdy mógł sobie tego knipa wystrugać, jakąś tam pałkę znaleźć, czy deseczkę do tego, żeby go podnieść i potem go uderzyć. Czyli te sprawnościowe rzeczy no, towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że to mogę tutaj właśnie na AWF-ie w Białej Podlaskiej dzięki doktorowi Piechowi znaleźć. To jest po prostu fascynujące.
2: Edyta Pawełkiewicz, trener Marszomaniacy Bielsk Podlaski.
1: No właśnie, pani jest, już to usłyszałem od poprzedniego gościa, z którym rozmawiałem, że jest pani niebywałą popularyzatorką tej dyscypliny Nordic Walking, którą pani podobno nawet rozsiewa już na całą Polskę.
2: Tak, to prawda, ale to właśnie dzięki prezesowi Polskiej Federacji Nordic Walking, u którego mogłam przejść fenomenalne szkolenie z zakresu właśnie trenerskiego. Spowodowało to, że coraz śmielej wprowadzam ludzi w zakres właśnie techniki Nordic Walkingowej, a przy okazji możemy tutaj promować zdrowy styl życia, bo tutaj w naszej grupie to jest najważniejsze, promocja zdrowego stylu życia.
1: Czy jak pani zaczynała w Bielsku Podlaskim wprowadzać tych ludzi w tajniki Nordic Walking, to trudno było, czy od razu z wielką euforią przystąpili do pani i zaczęli z panią uprawiać tę dyscyplinę?
2: Ku mojemu zaskoczeniu, było to 2 lata temu, kiedy założyłam tę grupę Marszomaniacy, na pierwsze spotkanie przyszło 50 osób, więc to był już ogromny sukces. Kiedy zobaczyłam młode osoby, że przyszły na tego rodzaju zajęcia, a liczyłam się z tym, że przyjdą osoby w wieku starszym, to byłam bardzo zadowolona, bo to też dawało więcej zdecydowanie możliwości, ale też osoby młodsze są chętniejsze do takiego formy promowania zdrowego stylu życia na szeroką skalę, o którym ja chciałam właśnie, żeby tak się stało, żeby to promocja była na szeroką skalę.
1: Ma pani taką grupę zróżnicowaną wiekowo?
2: Tak, jest zróżnicowana bardzo mocno. W okresie wakacyjnym w naszej grupie znajdują się dzieci naszych tutaj uczestników naszych zajęć. W okresie szkolnym wiadomo, że dzieci mają dodatkowo jeszcze inne zajęcia, ale są też i dzieci, i osoby dorosłe, babcie, dziadkowie, więc naprawdę jest duża rozbieżność wiekowa.
1: Z tego, co usłyszałem, już ma pani w swoich szeregach około 200 osób.
2: No 200 to jeszcze nie, ale ponad 100 jest, więc cały czas tutaj zachęcamy osoby do tego, żeby wstępowały do naszej grupy, bo to jest też motywacją do tego, że jak widzą dużą grupę, która tutaj funkcjonuje w Bielsku i dba o swoje zdrowie, to też łatwiej przekonać się innym do tego, że chwycą za te kijki i będą z nami chodziły i przede wszystkim dbały o swoje zdrowie.
1: Zdarza się wam całą ekipą chodzić?
2: Jak są Mistrzostwa Europy na przykład, to 90% drużyny zawsze startuje.
1: Dzisiaj jest pani na konferencji. Rozumiem, że chce pani jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat tej dyscypliny.
2: Tak, oprócz mnie oczywiście jest też moja grupa Marszomaniacy, więc my cały czas się dokształcamy, cały czas jeździmy na różnego rodzaju konferencje, zwłaszcza gdzie są przygotowane przez uczelnie naukowe. To jest dla nas też dodatkowy atut takich szkoleń, a takie znakomitości jak prezes Polskiej Federacji Federacji Nordic Walking, Olgierd Bojke. Jeżeli on wygłosi wykład, to już jest pod kątem merytorycznym super całe wydarzenie.
1: Czy dzisiaj coś nowego dowiedziała się Pani?
2: Znaczy ja te rzeczy, które tutaj są, przynajmniej do tej pory były, to ja wiedziałam o tym wszystkim, ale wiadomo, że spotykanie się z innymi zawodnikami, z innymi ludźmi z różnych grup powoduje to, że coraz więcej mam dodatkowych pomysłów na to, jak moja grupa może dalej funkcjonować. Te szkolenia tutaj, które teraz są odnośnie New Walkingu, przechodziłam też w Polskiej Federacji Nordic Walking, także to mam opanowane, aczkolwiek fajnie sobie przypomnieć, co było i to jeszcze usystematyzować swoją wiedzę.
1: To też muszę Panią zapytać również, dlaczego warto Nordic Walking uprawiać?
2: Ojeju, to jest wiele powodów, dlaczego warto, bo jest prosty przede wszystkim. Prosty, dostępny, naprawdę niewiele tutaj trzeba nakładu pieniężnego, żeby rzeczywiście tutaj zawalczyć o swoje zdrowie. Przede wszystkim tutaj atuty zdrowotne, a to jest priorytetem w tym wszystkim, co ja robię. Taki był właśnie zamysł, jak zakładałam grupę Marszomaniacy, że będę uświadamiać ludzi, że warto zrobić coś dla siebie. Bo to, jak długo przeżyjemy, to zależy też w dużej mierze od nas, czyli jak będziemy aktywni, bo dieta i aktywność to jest priorytet w naszym tutaj całokształcie, całym życiu. Więc ja zachęcam do tego, żeby wszyscy chodzili z kijkami po prostu.
1: A gdzie i w jaki sposób Pani zachęca te osoby, aby wstępowały w Wasze szeregi?
2: Ja zachęcam wszędzie, gdzie tylko się da. Dlatego tutaj też jestem. No co prawda z Białej Podlaskiej do Bielska Podlaskiego no trudno jest dojechać na 3 treningi w tygodniu, ale jak jestem na różnego rodzaju konferencjach, to też zachęcam do tego, żeby w miastach, w których jeszcze nie ma takiej grupy, warto było stworzyć, bo to też ułatwia właśnie podjęcie decyzji o tym, że wezmę te kijki, pójdę i będę coś robiła dla siebie.
1: To też rozumiem, że jest Pani odpowiedzialna za większość organizowanych imprez dotyczących Nordic Walking w Bielsku Podlaskim.
2: Tak, wraz tutaj z prezesem Polskiej Federacji organizujemy oraz województwem podlaskim, marszałkiem panem Łukaszem Prokorymem, organizujemy w tym roku Mistrzostwa Europy Nordic Walking na 5 kilometrów w Grabowcu. W tamtym roku, w tym samym miejscu również odbywały się Mistrzostwa Europy i w tym roku powtarzamy to. Będzie na pewno fajnie, na pewno warto przyjechać. Mnóstwo atrakcji przewidzianych. Oczywiście jak zawsze gościnność Podlaska, tutaj jesteśmy zawsze chwaleni za tę gościnność. No i na pewno warto przyjechać, bo Podlasie jest piękne, każdy o tym wie i warto wziąć tutaj udział w tych mistrzostwach, które organizuje Polska Federacja Nordic Walking wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz z Marszomaniacy Bielsk Podlaski.
1: Czy już uruchomiliście zapisy lub może w najbliższych dniach uruchomicie?
2: Tak, już zapisy trwają. Można to zrobić poprzez wejście w link, który jest udostępniony na stronie Polskiej Federacji Nordic Walking, bądź też na stronie Marszomaniacy Bielsk Podlaski i tam można śmiało się zapisywać.
1: Na stronie mamy na myśli Facebooka?
2: Na stronie Facebooka, oczywiście.
3: Dorosz Daniel, nauczyciel zespołu szkół w Białej Podlaskiej.
1: Uprawiający Nordic Walking.
3: Uczący Nordic Walking dzieci i uprawiający sporadycznie. Raczej jeszcze jestem w wieku takim, że inne formy aktywności bardziej wymagające uprawiam.
1: A jak to jest z dzieciakami? Chętnie sięgają po kijki?
3: To znaczy tak, jeżeli chodzi o dziewczęta, to tak, a w szczególności od klasy 7 szkoły podstawowej w górę, kiedy one te bardziej aktywności wymagające wytrzymałości, one z nich rezygnują. Natomiast takie formy jak najbardziej.
1: Tu potwierdza Pan tezę, że jednak kobiety są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną.
3: W szkole są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną, która wymaga mniejszego wysiłku.
1: Ach, w ten sposób.
3: Chociaż ja nie generalizuję, mówię o ogólnej populacji. My akurat mamy taką szkołę, w której jest dużo klas sportowych. Dziewczynki są z piłki siatkowej, chłopcy z koszykówki i te dzieciaki, wszystkie formy dla nich są jak najbardziej potrzebne i one jak najbardziej z nich korzystają. Natomiast przeciętny uczeń niestety, ale ucieka od wysiłku fizycznego.
1: A jak to jest z Panem? Jak to się stało, że Pan sięgnął po kijki i teraz jeszcze uczy innych i zachęca do tego, aby uprawiali Nordic Walking?
3: To znaczy ja nie sięgnąłem po kijki, to taki wymóg jak gdyby.
1: Nie jest pan tu z przymusu.
3: No nie, ja przyszedłem tutaj po to, żeby nauczyć się więcej i metodyki, jak nauczać, i samej techniki, i różnych form, jak zachęcić dzieciaki. A ta konferencja jest taka super, ponieważ ona całe spektrum porusza i uczy nas, jak uczyć i samej techniki, i chodzenia, i różnych form kształtowania zdolności motorycznych przy użyciu kijków i tak dalej, takich rzeczy.
1: Czyli to jest jedna z aktywności w szkole?
3: Tak, w naszej przynajmniej szkole, ponieważ nie wszystkie szkoły mają na przykład zakupione kije do nordiku. My mamy taką możliwość, mamy sporo tych kij i chodzimy. No i mamy też bazę taką, mamy i stadion lekkoatletyczny w szkole, więc możemy sobie pozwolić, żeby sobie w ten sposób działać na lekcjach i aktywizować dzieci.
1: No właśnie, a to zachęcanie to jest takie bardzo ciężkie, trudne?
3: No jesteśmy w szkole, uczeń ma prawie obowiązek wykonywać pewne rzeczy.
1: Czy pan też propaguje w jakiś sposób wśród swoich znajomych tę dyscyplinę?
3: Moi znajomi zazwyczaj są wszyscy aktywni, więc nie, bo to jeszcze za wcześnie na moich znajomych, żeby chodzili z kijami. O, tak, że się tak wyrażę. My tak uważamy jednak, że jednak jest to taka aktywność dla ludzi w starszym wieku. Co prawda ja też jestem już w starszym wieku, ale jeszcze nie na tyle, że no, wolę bardziej intensywne. Chociaż też jest dość intensywna forma aktywności fizycznej, no ale ja wolę pograć w koszykówkę.
1: To jednak potwierdza to, z kim wcześniej rozmawiałem, że jednak Nordic Walking jest taką dyscypliną, na którą chyba najłatwiej namówić, bo jest to prosta dyscyplina.
3: No tak, i można zacząć, że się tak wyrażę, 10 lat nic nie robić, stać i ją zacząć, prawda? I nie ma żadnych konsekwencji takich, że potem złapiemy od razu jakieś zakwasy i się zniechęcimy i nie potrzeba nadzwyczajnej techniki, prawda? Można sobie chodzić jak się chce na początku. A ja jestem tutaj dlatego, że też widzę, bo w Białej Podlaskiej sporo ludzi chodzi z kijami, to widzimy, prawda? Ale też widzimy ludzi, którzy chodzą w taki sposób, że po prostu czasami możemy mówić, że to trochę śmieszne jest, tak? I nie chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie, a widzimy też na lekcjach wychowania fizycznego, że nasi uczniowie robią takie cuda z tymi kijami, że po prostu potem jest wstyd nauczycielowi, że to on wyszedł z tymi kijami do dzieci. I nie daj Boże, te dzieci w ten sposób pójdą chodzić na ulicy. Będzie świadczyło o nauczycielu, tak?
4: Marta Mandziuk, TKKF Krzna.
1: No właśnie, TKKF Krzna, Biała Podlaska. Trzeba zawsze to dodać. Dzisiaj jesteście uczestnikami konferencji dotyczącej Nordic Walking. To, co poszerzacie wiedzę, bo wiem, że wy uprawiacie tę dyscyplinę.
4: Tak, uprawiamy dyscyplinę regularnie, wtorki i czwartki w parku naszym bialskim. Dzisiaj rzeczywiście poszerzamy wiedzę, utrwalamy, ale też i wymieniamy doświadczenia, bo jest tutaj wielu instruktorów znanych w całej Polsce, dlatego no, jest to bardzo cenna merytorycznie konferencja.
1: Jesteście bardzo aktywnym klubem i w jaki sposób zachęcacie osoby, żeby wstępowały w wasze szeregi?
4: No najczęściej jest to poczta pantoflowa. Oczywiście zadowolony klient przyprowadzi nam nowych klientów, więc no, głównie jest to poczta pantoflowa, ale mamy też grupę na Facebooku i tutaj poprzez różnego rodzaju social media docieramy do ludzi chętnych, do ludzi, którzy chcą się zacząć ruszać, ale też do ludzi chcących dołączyć do grupy, po prostu w celu społecznej takiej no, rehabilitacji.
1: I to nie jest tak, że wy się trzymacie jednej dyscypliny, bo wy uprawiacie wiele dyscyplin.
4: Tak, oczywiście, w klubie mamy kilka grup. Jest to grupa rowerowa, która naprawdę bardzo aktywnie jeździ. Mamy grupę, która się zajmuje typowym Nordic Walking. Mamy grupę seniorów, którzy ćwiczą regularnie na sali, uprawiając ćwiczenia usprawniające, ale też i na basenie pływają. Więc mamy naprawdę wiele, wiele grup. Oprócz tego mamy grupę zimą, która morsuje regularnie.
1: I jaka jest rozpiętość wiekowa?
4: Rozpiętość wiekowa jest to trudne pytanie, ponieważ no, średnia wieku myślę, że jest to jakieś 58 lat, ale no, najmłodszą osobą jest w granicy pewnie 40 paru lat, no ale mamy najstarszą osobę, która ma 83 lata i regularnie ćwiczy na sali i muszę przyznać, że swoją sprawnością nie odbiega od 50-latków. Swoje ułomności spowodowane wiekiem oczywiście ma, na przykład niedosłuch, ale sprawność fizyczna pierwsza klasa.
1: To w sumie ilu macie członków?
4: W sumie członków mamy pewnie z 70, więc tak jakby dobrze policzyć, to, no to jesteśmy licznym klubem. Może na co dzień nas aż tak nie widać bardzo, bo jednak te grupy mają zajęcia w inny dzień i one są zawsze gdzie indziej.
1: Ja jestem innego zdania, widać was.
4: Widać może przez te nasze żółte koszulki, ale tak, żeby całościowo, no to mamy 2-3 imprezy w roku, gdzie tak naprawdę się zbieramy i jest nas wtedy widać.
1: To Nordic Walking kiedy u Was zagościło? Bo TKKF Krzyna już sporo czasu jest na rynku.
4: TKKF Krzyna jest tak, sporo czasu, tak jak Pan powiedział. Nordic Walking też, dlatego że regularnie w parku my się spotykamy już 15-16 lat. Regularnie, cały rok, wtorek, czwartek, godzina 18. Zimą zdarza się, że też regularnie wychodzimy na dłuższe wychodzenia. To jest sobota albo niedziela i to w ciągu dnia, jakieś 20-30. Może 40 kilometrów.
1: Mam tę informację, że często a propos rowerów nabijacie kilometry dla miasta Biała Podlaska podczas rowerowej stolicy Polski.
4: Tak, oczywiście, jak wspominałam, mamy grupę rowerową, która prężnie działa i w tym miesiącu, w którym jest rywalizacja rowerowa stolica Polski, to grupa rowerowa jeździ oczywiście typowo rowerem, ale grupa nordikowa na trening przyjeżdża rowerem, po czym rower odstawia, chodzimy, robimy trening i później po treningu jeszcze robimy, nazwijmy to trening rowerowy w długości 30 kilometrów.
1: Odnotowujecie to, ile każdego roku nabijacie kilometrów dla miasta?
4: Tak, bo w czasie rywalizacji jest specjalna aplikacja Aktywne Miasta i tutaj każdy ma swoje konto i tak naprawdę my możemy prześledzić, ile zrobiliśmy w ciągu każdego konkretnego dnia, ile kilometrów.
1: To proszę się pochwalić, ile tych kilometrów zrobiliście?
4: Przyznam się szczerze, że nie wiem, dlatego że indywidualnie jest to w granicach 5-6 tysięcy. Mamy najlepszych takich sportowców z grupy rowerowej.
1: To z roweru się nie zsiada.
4: Mają bardzo dobre rowery, to jest pierwsza rzecz. Jeszcze większe chęci udziału, ale przede wszystkim to lubią. I jeżdżą też grupowo, bo w grupie siła. W grupie nordikowej to są mniej więcej dystanse w okolicach 1800 km danego miesiąca.
1: To co w tym nordiku jest takiego fajnego, że tak licznie uczestniczycie w tej dyscyplinie?
4: Jest to bardzo podstawowa forma ruchu, jaką jest marsz. Jest to tania forma ruchu, bo potrzebujemy tylko kijków. Możemy chodzić okrągły rok, możemy chodzić wszędzie tak naprawdę. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy chodzili po jakichś leśnych ścieżkach, po nieutwardzonej powierzchni. A co jest fajnego? Bo możemy iść i rozmawiać, bo możemy zamiast posiedzieć przy kawie i przy ciastku, co jest oczywiście też ważne, ale możemy pójść, porozmawiać, możemy aktywnie spędzić ze sobą czas na świeżym powietrzu i to jest właśnie to fajne.
1: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
5: Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej jest skutecznym propagatorem chodzenia z kijkami i od wielu lat namawia szkoły, by wprowadziły tę dyscyplinę jako zajęcia z WF-u. Jest to doskonała alternatywa dla tych uczniów, którzy unikają zajęć. Fatalna kondycja firm transportowych w Polsce. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników w Białej Podlaskiej bije na alarm, bo kolejne firmy mogą zniknąć z rynku.
1: Branża transportowa ma się źle?
6: Marcin Potapczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników z Białej Podlaskiej. W tym momencie tak, to najgorszy okres i najgorszy chyba czas od, no w sumie nie chyba, tylko na pewno, od ponad 20 lat, jeżeli chodzi o kondycję branży transportowej i ogólnopojętej branży transportowej. To jest przerażające, to wiem, że takie statystyki są nieubłagane. Ponad 8 tysięcy firm w przeciągu 2 lat zamknęło się w Polsce z różnych powodów. W większości tym powodem jest spadające marże w branży transportowej i praktycznie ich brak w tym momencie. Tak? Wysokie koszty paliwa, koszty pracownicze, etc., etc. I doprowadziło to, że jeździmy na zero. Na serio, jeździmy na zero w tej chwili i to ta sytuacja trwa od dłuższego czasu. Prosimy rząd, prosimy rządzących z różnych opcji o wsparcie, tak? Bo my wiemy, że mamy odpowiedzialną pracę, tak? Że jak firmy staną transportowe, no to stanie gospodarka, tak? My jesteśmy tego świadomi, my odpowiedzialnie wykonujemy swoją pracę i ją wykonujemy, tak? Wskazujemy, mówimy, gdzie są błędy, gdzie tracimy koszty, gdzie tracimy pieniądze, tak? Gdzie moglibyśmy je zachować dla dobra wszystkich. No i z tym właśnie takim cały czas apelem składamy się do każdej ze stron, tak?
1: No ale wykrzyczycie, ale czy jesteście słyszani?
6: No właśnie, chyba nie. Niestety nie. A właśnie pytanie, dlaczego? zdarzenie. Przecież my jesteśmy praktykami, to my naprawdę wiemy, ile nas kosztuje każdy przejechany kilometr, tak? A tak jakby nas nikt nie słuchał, tak? Że matematyka jest nieubłagana, jest nauką ścisłą, więc tutaj, no, mam nadzieję, że chociaż matematyka przemówi, tak? A te statystyki są straszne, no, one są straszne, takie są realia, tak? I większość firm nie przetrwa kolejnych lat, jeżeli to się sytuacja nie poprawi, tak? I będzie się ten kryzys pogłębiał, niestety.
1: A jeszcze była taka sytuacja, że 30% opłaty drogowe poszły w górę. Jak to się odbiło na waszej kondycji?
6: No to jest to kolejny taki element. Panie redaktorze, składowa każdego kilometra, no to składa się z pewnych kosztów, tak? To jest koszt paliwa, koszt drogi, koszt pracowniczy, koszt utrzymania firmy i to jest później składowa tego elementu, za którą też wystawiamy opłatę dla naszych klientów. Kolejna cegiełka, musieliśmy ją wziąć na siebie, tak? Bo żaden klient przecież nie podniesie nam ceny z dnia na dzień. To są kontrakty, to są umowy, więc kolejny raz tą opłatę byliśmy zmuszeni wziąć na swoje barki. Również te wahania paliwowe, tak olbrzymie, które sięgały 53% wzrostu, piku takim wojennym, mówię o tej wojnie wywołanej w Iranie. To też to wzięliśmy na swoje barki, tak naprawdę mówiąc.
1: Czy sprawdza się hasło duży może przetrwać?
6: W tej chwili co się musi wydarzyć? To się musi wydarzyć, że cała branża, musimy skonsolidować całą branżę, abyśmy mówili jednym głosem i jeden głos się przebijał do rządzących, bo owszem, w całym kraju mamy różne problemy, ale wspólny mamy jeden. Wysokie koszty pracy to są te koszty i te koszty nas zabijają, naszą rentowność i zabijają nasze przedsiębiorstwa.
5: Przewoźnicy chcą, aby rząd podjął zdecydowane działania odciążające polskich transportowców. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
7: SK2. Magazyn lokalny.
5: Zaprasza Agata Bogucka. Czas na muzykę. Grają ponad 20-osobowym składem. Połowa z nich to instrumentaliści. Mowa o zespole Akademia Wychowania Muzycznego działającym przy bialskim AWF-ie.
8: Jestem Igor, jestem studentem 4 roku fizjoterapii i jestem w zespole już od 4 lat.
1: Akademia Wychowania Muzycznego. Zespół, który istnieje już 8 lat?
8: W tym roku będzie już leciał 9 rok prawdopodobnie, bo w przyszłym roku planujemy 10-lecie, więc tak, będzie wychodziło, że 9 rok już jest.
1: Ty jesteś te pierwsze skrzypce zespołu?
8: Obecnie tak. Obecnie wybrany przez poprzedni skład, który był, czytaj Michał Krośko i Wiktor Banach, którzy z moim przyjściem odeszli.
1: I ten skład zmienia się regularnie? Co jaki czas?
8: Po prostu szukamy co roku studentów, którzy mają jakieś umiejętności artystyczne, muzyczne, wokalne i robimy nabór i kto chce przychodzi po prostu w taki sposób.
1: A ilość miejsc ograniczona czy nie?
8: Jeżeli jest sensowny wokal, sensowny instrument, bierzemy po kolei każdego.
1: Sięgnijmy trochę do historii. Jak to się zaczęło? Kto był pomysłodawcą?
8: Pomysłodawcą zespołu, na dobrą sprawę z tego, co ja kojarzę, był Wiktor Banach, który, ciekawa historia, po akademiku po kilku głębszych grał na skrzypcach i zaprosił go pan profesor Niźnikowski od nas uczelni na rozmowę i zasugerował mu, żeby założył na uczelni zespół muzyczny. To jest historia, którą znam ja, którą zna Julek, którą zna wiele osób. Utrzymujemy się tego, że to jest najsensowniejsza historia naszego powstania.
1: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru, to kto nad tym czuwa? Sami sobie dobieracie repertuar wedle własnej barwy głosu?
8: Jeżeli chodzi o repertuar, staramy się od ostatniego czasu dobierać go w taki sposób, żeby był adekwatny do wydarzenia. Czytaj obecnie Dzień Kobiet był ostatnim koncertem, więc staraliśmy się dobierać utwory w miarę tematycznie do kobiet pasujące. Przyszły koncert, który planujemy, to prawdopodobnie będzie Chałtura na Bochenku i tam będziemy starać się dobierać utwory typowo pod nóżkę, więc szukamy z utworami zależnie od tego, jaka jest tematyka koncertu i co nasi wokaliści lubią, więc mamy przez rok od popu i dużo, dużo, dużo.
1: Czy w Akademii Wychowania Muzycznego też uczestniczą nauczyciele akademiccy?
8: Mieliśmy moment, że była jedna wykładowczyni, która była poprzednią członkinią zespołu, zaczęła pracę na uczelni i dalej z nami śpiewała, ale to było jednorazowe i tak to w większości składa się to ze studentów i przyjaciół zespołu.
1: W jaki sposób dobieracie członków zespołu? Bo rozumiem, że macie jakichś jurorów, nie wiem, komisja zasiada i robicie przesłuchania, nie wiem, jak w jakimś programie Talent Show.
8: Z reguły, jeżeli chodzi o wokale, to głównie zajmują się tym inne wokale, które już są u nas w zespole dłużej. Głównie jest to Julek, Zosia, Oliwia, Stefa. A jeżeli chodzi o instrumenty, to sprawdzamy je z reguły po prostu ja, Michał, nasz saksofonista i obecnie Kamil dużo ma do powiedzenia w tym kierunku.
1: Kto chce wstąpić, musi jednak potrafić śpiewać albo potrafić grać.
8: Przynajmniej w najmniejszym stopniu i musi mieć potencjał, żeby się do tego wyrobić. Nie?
1: Czyli jak ktoś zna podstawy na gitarę, C-dur, A-moll, D-moll, moll, G-dur, to już jest potencjał.
8: Mieliśmy takich gitarzystów, którzy mówili, że znają i nie znali, i tak, chociaż takie podstawy teraz przydałoby się znać.
9: Nazywam się Stefania, jestem obecnie na 5. roku fizjoterapii.
1: Jesteś najdłuższa stażem, jeżeli chodzi o ten zespół teraz.
9: Dokładnie, jestem w sumie prawie 5 lat, można powiedzieć. Swoją tą przygodę zaczęłam w sumie dość przypadkowo poprzez pani doktor Martynę Jarocką, która mnie łapała na korytarzu i przypominała, że muszę trafić, pójść do zespołu, pogadać z nimi i tak dalej. No i właśnie w taki sposób to się zaczęło.
1: Jak było na przesłuchaniu pierwszym?
9: Dość rodzinnie, w mieszkaniu u chłopaków ze starego składu, gdzie obgadywaliśmy przykładową setę przyszłego koncertu, jak to będzie wyglądało, ile będzie utworów. Tworzyliśmy taką wizję. Jeszcze nikt nie słuchał, jak ja śpiewam, ale już byłam w tym. I tak w jakimś najbardziej niespodziewanym momencie zaczęliśmy sobie grać utwory, które każdy lubi, i się okazało, że jednak się nadaje. I dostałam.
1: Pierwszy koncert kiedy był? O ile go pamiętasz?
9: Bardzo stresujący, bo to było chyba w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, albo w grudniu, na moim pierwszym roku studiów. Niesamowita adrenalina, emocje, wszystko naraz, ale jednocześnie świadomość tego, że wiele rzeczy się nie zrobiło na tym występie i od tego momentu człowiek jednak zrozumiał, że trzeba pracować.
1: Jeżeli chodzi o repertuar, to jakich artystów najczęściej dobierasz, żeby ich coverować?
9: Ciężkie, skomplikowane pytanie, bo zaczęłam od Kaśki Sochackiej, Śnie, i to był mój pierwszy utwór, który zaśpiewałam z zespołem. A na przestrzeni tych lat śpiewaliśmy i Maneskina, i teraz był Cortez właśnie, tak, i Radiohead, różnie, ale bardzo lubię blues i raczej mam taką tonację głosu, która akurat pasuje do takich utworów bluesowych.
1: Ale Radiohead to już nie jest taki bluesowy.
9: No nie, raczej nie.
1: Ale jednak dawałaś sobie radę.
9: Tak, ale to nie jest tylko moja zasługa, tylko przede wszystkim nasza wspólna praca jako zespołu, i dziękuję za cierpliwość chłopaków, że naprawdę potrafili być cierpliwi i wyrozumiali wobec mojej persony, bo wiem, że czasami to jest dość ciężkie.
1: Chcesz powiedzieć, że długo nad jednym utworem pracowaliście?
9: Znaczy akurat, no, może nie, ale jednak to zajmuje bardzo dużo czasu, skupienia, i każdy z nas dąży do perfekcji w wykonaniu własnym, więc dla każdego to jest duża praca i bardzo ciężkim aspektem jest to, że musimy się wszyscy zgrać, tak? Żeby stworzyć to piękno, do którego dążymy.
10: Jestem Julian, jestem w zespole taki sam czas jak Igor. Razem tak naprawdę jednego dnia poszliśmy na pierwszą próbę. Mogę powiedzieć, myślę śmiało, że namówiłem Igora, żeby dołączył do zespołu, bo ja od początku, jak przyszedłem na uczelnię, to szukałem takiej możliwości, takiego miejsca, żeby móc się właśnie artystycznie jakoś spełniać. I na inauguracji doktor Zieliński właśnie w ostatnim zdaniu wspomniał, że jeszcze jest taki właśnie twór jak AWM, i bardzo się ucieszyłem, że znalazłem wspomniany wcześniej akademiku Wiktora. Zgadaliśmy się z Igorem. Igor początkowo tylko na akordeonie grał.
1: No właśnie, bo nie powiedziałeś, czy grasz, czy śpiewasz.
10: Ja śpiewam. Tylko śpiewam, chyba że tamburyn też się liczy, więc...
1: Zawsze to instrument.
10: Więc od początku chciałem być częścią takiego zespołu, wśród ludzi, którzy tą pasję ze mną dzielą, i właśnie była to bardzo dobra decyzja, że obaj poszliśmy, i jak chłopaki z 5. roku, czyli właśnie Michał i Wiktor, odeszli, to, że tak powiem, tą schedę zostawili dla nas i mogliśmy teraz to zrobić po swojemu. Potem z pomocą dużą też chłopaków z Desire'a z Parczewa, Michała, Arka, Kaspra i Kamila. Oni już mieli wcześniej doświadczenie takie bardziej, powiedzmy, sceniczne, to dużo powiedziane, ale takie już zespołowe, więc przez pierwsze 3 lata się śmieliśmy, że w każdym momencie naszego składu musiał być ktoś z Desire'a, i dopiero w tym roku tak naprawdę chyba gramy solo bez nich i udaje nam się, więc myślę, że to jest też duża zasługa tego, że nas fajnie w ten świat wprowadzili.
1: Sięgasz po wymagające utwory?
10: Nie, z tej strony patrzę przy wyborze utworów, raczej staram się spojrzeć na to, tak jak Igor wcześniej mówił, z perspektywy, że tak powiem, targetu, ale no tak, raczej większą satysfakcję sprawia mi wykonywanie tych takich utworów, gdzie, że tak powiem, mogę się wykazać, więc wtedy, że tak powiem, prostsze omijam.
1: Czyli czyje utwory najczęściej wybiera?
10: Patrząc z perspektywy tego, co graliśmy przez te 5 lat, no to przewijało się na przykład Oasis, przewijało się Myslowic, przewijało się Stach Bukowski, nie wiem, może ktoś kojarzy taki niszowy artysta. Teraz właśnie Zaucha i no sporo tego było. Ja mam taką przypadłość, że dosłownie miesiąc po koncercie już nie pamiętam, co graliśmy, więc no staram się jednak wybierać utwory z takich, które ja sam słucham i lubię. Takich się czuję najlepiej.
11: To ja nazywam się Zosia i jestem na drugim roku fizjoterapii, no i drugi rok też jestem w AWM-ie.
1: Kto cię namówił do wstąpienia do AWM-u?
11: Ojej, nie wiem, czy to nie ja byłam osobą, która namawiała, bo tak mi się wydaje, ale jakoś tam z koleżankami z roku, jak się poznałyśmy, to zobaczyłyśmy ogłoszenie gdzieś pewnie na Instagramie, no i tak uznałyśmy, że przyjdziemy, ale w ogóle, no to takie przesłuchanie, ten casting, powiedzmy, to przyszłyśmy tak trochę, że myślałyśmy, że tutaj nie będzie żadnego przesłuchania, tylko tak przyjdziemy, no i nie wiem w sumie, czego oczekiwałyśmy, ale ja nawet jakoś nie miałam przygotowanej piosenki, ani niczego, no ale chyba wyszło, że nas chłopaki zaakceptowali.
1: Miałem okazję uczestniczyć w waszym koncercie, który niedawno zorganizowaliście i powiem szczerze, że twój głos teraz w wywiadzie trochę inaczej brzmi niż gdy śpiewasz, bo taki masz bardzo dorosły głos podczas śpiewu. Zmieniasz go trochę?
11: No właśnie jakoś tak w tym tygodniu już trzeci raz słyszę coś takiego. I właśnie przez to zaczęłam się zastanawiać, ale szczerze nie wiem. Wiem, że w domu jak rozmawiam z rodzicami, to mam totalnie inny głos. Jak rozmawiam ze znajomymi, to mam totalnie inny głos. Jak śpiewam, to też.
1: Czy możesz dubbingować?
11: Tak, chciałabym w przyszłości też to robić.
1: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru?
11: To u mnie też jest to zawiła i skomplikowana sprawa, ale tak już na przełomie swojego życia i jakichś tam występów gorszych i lepszych, stwierdzam, że lepiej mi leżą i chyba bardziej tak się odnajduję w utworach wykonawców, którzy już nie żyją, albo po prostu takich utworach w klasykach.
1: Między innymi?
11: Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar. Na przykład bardzo lubię śpiewać piosenki Bułata Okudżawy. To może być osoba mniej znana, ale właśnie bardzo lubię takie przedwojenne też piosenki.
1: A są takie, które na przykład okazały się za trudne i zdecydowałeś, że nie będziesz tego ćwiczyć?
11: Pamiętam ostatnio, jak mieliśmy próbę do plebiscytu, to mieliśmy tam do wyboru jakieś piosenki, no i ja tak wzięłam jakąś pierwszą z brzegu, która mi się podobała, ale właśnie nie szła mi i dobrze jest też mieć w sobie taką cechę odpuszczenia i zrezygnowania z pewnej piosenki, żeby nie zrobić przykrości autorowi jej.
12: Ja mam na imię Julia, ja jestem studentką 5 roku wychowania fizycznego i w zespole jestem dość krótko, bo rok i chyba 3 miesiące. Jestem tutaj najkrótsza stażem, ale najstarsza ze składu jako studentka aktualnie.
1: A kiedy startowałaś do zespołu, to rozumiem, że było 3 razy na tak.
12: To znaczy, ja przyszłam tutaj na przesłuchanie tak trochę...
1: Ad hoc albo z głupia Franc.
12: Tak. Można tak powiedzieć. I Igor, wtedy pamiętam, był na salce właśnie i kilka innych osób. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale Igor był na pewno. No i co? Spodobałam się chyba, bo potem już więcej przesłuchania nie było, tylko już przychodziłam na próby, więc chyba było 3 razy tak.
1: Ten repertuar, który próbujesz sobie dobierać, jak zauważyłem, to zawsze taki, żeby było z pazurem.
12: Wydaje mi się, że to też trochę do osobowości mojej pasuje, aczkolwiek na ostatnim koncercie...
1: Chcesz powiedzieć, że kolegom potrafisz czasami pokazać pazurki?
12: No właśnie ta scena, która była na koncercie, kiedy ja tak miałam ich troszkę wygonić ze sceny, no to była już napisana w scenariuszu i po prostu została mi przedstawiona i mówi: Julka, ty musisz to zrobić, a ja nie chciałam im tego robić, bo mam za miękkie serduszko i bardzo ich lubię, ale chyba się jakoś udało, chyba jakoś zagrałam. A co do repertuaru, to historia jest taka, że Maryla Rodowicz, którą śpiewałam na ostatnim Sing Sing, które śpiewałam na ostatnim koncercie, no to sobie wybrałam pod mój głos, ale na którejś z prób właśnie tak mówiłam, że słuchajcie, nie mogę sobie dobrać drugiej piosenki, bo miałam mieć 2 i tak nie mogę tej drugiej znaleźć, nie wiem, pomóżcie mi coś, bo doradźcie. I właśnie Nina wtedy powiedziała: ej, słuchaj, a nie chcesz Budki Suflera zaśpiewać, bo ją się tak fajnie na basie gra? Ja mówię: no dobra, spróbujmy. I spróbowaliśmy te takie tango i się okazało, że strzał w 10 i tak zostało już.
1: Czyli jednak lubicie sięgać po te klasyki rocka, jednak lata 80. 70, nawet 90.
12: Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że tak zdecydowanie i też bodajże pierwszą piosenką, którą zaśpiewałam tutaj na przesłuchaniu, to była jakaś piosenka Gunsów chyba, Guns N' Roses. Nie pamiętam, którą śpiewałam, ale to też właśnie taki starszy rok, 80 lata. Lubię te klimaty bardzo.
1: Sięgacie po anglojęzyczne?
12: Tak. Tak, sięgamy. Akurat na tym koncercie celowaliśmy bardziej w polskie utwory, chociaż kilka zagranicznych było, ale też w sumie mój debiut to też był Dzień Kobiet rok temu na koncercie i wtedy śpiewałam anglojęzyczną piosenkę z Julkiem w duecie Just the Two of Us.
1: Jest trema, czy nie ma tremy?
12: Przed ostatnim koncertem była ogromna, bo to było wydarzenie, którego jeszcze nie robiliśmy i chyba w historii tego zespołu nie było takiego dużego wydarzenia z takim rozmachem, z taką promocją.
1: I z taką publicznością.
12: Dokładnie. Też publiczność dopisała bardzo, wręcz nawet były słowa trochę oburzenia, że o kurczę, nie ma gdzie usiąść, że wszystko pozajmowane.
1: A sala w sumie ile ma miejsc?
12: 500, około chyba 500.
1: No słuchajcie, wypełnić salę 500 osobową, no to szacun.
12: Tak, wypełniliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni i też nie dowierzaliśmy długo, bo był taki moment, że kiedy zeszliśmy wszyscy ze sceny i poszliśmy właśnie na backstage i ta adrenalina nam trochę zeszła, to poczuliśmy takie gigantyczne zmęczenie dopiero już po całym wydarzeniu, że ojejku, tyle nas to pracy kosztowało, ale byliśmy bardzo szczęśliwi, mimo tego, że zmęczeni, to szczęśliwi, że nam się udało i chyba do tej pory jeszcze do nas nie dotarło, że coś takiego zrobiliśmy.
1: Czyli jeszcze tak do końca ten stres nie zszedł?
12: Znaczy, stres pewnie zszedł, tylko takie niedowierzanie dalej, takie zaskoczenie, że aż tak.
13: Mam na imię Weronika, jestem studentką drugiego roku fizjoterapii i jestem w zespole od 2 lat.
1: Za czyją namową?
13: Chyba za swoją, bo przewinął mi się kiedyś post na Facebooku na stronie AWF-u. Co prawda po czasie, że nasz ukochany AWM szuka chętnych do zespołu. Ja z racji tego, że mam wykształcenie muzyczne i moja muzyka to jest po prostu moje życie, moja pasja, to oddycham tym, płynie to we mnie.
1: A jednak wybrałaś fizjoterapię.
13: Życie jednak jest niespodziewane, więc tak.
1: Los płata figle, no cóż.
13: Oczywiście, ale pomimo tego stwierdziłam, że kurczę, przyjdę, zobaczę, co może się stać, tak? Najwyżej dostałem 3 razy nie. Co prawda przyszłam, zobaczyłam i dostałam 3 razy tak, jesteśmy tutaj, rozmawiamy, więc dziękuję sobie, że tak zadecydowałam.
1: Chcesz powiedzieć, że po przesłuchaniu od razu jurorzy zbierali szczęki z podłóg?
13: O, bardzo bym chciała, żeby tak było, trudno mi to ocenić. Wiem, że może nie były szczęki na podłogach, natomiast patrząc z perspektywy czasu, to była bardzo duża lekcja. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo się nauczyłam w zespole i otwartości na scenie i po prostu wyrażania siebie, wyrażania swoich emocji, że aktualnie do tego dążę.
1: Po czyj repertuar sięgasz?
13: Bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie. Uwielbiam polskie klasyki, tak jak tu dziewczyny wcześniej wspomniały. Moją miłością jest chyba z takich najbardziej polskich Mysłowic jeszcze z Arturem Rojkiem. Artur Rojek, proszę wróć do Mysłowic, błagam cię. I naprawdę mnóstwo polskich, nawet takich trochę zagrzejnikowych, że tak powiem, artystów, ale też zagraniczne się również pojawiają na mojej playliście.
1: Muszę też zapytać, bo jesteście wieloosobowym składem, czy dogadujecie się? Są kłótnie czasami?
13: No, AWM to rodzina i to jak w rodzinie, najlepiej na zdjęciach, oczywiście żartuję. Myślę, że jesteśmy naprawdę zgraną ekipą, każdy się z sobą dogaduje, nawet jeżeli są jakieś małe sprzeczki, takie jak napięte sytuacje przed koncertem, to jest chwila, moment i wszyscy spokojnie wracamy do codzienności i życia normalnego i zgody i sympatii, że nie da się na siebie kłócić. Jak ludzi wiąże to, co kochają, tak mają się na siebie złościć.
1: Ale z muzykami dogadujesz się też?
13: Chyba tak. Chyba tak.
1: Nie robią czasami psikusa i nie zafałszują specjalnie, żebyś się pogubiła?
13: W sensie akurat ja jestem wokal.
1: Ale jak zejdą z tonu, to mogą cię zmylić. Nie było tak.
13: No nie było, nie było. A jeżeli...
1: To jest dowód na to, że się dogadujesz.
13: Oczywiście, że tak. I to jest na to dowód.
14: Nazywam się Oliwia Kołakowska i jestem studentką 3. roku wychowania fizycznego.
1: Kiedy dołączyłaś do zespołu?
14: Na 1. roku. Jakoś chyba właśnie blisko grudnia, bo pierwszy mój koncert był w grudniu, świąteczny.
1: Ale ze śpiewem miałaś wcześniej do czynienia, że zdecydowałaś się jednak wziąć udział w przesłuchaniu?
14: Tak, ja od dziecka śpiewam. Chyba od 10 roku życia chodziłam na zajęcia wokalne i tak cały czas w moim życiu występuje ten śpiew. I nie tylko, na muzyka, wszystko co związane z muzyką. No i na studiach dalej to kontynuuję i cieszę się, że mam taką możliwość.
1: Czyli jednak nie tylko fizjoterapia, wychowanie fizyczne, ale również muzyka, której tutaj, jak widzę, nie brakuje.
14: Zdecydowanie.
1: No dobrze, a to gdzieś się uczyłaś w szkole muzycznej również, czy nie?
14: Uczyłam się pod okiem Ireneusza Parafiniuka.
1: Nie mam więcej pytań. Nie, no żartuję oczywiście. Maestra znam, bo wiele talentów wypromował. A to z muzyką nie chciałaś wiązać swojej przyszłości? Wybrałaś jednak AWF?
14: No właśnie, tak jak podobnie Weronika powiedziała, to życie płata różne figle i chciałam iść na musical, na uczelnię muzyczną, ale wyszło tak, że skończyłam tutaj i w życiu bym się nie spodziewała, a uważam, że to jest najlepsza decyzja w moim życiu.
1: Tego pytania jeszcze nie było. Wy jako Akademia Wychowania Muzycznego, jako taki team zżyty, wykonujecie covery, a czy gdzieś tam przyszło wam do głowy, żeby na przykład własne utwory skomponować?
14: Dobre pytanie. W zasadzie to coś tam stworzyłyśmy z Niną. Mamy jedną piosenkę, ale to raczej nie wiem, czy się odważymy kiedyś to puścić, nie wiem, gdzieś.
1: Publicznie zaprezentować i zobaczyć, jaki będzie odbiór.
14: No zobaczymy, to będziemy musiały dobrze przedyskutować z Niną.
1: I z zespołem.
14: I z zespołem, tak.
9: Ale warto dodać, że jednemu z członków naszego zespołu jednak się udało troszeczkę się wypromować.
1: Michał Krośko.
9: Dokładnie. I który teraz prowadzi swoją karierę muzyczną w stronę, w którą widzi. Cały czas go wspieramy w tym. Tak samo i w nowych utworach, w tworzeniu nowych, jako taka pomoc, czy muzyczna, czy jako pomoc przyjacielska, wsparcie i tak dalej.
1: Czy jeżeli utwór stworzy, to udaje się do was i wy zatwierdzacie ten utwór?
9: No nie, no aż tak to nie. Tak nie działa, ale zawsze służymy tym wsparciem, które pokazuje mu, że warto robić to, co on robi i warto wyrażać swoje uczucia tak, jak on to widzi i to, co tworzy, jest piękne i mam nadzieję, że tak pozostanie.
1: No i ostatnio widziałem, że Michał Krośko wystąpił z zespołem Happy Set.
9: Tak jest. Myślę, że to jedno z wymarzonych wydarzeń w jego życiu, ponieważ od bardzo długiego czasu fascynował się ich sztuką, ich piosenkami, utworami, więc myślę, że to dało mu kolejny start do tworzenia jeszcze czegoś nowego.
15: Ja nazywam się Nina Marecka i ja gram na gitarze basowej, a moja przygoda z zespołem rozpoczęła się, myślę, że około 2 lata temu. I jest to dosyć przypadkowa historia, dlatego że ja studiuję na Akademii Bielskiej, jestem studentką filologii angielskiej.
1: O proszę.
15: Dlatego bardzo często, bardzo dużo osób myśli, że jestem studentką AWF-u i za każdym razem dziwi się, kiedy mówię, że wcale to nie studiuję. Ale do zespołu zaprosiła mnie moja przyjaciółka Oliwia, która studiuje właśnie na AWF-ie. I akurat kiedyś okazało się, że brakowało im basisty. I bardzo szybko potrzebowali kogoś na zastępstwo. I myślę, że bez zastanowienia się zgodziłam, dlatego że widziałam już ich wcześniej na juwenaliach i bardzo mi się spodobało, jak to wszystko tutaj wygląda. Więc bez zastanowienia tak naprawdę zgodziłam się i przyjechałam na próbę.
1: Ja rzadko spotykam się, żeby kobiety na gitarze basowej grały. To skąd to zamiłowanie?
15: Ciężko powiedzieć. Ja tak naprawdę gram na wielu instrumentach, ale gitara basowa jest akurat instrumentem, który najbardziej do mnie przemawia. I za każdym razem, kiedy słucham jakiegoś utworu, to właśnie linia basowa jest czymś, czego szukam i czego tak naprawdę słucham, więc myślę, że po prostu w moim sercu jest bas.
1: Ja najwięcej takiej linii basowej to słucham w utworach Ani Dąbrowskiej.
15: Ja akurat nie słucham jej, znam jej piosenki i faktycznie mają bardzo ciekawą linię basową, dlatego że akurat kiedyś wykonywaliśmy jeden z jej utworów i było to bardzo, bardzo ciekawe, ale ja akurat słucham zupełnie innej muzyki.
1: Dzisiaj nie jesteście w pełnym składzie. Ile osób tworzy AWM?
15: Myślę, że około 20 osób. Jest to bardzo dynamiczna liczba, dlatego ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak około 20 osób.
1: Instrumentalistów ilu?
15: 9. Tak, 9.
1: Czyli jakie instrumenty są w zespole?
15: Saksofon, 2 klawisze, gitara, akordeon, gitara basowa, perkusja. Także mamy wielu instrumentalistów, którzy często się zmieniają i mamy też aktualnie 2 perkusistów, także i 2 klarnety, flet, tak, także jest tego całkiem sporo.
1: Czyli generalnie wszystkie utwory jesteście w stanie zagrać?
15: Myślę, że większość, zdecydowana większość. Staramy się jak możemy.
1: No dobra, a jeżeli chodzi o te, jeszcze sięgnę po te własne utwory, bo tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, że gdzieś tam coś zaświtało. A kto napisał tekst? Bo rozumiem, że już nawet tekst jest i muzyka skomponowana.
15: Pisałyśmy obie, siedziałyśmy w pokoju i po prostu myślę, że gdzieś tam obie to komponowałyśmy.
1: Ile razy w tygodniu spotykacie się na próbach?
15: Dwa razy. Myślę, że dwa razy przed koncertami. Wiadomo, jest to prawie codziennie, jest dosyć ciężko, ale gdzieś tam staram się spinać te nasze grafiki i spotykać się, bo jednak jest ciężko. 20 osób to jest jednak dużo i żeby czasami znaleźć czas, to naprawdę musimy gdzieś tam się, że tak powiem, mieć taką dyscyplinę w sobie, ale dajemy radę.
1: Ile w sumie tych koncertów rocznie dajecie?
8: Na rok planujemy z reguły 3 pewne koncerty, czyli 2 koncerty na Robirze, 1 Bochenek, a wszystko inne wychodzi w praniu. Od tego roku zaczęli nas coraz częściej brać na takie różnego rodzaju imprezy na uczelni, czytaj AWF Inspires, czytaj Plebiscyt, Sportowiec Roku. W tym roku jeszcze planujemy zagrać na pewno Bochenka, na pewno Juvenalia i na pewno Dni Otwarte, taki mini koncert. A co wyjdzie dalej, to się jeszcze okaże.
1: A mieliście zaproszenie na jakieś inne imprezy? Nie wiem, może gdzieś w innych miastach?
8: Myślę, że jak najbardziej byśmy byli w stanie zagrać i liczymy, że po ostatnim koncercie pojawi się trochę propozycji, może więcej.
1: Gdzieś go można obejrzeć?
8: Będziemy mieli na pewno nagranie z tego wydarzenia i na pewno gdzieś je będziemy upubliczniać, tylko jeszcze nie wiem dokładnie gdzie i kiedy.
1: Jeszcze tak na zakończenie, bo podczas ostatniego koncertu padło hasło, że chcesz opuścić zespół.
9: Nie, to, że chcę. Taka decyzja się nie podejmuje z własnych chęci, tylko niektóre decyzje życiowe trzeba podejmować czasami wbrew własnemu sercu.
1: Plany się zmieniły.
9: Nazwijmy to w taki sposób, ale tak.
1: Rozumiem, nie chcesz o tym mówić.
9: Tak, ale cieszę się, że miałam taką okazję uczestniczyć w tym zespole, wykazywać się swoim talentami i pozostawić w serce każdego swoje serduszko.
1: I to była Akademia Wychowania Muzycznego w niepełnym, co prawda, składzie, ale dobrze opowiadaliście. Dziękuję za rozmowę.
16: To dziękujemy. Chcielibyśmy jeszcze serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić na nasz Facebook i Instagram Akademia Wychowania Muzycznego. Tam będzie więcej informacji o przyszłych koncertach oraz co u nas się dzieje, więc serdecznie zapraszamy.
17: To była rozmowa Arka Michlewicza. Elwira Matysiak, artystka z Białej Podlaskiej, znana pod pseudonimem Cassandra, z nowym wiosennym singlem Tequila Adios Baby. Rozmawia Arek Michlewicz.
18: Elwira Matysiak, pseudonim Cassandra.
1: I z nowym singlem Tequila. Mi Tequila to kojarzy się z takim bardzo popularnym utworem, gdzie występuje tylko jedno słowo Tequila. Muzyka i kilka razy Tequila. Rozumiem, że to nie jest taki utwór.
18: Nie. Jest to utwór, na początku miał być letni, wakacyjny, a wyszło, że jest z przenośnią i z przekazem. Noż tak można powiedzieć, że szczególnie dla kobiet.
1: Tam jeszcze drugi człon tego tytułu wystąpił.
18: Tak, Adios Baby. Dwuczłonowa nazwa, dlatego, że może sama Tequila dużo nie mówi, a ktoś pomyśli, że to jest tylko imprezowy utwór. A tak jak mówię, jest z przekazem, bo tutaj tekst jest o tym, że kobieta chce zmienić swoje życie, że nie być jakby kierowana przez kogoś, tylko żeby żyć na własnych zasadach, bo często tak jest, że gdzieś, czy w związkach, czy może w pracy, w jakichś relacjach, nie jesteśmy do końca sobą, że ktoś nami gdzieś kieruje, bo wiadomo, mamy różne charaktery, niektórzy mają słabsze osobowości, może jeśli mogę to tak powiedzieć. I utwór mówi tutaj o tym, że w końcu kobieta nie wytrzymuje i twierdzi, że musi zacząć żyć na własnych zasadach i głośno krzyczy, że to jest koniec, że to adios baby, żegnam się z tymczasowym życiem i zaczynam żyć na nowo, lekko, wrzucam na luz i obieram nowy kurs, tak jak jest w tekście piosenki.
1: Od razu wchodzisz z teledyskiem do tego utworu. Rozumiem, że po tej zimnej zimie, że tak powiem, chciałaś trochę ciepła wprowadzić, dlatego widziałem, że realizacja zdjęć gdzieś na południu Europy?
18: Tak, to jest na Majorce. Ja ogólnie nagrałam utwór już w październiku, więc trochę przeleżał i też wtedy nagraliśmy te ujęcia. Może trwało to też tak długo, dlatego że sama zajęłam się pełną realizacją wszystkiego, można powiedzieć.
1: Łącznie z montażem?
18: Łącznie z montażem, realizację klipu, ujęcia nagraliśmy, można powiedzieć, telefonem na wakacjach.
1: Kobieta renesansu?
18: Staram się. I sama wszystko montowałam i może dlatego to tak trwało. Ale chciałam zrobić to od A do Z sama, podjęłam się tego, w trakcie wyszło, że naprawdę było dużo pracy nad tym, więc podziwiam wszystkich montażystów i serdecznie pozdrawiam i szanuję za ich pracę, bo jest to naprawdę dużo pracy, tym bardziej jeśli ma się też inne zajęcia gdzieś dookoła, nie zajmuje się tylko tym, więc było ciężko, ale jestem z siebie dumna, że udało mi się to dopiąć i wypuścić światu.
1: No właśnie, zapewne tych utworów więcej w ciągu roku by się pojawiało, gdyby nie to, że pracujesz zawodowo, bo ciężko połączyć chyba te dwie profesje.
18: Oj, jest ciężko. Myślałam wcześniej, że będzie mi dużo łatwiej, ale jednak ten czas gdzieś ucieka i tak naprawdę po godzinach mam czas tak twórczo się otworzyć muzycznie, gdzieś włączyć tą sferę artystyczną, ale gdzieś tam jak mam właśnie wolny weekend, to usiądę do tej muzyki, bo to kocham i poświęcam każdy wolny czas muzyce.
1: Właśnie przez tą pracę zawodową to takie spore te przerwy następują od utworu do utworu.
18: Tak, są spore, ale mam postanowienie, że teraz będzie częściej, że się za to wezmę, bo wiem, że troszeczkę może to zaniedbałam. Tym bardziej, że też zaczęłam oprócz śpiewania prowadzić imprezę jako konferencję czasami, więc to też pochłania mój czas, ale jednak muzyka no jest dla mnie najważniejsza. Od tego zaczynałam aż w 2011 roku, więc chcę to kontynuować, więc no takie moje postanowienie na ten rok, że będzie częściej, że będzie więcej tych utworów i skoro mówię już tutaj to tak publicznie, to może będę się trzymać tego postanowienia.
1: To i od razu więcej koncertów.
18: Mam nadzieję. Już dostaję jakieś odpowiedzi, bo utwór wyszedł dosłownie kilka dni temu, a już mam jakieś zgłoszenia, że widocznie utwór się podoba, też nie mi oceniać, ale widzę, że mam pozytywny odbiór, więc myślę, że to też będzie powiązane z ilością koncertów.
1: To gdzie szukasz pomysłów do tych utworów? Bo rozumiem, że no, gdzieś tam rodzi się ten pomysł, potem on długo dojrzewa i potem przenosisz coś tam na papier, nie wiem, a może do

0: tańczy w grupie tanecznej Pani na Sali u nas w Białej Podlaskiej, więc już też rozmawiałam z dziewczynami, że chcemy zrobić jakiś taki fajny klip taneczny, typowo taneczny, przenieść się w tym kierunku z taką grupą razem, nie tylko ja sama, byłabym wtedy w klipie tylko taką fajną, zgraną ekipą kobiet, więc to też jest pomysł. Nie wiem, czy na już, czy na przyszłość, ale kiedyś na pewno to zrealizuję, bo też to jest w pewnym mierze takie moje marzenie.
1: No ja zauważyłem, że bardzo często towarzyszą Ci w teledyskach dziewczyny, z którymi no, tańczysz po godzinach.
0: Dokładnie, zaczęło się od tego, że chyba najpierw one zaczęły tańczyć u mnie, a później ja zaczęłam przychodzić na zajęcia taneczne do nich. I tak się wymieniamy, że raz one pracują u mnie, a innym razem ja idę do nich, więc to jest fajne uzupełnienie i też prywatnie bardzo fajnie się dogadujemy, przyjaźnimy tak naprawdę, uwielbiamy spędzać ze sobą czas, wymyślamy nie tylko choreografię, ale również i stroje i jakiekolwiek pomysły na scenę, żeby koncerty też były bardziej atrakcyjne, jakieś kolorowe wstążki, skrzydła, no i też atrakcje dla dzieci, żeby to nie był taki typowy koncert, gdzie 60 minut tylko śpiewamy i tańczymy, żeby to nie było nudne, żeby też przyciągało widza w każdym wieku. Tak naprawdę staramy się, jak możemy, burza mózgów, też jesteśmy w różnym wieku, więc tutaj poruszamy każdy aspekt, jaki tylko możemy.
1: Muszę zapytać o tą choreografię, bo do każdego utworu opracowujecie inną choreografię?
0: Tak, dokładnie. Nie wiem, czy czasami można to nazwać choreografią, bo czasami robimy coś w rodzaju przedstawienia, coś na wesoło, żeby tak jak mówię, żeby to nie było tak naprawdę przez godzinę taka sztywna choreografia. Tańczę trochę ja, oczywiście nie mogę tyle tańczyć co dziewczyny, bo muszę też śpiewać i muszę mieć ten oddech złapać, ale kiedy mogę, kiedy mam tą chwilę, to tańczę razem z nimi i tak jak mówię, wymyślamy jakieś dodatkowe, ciekawe rzeczy na wesoło, żeby też zabawić publiczność, więc tak, do każdego utworu mamy przygotowane całkiem inne choreografie.
1: Z tego, co pamiętam, to pojawiają się od czasu do czasu propozycje współtworzenia utworów i wspólnego śpiewania. Czy teraz też coś się tam pojawia na horyzoncie?
0: Tak, często współpracowałam ostatnio z Mariuszem Mister Maxem, którego serdecznie pozdrawiam i mamy nawet jeden utwór nieskończony, jeszcze można powiedzieć, że już z pół roku gdzieś leży w szufladzie, ale na pewno ujrzy światło dzienne, ale jestem też otwarta na duety z innymi osobami, więc jeśli ktoś byłby chętny, to proszę, można składać propozycje. Tak jak ja zawsze powtarzam, że ja lubię bawić się muzyką, bawić się stylem, bo nawet ten nowy utwór Tequila Adios Baby jest w całkiem innym stylu muzycznym niż moje inne produkcje, więc bawię się stylem, tak samo tutaj bardzo chętnie mogę połączyć siły z kimś w duecie.
1: Co do Tequili, to ja jestem trochę zawiedziony, bo wcześniej te teledyski były często realizowane w Białej Podlaskiej lub powiecie bialskim. Skąd ta nagła zmiana?
0: Oj, może dlatego, że już tutaj wszystko zostało nagrane dookoła i żeby nie powielać może tych samych ujęć, sięgam po jakieś inne ciekawe widoki. Na pewno takie widoki, gdzie jest za granicą plaża, słońce i palmy przyciągają uwagę. To jest czasami może taka odskocznia od codzienności, od rzeczywistości, że chcemy popatrzeć na takie piękne widoki. Ale ja nie mówię, że nie wrócę do Białej i nie nagram czegoś tutaj, bo mamy piękne miejsca, cały czas coś też nowego powstaje, więc nie mówię, że nie. Nawet wczoraj wyszłam na osiedle przejść się, żeby nagrać właśnie jakieś filmiki, które dodatkowo promują ten utwór i też stwierdziłam, że mamy bardzo nawet piękne ulice i chodniki, na których można coś ciekawego nagrać i można oczywiście to u mnie wszystko zobaczyć na mediach społecznościowych.
1: Skoro na rynek muzyczny wkroczył nowy wiosenny singiel, no to chyba właściwym by było, żeby pojawił się hit lata.
0: O, to nie wiem, jak to się ułoży. Ja byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby się udało, ale to wszystko w rękach widzów, odbiorców, fanów, czy to pójdzie dalej w świat. Ja wypuściłam to, co mi się spodobało, tak? A czy jaki będzie odbiór wśród odbiorców, wśród publiczności, to zobaczymy. Ja sama trzymam kciuki. Utwór jest na razie kilka dni w sieci. Widzę, że się podoba. Mam raczej pozytywne komentarze i chciałabym, żeby tak zostało i trzymam kciuki. No i kto jeszcze nie słyszał, to serdecznie zapraszam. Kassandra Tequila Adios Baby w sieci jest dostępny. Można nadrobić zaległości.
1: Ale zanim Tequila pojawiła się na kanałach muzycznych, to czy wcześniej dawałaś ten utwór komuś do odsłuchania, żeby ocenili go?
0: Dawałam najbliższym znajomym, przede wszystkim rodzicom moim, których też serdecznie pozdrawiam, bo na pewno będą słuchać. Oni zawsze są takimi pierwszymi testerami moich utworów. Było chyba z 8 czy 9 wersji tego utworu i wybierałam tą najlepszą, więc rodzice i oczywiście mój partner Piotrek, którzy zawsze gdzieś tam są na posterunku i oni są pierwsi, ale też oczywiście jacyś najbliżsi znajomi. Tak samo klip, kiedy też kleiłam, pokazywałam i mówiłam, czy im się podoba, więc to są tacy testerzy na samym początku, przy każdym utworze.
1: Najbliżsi to tak mało trochę obiektywnie.

0: obiektywnie potrafią oceniać. To może być niebezpieczne.
1: Tak, też liczę się z tym oczywiście. Wiem, że jeśli coś nie do końca im pasuje, bo skoro widzieli już tyle moich produkcji, to też zwrócą na to uwagę i powiedzą, że tutaj czy tutaj mogłaś zrobić to inaczej, albo tutaj powinna się, szczególnie na przykład moja mama, zwraca uwagę na to, że powinnam coś zrobić z charakterem, dopasować do tekstu. Jeśli jest tekst na przykład jakiś taki mocny, to powinnam to mocno zaśpiewać czy wyrazić to w teledysku, więc lubię słychać te opinie od rodziców czy od mojego partnera, mimo tego, że tak, czasami mogą być zbyt pochlebne, ale umiem z tego wyłapać to, co najpotrzebniejsze.
0: Muszę tak szczerze ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz. No, twój gatunek muzyczny, który prezentujesz, no jest dosyć popularny, tego nie da się ukryć, natomiast chciałem zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy gwiazdami z twojej branży, czy tam każdy sobie rzepkę skrobie, czy jednak lubicie ze sobą współpracować?
1: To tak jak w życiu codziennym spotykamy różnych ludzi na naszej drodze i w różnej branży, tak samo tutaj. Są ludzie, gdzie spotykamy się tak naprawdę gdzieś tam na imprezach i przywitamy się po prostu i to jest tyle, ale są też tacy artyści, którzy są naprawdę życzliwi i bardzo fajnie się z nimi dogadujemy. Nawet jak kogoś widzę bardzo rzadko, a spotkamy się, to nie możemy się nagadać. Na przykład bardzo lubię rozmawiać z zespołem Mike, z Elwirą i Mariuszem. Zawsze możemy do siebie zadzwonić. Zespół Diadem, Raimund z naszych rejonów, zawsze gdzieś tam rozmawiamy. News. No nie jest trochę tutaj dużo takich też z naszego rejonu.
0: Ale czy jest ktoś taki, z kim chciałabyś stworzyć duet?
1: A to na pewno, ale zdradzać nie będę, żeby to było na razie tajemnicą, bo być może się uda w przyszłości jakiś duet stworzyć.
0: Może jakieś inicjały?
1: To niech to będzie tajemnica, żeby nie zapeszyć. O tak.
0: Czyli jednak myślisz o tym?
1: Myślę intensywnie, a co wyjdzie, to czas pokaże. Na razie właśnie tak jak mówię, będę to trzymać sobie, a jeśli się uda, to się uda i każdy na pewno usłyszy.
0: Dobrze, to teraz przyznaj szczerze, jaki plan założyłaś na ten rok?
1: Na pewno więcej utworów, tak jak wspomniałam na początku.
0: A więcej to ile?
1: Minimum 3 w roku. To jest takie moje minimum, bo faktycznie tutaj wychodził, nie wiem, jeden utwór czy dwa, ale takie 3 to jest takie minimum, żeby jednak to cały czas coś się w sieci działo. I myślę, że też koncerty chcę troszeczkę może zmienić formułę, uatrakcyjnić, coś zmienić, coś dodać. Właśnie tak jak wspominałam, razem z dziewczynami jesteśmy bardzo kreatywne, więc tym chcielibyśmy zaskoczyć podczas występów.
0: Tutaj chyba ta aktywność jest potrzebna, bo łatwo chyba można wypaść z rynku.
1: Bardzo. Tym bardziej, że dzisiaj są te media społecznościowe, gdzie zasypuje nas lawina występów jakichś, nawet zwykłych utworów nowych wrzucanych co chwilę dosłownie, bo tak jak ja w tym tygodniu miałam premierę utworu, to chyba z 5 innych zespołów miało w tym samym czasie premierę, więc co chwilę wlatuje nowy utwór i tutaj oprócz tworzenia nowych piosenek, w naszym przypadku trzeba, jest to konieczne prowadzenie aktywnie mediów społecznościowych i ja też się staram, więc jeśli ktoś chce gdzieś tam śledzić, to serdecznie zapraszam, wrzucam bardzo dużo z mojego życia, nie tylko muzycznego, ale też prywatnego, jeśli ktoś chce mnie bliżej poznać, to zapraszam, tam dzieje się naprawdę dużo.
0: Do utworu Tequila Adios Baby zdjęcia powstawały na południe Europy, na Majorce. Natomiast z reguły to tak bywa, że jak już się jedzie gdzieś tam na to południe, to hurtem się robi zdjęcie już z myślą o nowych utworach. Takowe były?
1: Na razie nie. Na razie wykorzystałam, nagrałam tylko ujęcia na Majorce do tego utworu Tequila, ale też połączyłam, bo to był mój prywatny wyjazd i powiedzieliśmy sobie, że poświęcimy tak naprawdę tylko jeden dzień, żebyśmy mogli te kolejne dni odpoczywać i tak też zrobiliśmy, bo z kolei przy poprzednim utworze Na letniej fali, który też był nagrywany na Kosie w Grecji, akurat też na wyjeździe. Nagrywaliśmy ten, można powiedzieć, klip cały tydzień, kiedy tam byliśmy, po prostu pomiędzy naszymi aktywnościami. Nagrywaliśmy też ujęcia do teledysku, więc to troszeczkę było uciążliwe. Wiem, że tego nie widać na teledysku, tam widać samą radość, ale kiedy chcecie połączyć swoje prywatne wakacje z nagraniem teledysku, niekoniecznie jest to do końca takie przyjemne, więc właśnie w tym roku na Majorce poświęciliśmy jeden konkretny dzień na nagrania i nie mówię, że nie, że przy kolejnym jakimś wyjeździe też poświęcimy jakiś czas na nagranie ujęć, a może zrobię tak, że w tym roku zaskoczy czymś innym, że nie będą to ujęcia z wyjazdu, żeby ktoś nie powiedział, że cały czas ujęcia są podobne, chociaż wiem, że to bardzo przyciąga uwagę. Może w tym roku, jeśli będę miała czas na jakiś urlop, to poświęcę go sobie, a ujęcia do klipu zrealizuję, a kto wie, może w Białej Podlaskiej lub okolicach.
0: No właśnie, tak sobie w międzyczasie wertuję, skroluję YouTube'a i jako pierwsza pozycja wyskakuje jednak Tequila.
1: O, to bardzo dobrze, cieszę się, więc może dzisiaj ktoś usłyszy tę rozmowę, to od razu wejdzie i kliknie i zobaczy, co tam się działo na tym klipie.
0: Ja jeszcze chciałem do historii trochę nawiązać, zapytać o teledysk sprzed 7 lat, czy lubisz wspomnieniem wracać do tego utworu, który nosi tytuł Piątek.
1: O, tak, Piątek zapamiętam chyba z tego względu, że odmienił trochę, może tak jak to powiedzieć, taką aurę wokół mnie, z tego względu, że zawsze jak nagrywałam klipy, jak byłam umówiona na plan zdjęciowy, to zawsze padał deszcz, albo było zimno, albo były jakieś inne przeciwności losu. A jednak Piątek odmienił tą aurę i wtedy było bardzo gorąco, a my nagrywaliśmy właśnie po ulicach białej, jeździliśmy samochodem.
0: I nawet na lotnisku widziałam.
1: I nawet na lotnisku, tak, w Cabrio, więc było bardzo gorąco, makijaż był poprawiany setki razy, bo z nas aż spływał, więc akurat to zapamiętam na długo, ale sam ten utwór bardzo fajnie się przyjął i na koncertach super, każdy zawsze śpiewa i gdzieś tam też, gdzieś mi każdy podsyła, że ten utwór jest bardzo kojarzony ze mną, więc cieszę się, że akurat był zrealizowany tutaj w białej i przepiękne słoneczko było w białej, nie tylko takie słońce jest jej za granicą, ale w Białej Podlaskiej też takie słońce możemy znaleźć.
0: To jeszcze tak bez owijania w bawełnę. Powiedz mi, jak to jest w tej branży muzycznej? Czy trzeba inwestować w promocję utworów? Bo czasami wydaje mi się, że niektóre utwory to w zasadzie na top liście nie powinny się znaleźć, a gdzieś tam te interesujące utwory znikają w czeluściach internetu.
1: Ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo strasznie ten rynek się zmienia. Jak ja zaczynałam w 2011 roku, to żeby w ogóle zaistnieć gdziekolwiek w sferze muzycznej, musiałam wydać płytę pełną, musiałam zgłosić się do wytwórni, podpisać kontrakty i tak dalej. Dziś wystarczy wrzucić filmik na jakieś media społecznościowe, który się wybije i ten utwór, czy nawet ułamek utworu staje się hitem. I tutaj to jest, tak jak ostatnio powtarzam, jest to po prostu loteria. Tutaj nie wiemy w dzisiejszych czasach, co się wybije, a co nie.
0: Wszystko jest nieprzewidywalne.
1: Dokładnie, jest nieprzewidywalne, więc nie wiemy, co będzie jutro tak naprawdę w tej sieci. A jeśli chodzi o promocję, wiem, że takie rzeczy są robione. Jest to promowanie utworu, gdzieś tam pozycjonowanie w przeglądarkach i tak dalej. Na pewno jest to w jakiś sposób pomocne, aczkolwiek tak jak mówię, w dzisiejszych czasach jest to duża loteria. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro, więc trzeba jak najwięcej, jeśli chce się właśnie gdzieś tam ten utwór wybić, jak najwięcej dodawać takich też dodatkowych filmów, shortsów, rolek i tak dalej, żeby jakby podpiąć ten utwór, żeby był bardziej taki wyrazisty dzięki tym filmikom. No dzisiaj w tym kierunku idziemy. Klip na przykład nie do końca jest wyznacznikiem tego, czy będzie gdzieś puszczany w telewizji. Jest to całkiem inaczej niż jak ja zaczynałam i też można powiedzieć, uczę się teraz od tych młodszych artystów, gdzieś tam czerpię od nich inspirację, więc staram się w jakiś sposób nadążyć nad tymi młodszymi i działam, jak tylko potrafię.
0: Ale czuć, że jest tłoczno na tym rynku.
1: Tak, coraz bardziej. Tym bardziej, że tak jak mówię, te wszystkie media społecznościowe młodych artystów jest mnóstwo. Jest dużo też programów, takich Mam Talent, show, które wyławiają nowych artystów. Też może sam to, że jest to bardzo popularne, dużo gdzieś takich tworzy się, no nie wiem, instagramerów, celebrytów i tak dalej, którzy gdzieś tam działają w tym świecie i jest dużo łatwiej się wybić niż tak jak ja zaczynałam, bo to nie była prosta droga na samym początku. Też występy, głównie w pierwsze lata to były jakieś występy charytatywne w celach takich promocyjnych zespołu. Dzisiaj to wygląda całkiem inaczej, jeśli ktoś nowy zaczyna, bo jednym utworem może wybić miliony i jest wielką gwiazdą.
0: To jeszcze na zakończenie, z ręką na sercu. Chciałabyś zaśpiewać ze Skolimem?
1: Ze Skolimem znamy się już bardzo długo, więc mamy nawet wspólny utwór Zaczarowani razem z Mr. Maxem. Więc...
0: Przegapiłem.
1: No, już to parę lat temu było, więc znamy się bardzo długo. Kiedyś też poznaliśmy się, jak ja jeszcze kiedyś wywiad prowadziłam w telewizji, to przyjechał do mnie na wywiad, więc znamy się długo. Kto wie, może odświeżymy znajomość i coś nowego powstanie, ale zobaczymy z czasem, jak nam się życie ułoży i co przyniesie los.
0: A próbowałaś już dopasowywać swój wokal do któregoś z artystów ze swojej branży?
1: Aż tak to chyba nie.
0: Którym byś pasowała?
1: Widzę, że mocno chcesz wyciągnąć ode mnie moje plany, ale nie zdradzę. Dalej zachowam to dla siebie, żeby to było trochę taką niespodzianką, zaskoczeniem dla słuchaczy.
0: Ja tak lubię wiercić dziurę w brzuchu. Elwira Kassandra Matysiak z nowym utworem Tequila Adios Baby, dostępny na platformach muzycznych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i jednak powiem Ci, że przydałby się ten hit lata jeszcze. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, trzymajmy kciuki. Rzut

0: Kassandra nie tylko napisała i skomponowała utwór, ale również własnymi siłami zrealizowała do niego teledysk. Maciej Szupiluk, bielski poeta, przewodniczący klubu literackiego Maksyma, wydał swoją pierwszą solową płytę zatytułowaną Maszyny patrzą na opuszczony świat. Z muzykiem rozmawia Arek Michlewicz.
1: Szupiluk Maciej, jako artysta teraz wydaje solową płytę pod moim pseudonimem Zdzieciniały Pajac.
2: Solową płytę czy singiel?
1: Solową płytę, ponieważ 16 lat temu, jak nagrywałem płyty z moimi zespołami, na początku ze Środem od 2000 roku, później z Back to Reality 3 albumy wydałem, no to w 2009 wydałem pierwszą płytę solową, to była taka epka, parę utworów, nawet są teraz na YouTubie, rok temu wrzuciłem, bo też wcześniej na MySpace było od początku tak naprawdę, teraz praktycznie nikt o tym nie pamięta, że MySpace był, tak, początku internetu. I teraz po 16 latach jest ten solowy album Longplay, bo to jest 10 utworów. Myślę, że będzie czego słuchać.
2: No to chyba z łatwością przyszły ci teksty, bo z tego co wiem, jesteś członkiem klubu literackiego Maksyma.
1: Nawet prezesem jestem.
2: Nawet prezesem, więc piszesz poezję, rozumiem, że wszystkie teksty są twoje, nie wspomagałeś się nikim.
1: Tak, oczywiście teksty są moje. Teksty były tak trochę podobnie napisane jak książka Fotopoezja o Podlasiu, że pierwsze zapisy głównie, tak naprawdę, to nie, i też z drugiej strony przygotowanie do pisania tych tekstów, parę miesięcy myślałem nad tym mniej więcej o koncepcji albumu, a później jak już dostałem, bo wcześniej parę lat temu dostałem taki obraz Piotra Kowieckiego i chciałem go gdzieś użyć, w sensie, że on jakoś tam był w komputerze i to jest piękny obraz Piotra Kowieckiego, taki można postapokaliptyczny, bo taka też płyta w takim klimacie i on jest teraz właśnie na okładce tej płyty, a płyta będzie się nazywać Maszyny patrzą na opuszczony świat.
2: A skąd ten nagły comeback do tej muzyki?
1: Jakby wiele czynników miało na to wpływ. Z jednej strony w 2018 Back to Reality wydało płytę Starcie z Niedźwiedziem, ostatnią swoją płytę, ponieważ wtedy zespół zawiesił działalność. Jeden kolega wyjechał na stałe, można powiedzieć, do Wielkiej Brytanii, nasz perkusista Anzel. Z drugiej strony przez ten okres pandemii nie tylko, to słuchałem bardzo dużo muzyki. Z jednej strony też bardzo dużo razy oglądałem film Leto Kiryła Srebrennikowa o Wiktorze Koju z zespołu Kino, tak, historia zespołu Kino, który w Związku Radzieckim, można powiedzieć, antysystemową muzykę tworzył i to nie było łatwe, nie? A ta metafora, czyli to, że zespół rockowy gra z bardzo zaangażowanymi tekstami, a publiczność, bo władza nie pozwala, może tylko siedzieć, to jest metafora ogólnie świata, tak, że w pewnym momencie możemy siedzieć tak naprawdę, bo jeżeli władza nie pozwoli, to nie będziemy mogli pewnych rzeczy robić tak naprawdę, czy nawet to jest społeczne zaangażowanie, wiele czynników zależy, ile mamy z przestrzeni wolności. To kiedyś Deserter śpiewał: wolność zaczyna się wtedy, kiedy kończy się strach. I to też płyta jest niełatwa, jest trudna i też zawsze chciałem śpiewać o ważnych sprawach, które dotyczą mnie, świata i mojej rodziny. Teraz jestem ojcem, mężem, to też patrzę z innej perspektywy niż zaczynałem 26 lat temu, jak pierwsze demo z zespołem Shot nagrałem, to jest w sumie ósma moja płyta. Wtedy nie jestem takim trochę, może być, świeżakiem, dlatego też to też przy płycie, przy nagrywaniu tej płyty to było widać, bo na przykład mój realizator dźwięku, czyli Marek Jakubiak, który stworzył muzykę do tej płyty, skomponował, to też on mówił, że świetnie mi poszło ogólnie, że zaskoczony był, a z drugiej strony wiedział, że doświadczony jestem, tak, że to jest ciekawe, że ludzie, którzy mnie nie znają, mnie jakby z różnych zespołów, ale to też tak przed mgłem nie znają, to myślą: o super, coś nowego tutaj, coś fajnie, że pierwszy raz takie coś po tym singlu, tak, pierwszy raz coś takiego słyszę, tak, a z drugiej strony to jakieś tam doświadczenie, no i z jednej strony też doświadczenie tekściarza, tak, ja wydałem 7 książek, może nie wszystkie z poezji, bo 7 książek jest taka bardziej satyryczna, memowo, dziennikowo, aforystyczna, tak? Ale ogólnie 6 książek z poezją, to też ten warsztat trochę jakiś tam mam i myślę, że to też mi też pomogło, tak?
2: Już miałem zapytać ciebie, czy sam tworzyłeś muzykę, ale już właśnie wygadałeś się, że jednak muzykę tworzył Marek Jakubiak, znany wirtuoz gitary, tak. No i tworzący też swoją własną grupę Sian. To jak ci się udało go namówić do tego, aby pomógł ci w tworzeniu?
1: To było tak, z jednej strony jak zgłosiłem się do niego, to na początku powiedział: wiesz, ja nie wiem, bo to wiesz, trochę te bity trochę inaczej się tworzy, w sensie, że to jest trochę inny, trzeba mieć sprzęt. A z drugiej strony wiedziałem, że on ma potencjał w tym sensie, że oczywiście też w Tubasie Składowskim, tak, był gitarzystą, Takatu jest gitarzystą, czyli ma też szerokie spektrum spojrzenia na muzykę i bardzo mi zależało, żeby on to zrobił i on później popełnił: wiesz to Maciek, ja mogę ci to zrobić, bo jakoś mam pomysł na to, tak. No i co miesiąc, przez 7 miesięcy przyszedł mi jeden utwór, i tak można powiedzieć od października 2024 roku aż do 2025 chyba do sierpnia wysyłałem te 10 utworów, ja to po kolei tam zapisywałem po części, tam to notatki sobie robiłem, coś tam tworzyłem, a później pisanie tekstów praktycznie na jesieni, największe było chyba, najwięcej pisałem tekstów chyba na jesieni 2025. No i później w studio, myślę, że też fajne doświadczenie, no fajnie poszło. Z drugiej strony jeszcze nawiązując do tego filmu Leto, tak, to też chciałem wrócić do tego klimatu studio, że coś tworzy, tak, a z drugiej strony jakby sektor kreatywny jest trochę na krawędzi przy sztucznej inteligencji, nie wiadomo, jeśli nie będzie regulacji, to może się skończyć bajka o muzyce, tak, można powiedzieć, taka nasza piękna pieśń, którą koneserzy, którzy delektują się muzyką, ja na przykład nie cierpię szkodowo, jak ktoś w relacji na Facebooku wrzuca jakąś muzykę, w ogóle nie przyjmuje do jakiejś wagi, czy kto to skomponował, czy to w ogóle, kto to zrobił tak naprawdę, dla mnie to jest ważne, jak ja słucham muzykę, włączam płytę, tak, siedzę, piję kawę, ja się każdym dźwiękiem delektuję, z jednej strony przez to, że słucham dużo muzyki filmowej, to mnie to trochę tak wyobraźnię trochę poszerzyło, a z drugiej strony mój dziadek Kazimierz grał na trąbie wielkiej takim bas Esturakan w Leśnej Podlaskiej, był muzykiem, tak, moja mama bardzo dobrze grała na skrzypcach, tato grał na harmonijce, z drugiej strony nie zapisałem do szkoły muzycznej, ale gdzieś tu w genach jest ta muzyka i ja na przykład dzień bez słuchania muzyki w jakimś sensie jest dniem straconym, co czasami córka mnie pyta, dlaczego tato ty słuchasz tej muzyki, ja zawsze też tłumaczę trochę tak trochę mantrowo, tak trochę jak taka religijna pieśń, że lubię, że sam tworzę i w ogóle, że takimi oczywiście prostszymi słowami, żeby dziecko 8 lat nie zrozumiało, tak? Jak jest na jednej z portali streamingowych, że boty generują zainteresowanie jakimś tam utworem, tak? Ja uważam, że to jest trochę przegięcie w drugą stronę i chciałbym, żeby zachować tą tradycję. Jeżeli Kościół zachowuje tradycję, przykładowo, że trzeba chodzić, trzeba się modlić, trzeba robić, być dobrym człowiekiem, oczywiście w teorii, bo wiadomo, różnie to bywa w praktyce, to uważam, że technologiczne pewne tradycje powinny być zachowane dla dobra ludzkości, czy na przykład film DVD, co na streamingu, pewne filmy znikają i nie ma, tak? A na DVD jest to, tak? Ja tego, te filmy niektóre mam takie kultowe, które lubię wracać do nich, jak Mad Max, to też nawiązuje w tej płycie trochę do Mad Maxa Na drodze gniewu, tak? Uważam, wybitny film, tak? George'a Millera to jest, kurczę, mistrz, po prostu pokłony mogę składać, tak? I chciałbym, żeby to zachować pewne tradycje, tak? Że one nie są złe, tylko świat z jednej strony, ta nowoczesność taka, która wszystko bierzemy jak leci, a nie zastanawiamy się, do czego to służy, tak? I to jest też o tym też ta płyta, tak? Między innymi, no bo też wiele wątków jest, jako poeta, to chciałem trochę to metaforę bardziej taką tekstową użyć, żeby to było tak, żeby to było trochę tajemniczości wokół tego.
2: Jako zapowiedź tej płyty poczyniłeś utwór z teledyskiem, tytuł Skopiowani, rozumiem, że to jest zapowiedź tej płyty solowej, ale tutaj pokusiłeś się o trochę zmieszanie stylów muzycznych i widzę, że to Marek ci chyba w tym pomagał, Jakubiak, bo ty tak starasz się ostro w tym utworze śpiewać, a wokalistka no trochę delikatnym tym głosem śpiewa.
1: Tak, ale to też było takie zamierzenie, bo Helena Ancipenko znam z Teatru Słowa, oni grają tu w Teatrze Słowa, fajne role w naszym amatorskim teatrze, ważne, że ten teatr jest, bo moglibyśmy w ogóle nie mieć teatru, wielu w miejscowościach nie ma teatru, tak, nawet amatorskiego, tak, trzeba się cieszyć, że to mamy, tak. I ona gra w sztukach Jacka Daniluka przez Danutę Szyniawską, wyreżyserowane to są te sztuki. No i ona pięknie śpiewała w tych sztukach i pomyślałam, chcę kogoś innego spoza kręgu tutaj, bo znam środowisko muzyczne, tak, mogłem przez Martynę Lasiecką wziąć, tak, jakbym się dogadał z Jeffem, może myślę, żeby się zgodziła, tak, ale z drugiej strony chciałam spoza kręgu, a z drugiej strony ciekawa jest ta historia, bo oni też po protestach na Białorusi uciekli do Polski, tak, i też to ma też inny, też taki trochę wymiar, a z drugiej strony chcą tutaj w Białej mieszkać, tutaj w naszym regionie, tak, doceniają, że tu są, pięknie mówią w języku polskim i z strony widzi, są te wstawki białoruskie, ukraińskie, tak, nie każdy to zauważy, tak, bo tam jest po ukraińsku, białorusku i po polsku ona śpiewa, tak, wyjątkowo i pięknie śpiewa, tak, piękny śpiew, no i mój ten krzyk, tak, takie na dwa światy takie zderzają, że są delikatnie, z drugiej strony, bo świat taki też jest pomieszany, z jednej strony w pewnych sferach jest delikatny, w pewnych scenach jest brutalny, chociaż tak naprawdę w dzisiejszych czasach, tak, też płyta też jest o tym, tak, że mamy setki mikrokryzysów i wielkich kryzysów, tak, to nie tylko geopolityka, też mikrokryzysy instytucjonalne, czy w Polsce, tak, że teraz na przykład rząd musi interweniować, żeby to obniżyć te ceny ropy, tak, w sensie, że na rynku paliw, tak, jakby i te świat się tak skomplikował, że tych kryzysów jest ogrom tak naprawdę i chyba to nawet doktor Katarzyna Kasia o tym mówiła, tak, w jakimś artykule chyba w jednej z gazet, no to też, którą cenię też jako też intelektualistkę. Tak naprawdę każdy człowiek staje przed wyzwaniem, tak, może to zrobić dobrze albo słabiej, tak samo politycy, ja wszystkich tak czambu nie potępiam, tak, bo jestem krytyczny wobec polityków, każdy powinien być krytyczny, ale tak naprawdę wielu polityków sobie po prostu totalnie nie radzi, tak, tak samo wielu ludzi sobie nie radzi i jest stąd ta zmiana, jak powiedział pan Dragan, tak, profesor H. Dragan, tak, co jest fizykiem, który powiedział, że sztuczna inteligencja zrobi nie wszystko i uważam, że trzeba jednak te regulacje, chociaż to nie jest łatwe, bo z jednej strony największe państwo chce, żeby nie było tych regulacji w związku z sztuczną inteligencją, to nie tylko to, że przykładowo, że ja już nie będę śpiewał, że będą jakieś boty tworzyć muzykę, tylko kwestia tego, że ktoś rzuci fake news, na przykład ze mną, tak? Że ja coś komuś złego zrobiłem. Pójdzie plota, tak? I ktoś może mnie zaatakować na ulicy, czy nawet chodzi o obalenie rządów, tak? Że jakby to i bo nie ma praktycznie takich wykrywaczy typowych, żeby uznać, że to nie jest sztuczna inteligencja. To jest tak realne, tak naprawdę. I tego się obawiam, tak naprawdę, że zniszczy się takie minimum, które walczyliśmy przez te, można powiedzieć, przez całą cywilizację, tak? Minimum taki w krajach tych cywilizowanych, minimum tej demokracji, tak?
2: Później ciężko takie kłamstwo wyprostować.
1: Dokładnie, ciężko wyprostować. To nie chodzi tylko też o firmy chodzi. Ktoś puści jakąś walka, konkurencja, tak? I powie, że firma słabo działa, fatalnie i tak dalej. A może tak nie działała. Ktoś przykładowo, bo za to też wiem, że tak zatrudnia się ludzi, żeby dawać komentarze jakieś tam, tak? Jakby to jest przerażające, tak?
2: To się nazywa tak zwane czarny PR.
1: Dokładnie, czarny PR. No dobrze, świetnie to powiedziałeś, fachowo to nazwałeś, tak? I to mi przeraża, tak? Że jakby nie panujemy tak naprawdę nad technologią, która może przynieść też korzyści, bo ja nie mówię, że też nie korzystam, tak w sensie nie korzystam, bo jak wpisuję w Google coś, to widzę, że to jest OpenAI, tak? Jakąś informację, ale chodzi o to, że na przykład w zdrowiu przykładowo, jak mogą na przykład syntezę jakichś tam badań na raka, kilka tysięcy badań, szybko to przetworzyć, tak? I to się przyda, tak? Ale regulacje takie, żeby wszystkie branże jakieś tam, że ludzie stracą pracę, bo z jednej strony, kto będzie chciał mieć dzieci, jeżeli maszyna będzie wypierać dziecko, tak? W sensie człowieka, tak? Właśnie dochodzi, że jak ten tytuł, maszyny patrzą na opuszczony świat. Jedni pomyślą, niewierzący, że nie ma Boga, że to ludzie maszyny i że ogólnie, że świat się zmienia właśnie, że będzie post-human era, tak jak to mówi Sławomir Żyżek, to też jest tutaj na tej płycie. Ale albo będzie tak, że czy opuszczeni przez Boga, tak? Że opuszczeni przez Boga, też tak można to interpretować, tak?
2: Czyli jednak każdy z tych tekstów, który na tej płycie się znalazł, to jest kimś inspirowany.
1: W sensie inspiracji zawsze jakieś tam są. Tylko kwestia tego, że ja dużo jakichś tam wstawek różnych intelektualistów, czy też sceny hardcore wstawiam, tak? Jakieś takie stawki zobaczysz na tej płycie, jeżeli posłuchasz, tak? Bo to na razie jest zapowiedź, to jest jeden kawałek dopiero. Będą jeszcze dwa teledyski, dwa single będą do jeszcze jednego tworu.
2: Ale sukcesywnie będziesz publikować.
1: Tak, i po premierze płyty jedziemy do Warszawy nagrywać trzeci teledysk i mam nadzieję, że to też pokaże, że w białej nawet takie rzeczy mogą wychodzić. Ja też zainwestowałem jakieś tam pieniądze w to, tak naprawdę. Chciałem, żeby to było zrobione dobrze. To jest też z jednej strony brudne. Nie zawsze wszystko jest wyraźne, bo nie lubię takiego. Mógłbym się pokusić o to, że rapować tak jak, że to powiem, nastolatek taki, czy w gimnazjum do szkoły edukacyjnej. Da, da, da, da, da, da, da, da. Wszyscy łatwo zrozumieją, ale to jest po prostu takie szkolne. A chciałem zmieniać rytm, przyspieszać, zwalniać, tak? Jak najlepsi raperzy to robią. I to jest takie łamanie rytmu, jak mówi się w jazzie nawet, że to polega też na błędzie. Improwizacja to jakiś tam błąd. To nie ma tak, że to jest typowo w rytmice, tak? Tak samo chciałem to zrobić, żeby ta płyta trochę jednak może wstrząsnęła tekstowo, z drugiej strony jakoś tam pokazała, że kurczę, fajna rzecz. Jak ludzie mi piszą, ogólnie wielu jakby ludzi, których cenię i są też muzykami, to powiedzieli, że świetny kawałek, tak? I to jest też zapowiedź, tak? Bo jest też parę takich utworów, uważam, że można go śpiewać, rapować i myślę, że to też będzie coś dla Białczan, czy ogólnie dla Polski, tak? Że jeżeli uda mi się też zagrać jakiś koncert gdzieś tam poza Białą, też będzie fajnie, tak? Na to też liczę.
2: To jeżeli chodzi o te utwory, rozumiem, że bez żadnego korygowania obyło się, bo rozumiem, że polegałeś na tyle na Marku Jakubiaku, że on tak profesjonalnie podszedł do tego, że jednak, no, korekt nie było zbyt wiele.
1: Tak, raczej korekt nie było. On sam zaskoczony był, że ja tak świetnie jestem przygotowany. Ja to przemyślałem tę płytę po prostu totalnie, w każdym szczególe, a z drugiej strony też miałem godziny wyznaczone i tak z jednej strony trochę jak olimpijczyk, który się trenuje ileś tam czasu i później musi się w tym biegnie i musi się zmieścić w tej minucie, tak? I to świetnie wyszło po prostu. Świetnie mi to wyszło i zadowolony jestem z tego, że udało mi się spiąć, skupić i zrobić to na najwysokim poziomie, na tyle, ile miałem możliwości i no wiadomo, też rodzina, dom, to nie jest tak, że ja jestem, że mam 8 godzin czy 3 dni w studiu siedzę, tak jak robią te zespoły, które zarabiają ogromne pieniądze, tak? To jest całkiem co innego, ale zresztą mam nadzieję, że efekt fajny wyszedł mimo to.
2: Czy te utwory komuś dawałeś do odsłuchania?
1: Parę osobom wysłałem, są zachwyceni w sensie, że to jest fajnie zrobione i tak z jednej strony to jest ciekawe, jak ktoś przodowo nie znał mnie z tej strony, to tak, oj, tak najśmieszniejsze to było, gdzie śmieliśmy z Markiem w studio, że no brzmiał profesjonalnie. Kiedy tak śmiesznie, bo z jednej strony to znaczy profesjonalnie, jeżeli wytwórnia jest jakaś duża, to nie zawsze też te wszystkie utwory są super, tak? 10 z płyty możemy wybrać 3 super, a reszta może być średnie, tak? No, ale tak bywa, no. Człowiek się skupia i stara się robić to jak najlepiej. Każdy artysta stara się robić to jak najlepiej, a wychodzi różnie, tak?
2: To co, nastawiasz się na sukces?
1: Nie wiem, czy na sukces. W ogóle w muzyce hardcore i w tą muzyką się zajmowałem, nigdy się nie zajmowałem sukcesem, nie robiło się kariery, bo to były zawsze trudne teksty, że tak powiem, nie puszczą to na głównym paśmie jakiejś tam telewizji, bo to by zakłóciło, jak to powiedział Krzysztof Grabowski, dezertera, sam proces reklamy, że byśmy po prostu proszków nie zapreklamowali, czy nie wiem, czy jakiegoś tam samochodu, tak. Ma być trudno, z refleksją i tak działam, zmieniam świat na tyle, ile mogę. Nie cierpię, jak ktoś mówi, o, to już od 10 lat nie zmieniono, to jest Polska. Nie, ja po prostu staram się rozwiązać problem, jeśli mogę, jeśli mam możliwości, a nie czekam, że mentalność Polska. Trzeba zmieniać świat.
2: Ale jakiś plan na promocję sobie obrałeś?
1: No tak, myślę, że też płyta w wersji fizycznej będzie.
2: Czy można cię w takim razie znaleźć na social mediach?
1: Jestem na Facebooku, jak normalnie można pisać komentarze, wstawiłem ten utwór, to też kolejne single będą, mam nadzieję, że będzie fajny odbiór i tego też życzę wszystkim, fajnej przygody muzycznej i tekstowej.
2: I to był właśnie Maciej Szupiluk, który debiutuje swoją solową płytą, nieco zwariowaną płytą, tak bym ją nazwał.
1: Nie debiutuje, bo to jest druga płyta, bo pierwszą w 2009 nagram, czyli wracam, wielki comeback, można powiedzieć.
2: Czy taki drugi debiut.
1: Drugi debiut, dokładnie, mam nadzieję, że bardzo dobry.
2: Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki.
0: Maciej Szupiluk śpiewa pod pseudonimem Zdziecinniały Pajac. SK2.

0: 2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Wajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radio SK2 w niedzielę. Cześć, dzień dobry.

o nich, o tobie. O wielu osobach śpiewa Sylwia Grzeszczak w tej piosence, więc można kilka tych osób dzisiaj powymieniać. 10 maja w niedzielę Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Innocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary i Simplicjusz obchodzą imieniny. Pozdrówcie ode mnie Simplicjusza, jeśli takowego znacie. Dobre polskie hity na te imieninki podgrywamy. Warius Manx już teraz, Jonathan PZ i Liwka za chwilę w Radiu SK2.

Niebo różowe to bardzo ciekawe zjawisko. Może jest ładne, może jest romantycznie, a może to zwiastuje koniec jakiegoś związku, jak śpiewa Kasia Sochacka w tym utworze właśnie. Życzymy wam na pewno, żeby było bezchmurne w mazurską majówkę z Radiem SK2. To wszystko zaczyna się przecież już w tym tygodniu. Już we wtorek wyjazd. Będzie grał zespół Kuba i Kuba. Już 10 szczęśliwców pojedzie z nami. Już to jest ustalone, zaklepane, zaplute i będziemy się doskonale tam bawić, a wy będziecie mogli to tylko śledzić na naszych social media. Tam was też odsyłamy, bo tam też dużo się dzieje. Grupa Bajm już teraz, za chwilę właśnie Kuba i Kuba. Bądźcie z nami.

0: Dobrze, że my już się bardzo dobrze znamy. W sensie radio, słuchacze, słuchacze radio. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Chyba, że ktoś pierwszy raz włączył, no to u nas 100% polskiej muzy w radiu SK2 Bryska. Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyrzy, pojawi się także Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.

0: Będzie ostatnia reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości, przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agata Bogucka, zapraszam. W Białej Podlaskiej trwa tydzień bibliotek. Miejska biblioteka przygotowała szereg atrakcji dla mieszkańców. Już we wtorek czeka nas podróżnicze spotkanie z Elżbietą Pyrką. Tym razem kierunek to Dubaj. Świętowanie potrwa do piątku. Pamiętajcie, że w tych dniach we wszystkich filiach Biblioteki Bialskiej obowiązuje abolicja. Za przetrzymane książki nie zapłacimy kary.
0: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8, a w dzisiejszych czasach się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić, można wejść do pokoju i nie ma takiego spania, niedziela jest! Możemy razem coś fajnego porobić. My fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny, Dawid Wajda. Cześć ponownie.

ale on na tym keyboardzie gra, ten pan Dawid Podsiadło, nawet nie wiedziałem, że to Kasio uruchomił i na tym Kasio gra. Piękne, piękne brzmienia. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Też pięknie gramy, no oczywiście 100% polskiej muzy. U nas dzisiaj, na 10 maja, przypada Dzień Zołzy. Jakby ktoś nie wiedział, Zołza to osoba płci żeńskiej. W ogóle jest to pejoratywne określenie osoby niemiłej w kontaktach z innymi, dokuczliwej i skłonnej do kłótni. Oczywiście może to być skrót też Zołza. Zgrabna, obrotna, ładna, zaradna i ambitna.

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki, z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

Niby chłopaki nie płaczą, ale nie wiem dlaczego rowery dla mężczyzn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego roweru niefortunnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak

0: wpadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię Faust w tej godzinie. Będzie także Hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: polskich utworach kryją się piękne historie. W tym utworze tych historii przynajmniej jest dwie, a nawet moglibyśmy się doszukać jeszcze więcej tych historii. Przede wszystkim utwór powstał na potrzeby pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później przydał się, bo to był 93 rok, później przydał się jeszcze w 97 na powieść tysiąclecia, jak wszyscy polscy artyści nagrali od nowa ten utwór. No i każdy pewnie ma takie utwory, z którymi jakieś historie można sobie przypomnieć. Tych utworów u nas co niemiara. W Radiu SK2, bo 100% polskiej muzy właśnie u nas. My zbliżamy się do 11. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
0: Mija 11, więc naszą niedzielną tradycją, kto słucha programu w niedzielę, wie, że pozdrawiamy tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Pozdrawiamy Was serdecznie. Niech się niesie w świat Wasz tłuk na cały blok.

Basia z Opola napisała, że dzisiaj zdradziła i dzisiaj mielone. Krzysiek na przykład w Krakowie tłucze kotlety. Anitka, patrzę tutaj, Toruń, pozdrawiamy serdecznie. I mamy jeszcze ze Stalowej Woli Romka, Romek. Dzięki dla tych, którzy się odezwali, którzy tłuką kotlety na schabowe. No i pozdrawiamy Opole, które zdradziło i robi mielone. Raz tak, żeby życie miało smaczek, jak to mówią. Ważne, że słodko, smacznie, nie, słono, smacznie i zdrowo. Robicie ten obiadek. Mam nadzieję, że już w okolicach Rosołku, a za niedługo będzie w okolicach Drugiego Dania. My jesteśmy w okolicach najlepszych polskich hitów, cały czas wokół nich się kręcimy. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz już teraz.

jeden z tych utworów, które ochoczo sobie podśpiewujemy. I bardzo to też doskonale się nadaje do niejednego ogniska i niejednego grilla, przy którym być może w tym momencie siedzicie. My jeszcze sobie też przedłużamy majówkę oczywiście, bo przecież we wtorek rozpoczynamy nasz wyjazd do Mikołajek. Wielka mazurska majówka z Radiem SK2 i grupą Kuba i Kuba. Prywatny koncert dla wybranych słuchaczy, którzy w tym tygodniu wygrywali pobyt właśnie dwudniowy w Mikołajkach, a we wtorek to wszystko się ziści. Życzymy, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło, żeby też głośno śpiewać przy ognisku, bo ognisko też będzie. No i w social mediach naszych będziemy wszystko relacjonować, w radiu także, bo będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami, czyli Kamilem Noselem i Kingą Barygą, którzy będą z wami razem tam grillować, stekować, ogniskować się.

0: Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak, gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś remoncik robią sobie przy weekendzie. I męskie granie. No to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radio SK2.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat.

0: Już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
0: I po reklamie. Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
5: SK2. Zapominając.

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK 2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj, dąbie, to przez ciebie. Oj, trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Komosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jest coś takiego, nawet nie wiedziałem, że to też może być alergen. Też nie. Kladosporium już tak i alternaria też tak. Za nami leszczyna olsza. Jak ktoś już jest po kichaniu, to na to ma uczulenie i wszystko już wie. Mam nadzieję, że nie macie uczulenia na najlepsze polskie hity. Kolejna porcja po 12.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agata Bogucka, zapraszam. Bialska Galeria Fotografii zaprasza na wernisaż wystawy zdjęć pod nazwą Natura tu i teraz. Ekspozycja przedstawia pracę 5 artystów. Fotografie ukazują rzadkie gatunki zwierząt i ich naturalne zachowania, które zazwyczaj pozostają ukryte przed ludzkim wzrokiem. Wernisaż odbędzie się w najbliższy czwartek 14 maja o godzinie 18 w galerii przy ulicy Krótkiej. Ekspozycja będzie dostępna do 7 czerwca.
0: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie. Jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy was tak jak możemy tymi pięknymi brzmieniami. ONA na początku tej godziny będzie Bledka, będzie Stachurski. Bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty!

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

pięknie tak po polsku Natalia Nykiel śpiewa, tylko tytuł tak jakiś zagramaniczny. Error, ale to po naszemu błąd, o błędzie jakimś w tym utworze jest śpiewane. Żebyście błędu na drogach nie popełniali dzisiaj. Żadnych błędów na drogach nie popełniamy, bo teraz uwaga, dedykuję piosenkę dla tych, którzy muszą pracować z drogówki. O! Już gra, wiadomo o co chodzi, panowie stoją na straży bezpieczeństwa i dbają, żeby każdy oddech twój był niezanieczyszczony, żeby 0-0 wam wychodziło i tego serdecznie dzisiaj wszystkim życzymy.

0: To jest domena niedzieli, to jest domena weekendu i kierowcy na pewno z tego powodu są zadowoleni. Mam zielone światło, mam zielone, śmigacie sobie przez wasze miasto, być może śmigacie z miasta do miasta. To jest ten czas, gdzie radio robi się nieco głośniej i przyjemnie słucha się polskich brzmień, 100% polskiej muzyki. U nas w Radiu SK2 przed 13:00. Jeszcze ich troje, cóż za perełeczka to jest. A wszystko to, bo ciebie kocham, się pojawi. Będzie także Urszula, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w Radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź

0: sklepach i na hebe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
0: I po reklamie.

0: Czasami może wam przeszło przez usta a propos żony, że to anioł, nie kobieta. Może wam przeszło. I anioł wie, gdzie macie pochowane te flaszki w weekend. Anioł wie! Wszystko wysprząta i nie znajdziecie. Nie ma takiego. Rodzinnie się spędza te niedziele. Tak ma być i tak ma być. No, co ja będę wam opowiadał. Pięknego niedzielnego popołudnia wam życzę. Oczywiście, że w rytmach najlepszych polskich hitów, bo tego u nas nie zabraknie. My słyszymy się jutro rano. Dawid Wajda. Cześć.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: I po reklamie.
5: Dzień dobry, na zegarach punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się, co tam się będzie działo. Zaczynamy.
6: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
5: Dowiedzcie się też w ogóle, co to za gwiazda, bo na razie będę dotrzymała oczywiście w sekrecie. A zanim to, to teraz Wilki, Sen o Warszawie w ST2.

To oczywiście w SC2 była One and Only, Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. A słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdziłam dla Was, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo jest bardzo ważny i bardzo piękny. W większości kraju świeci słońce i jest dosyć przyjemnie i ciepło i ten wiatr nawet się trochę uspokoił, więc korzystajcie. Ktoś, jeżeli jeszcze nie wstał z łóżka, to mówię Wam, jest naprawdę super pogoda, można korzystać. Na początku tygodnia trochę to wszystko się popsuje i będzie ochłodzenie, może być burzowo i deszczowo, ale to na plus, dlatego że ten deszcz jest potrzebny. Ale za to w tygodniu, kiedy pracujemy, będzie brzydziej. No i weekend przyszły zapowiada się bajeczny i przepiękny. Także jak widzicie, całkiem dobrze ta pogoda to wszystko rozkminiła. A już teraz u nas, a propos pogody właśnie, Grażyna Łobaszewska, czas nas uczy pogody. SC2.

To był Dawid Kwiatkowski bez ciebie. Miałam powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu w karierze muzycznej pewnej polskiej artystki. No to już mówię. Słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny. I postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert. To ma być taki koncert urodziny, który chce świętować razem z fanami w łódzkiej Atlas Arenie. I sama zapowiada, wy i ja, to będzie impreza mojego życia. No a na scenie mają pojawić się także specjalni goście i różne, ale to różne niespodzianki. Więc znając Agnieszkę Chylińską, będzie grubo. No oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, prawie do nieba, już teraz u nas.

No to była z takim klubowym bicikiem Bryska i jej odbicie, a teraz coś dla wszystkich zwierzolubnych, a właściwie tych psolubnych najbardziej. Słuchajcie, dzięki temu

0: co zaraz powiem, możecie sprawdzić, czy wasz pies naprawdę czuje się bezpiecznie u was w domu. Eksperci mówią o 5 ważnych sygnałach. Po pierwsze, pies spokojnie śpi i potrafi się przy was rozluźnić. Po drugie, pokazuje brzuszek do głaskania, czyli to jest takie totalne zaufanie. Po trzecie, to machający ogonek i spokojna mowa ciała. Czwarte, pupil chętnie sam szuka kontaktu i chodzi za właścicielem krok w krok, taki wasz cień. I piąty sygnał, bez stresu je, bawi się i odpoczywa w domu. Czyli jeżeli odhaczyliście te 5 punktów, to wasz pies po prostu jest królem życia. I wszystko, ale to wszystko idzie w dobrą stronę. A te słodkie brzuszki, ach, te pieski, za chwilę happy set za nim pójdę. SK2
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
5: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do -50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: I po reklamie.

0: Powoli w niedzielę zbliżamy się do godziny 14, a to był Mrozu i Thompson, Jak nie my, to kto? No właśnie, Jak nie my, to kto? Zagra wam po godzinie 14 100% najlepszych polskich hitów. No nikt, tylko SK2, dlatego koniecznie zostańcie z nami. I po 14 na początek Sylwia Grzeszczak, Lambery z Tripsem i Marek Grechuta. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Bogucka, zapraszam. Po raz pierwszy miasto Międzyrzec Podlaski organizuje ogólnopolski festiwal piosenki Sławy Przybylskiej, legendarnej piosenkarki urodzonej w tym mieście. W konkursie mogą wziąć udział soliści powyżej 18 roku życia, ale zegar tyka. Czas na przesyłanie nagrania z aranżacjami piosenek artystki mija dzisiaj. Finałowy koncert odbędzie się 12 czerwca w Międzyrzecu Podlaskim.
7: Jest 14. Paulina Chrobatowska, to są newsy SK2. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych.
8: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
7: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
9: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
7: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
0: A na zegarach godzina 14 i Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
7: No właśnie, jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponująco to El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
0: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak. Najbardziej. A ja planuję jeść.
7: O, brzmi jak plan doskonały. Co będziesz jadła?
0: Tego jeszcze nie wiem, ale okay. Coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc jedziemy z tą godziną 14.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ale to jest dobry numer, Lor. Wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. Słuchajcie, wszyscy teraz mówią o Eurowizji, dlatego że w przyszłym tygodniu to wydarzenie wielkie muzyczne będzie miało miejsce, ale my jesteśmy świeżo po finale The Voice Kids i nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ mamy nową muzyczną wiadomość. Poznaliśmy reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. No i właśnie to jest to połączenie z Eurowizją. Został nim 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tripsa, który wygrał program głosami widzów. No i to właśnie on będzie teraz walczył o sukces dla Polski na międzynarodowej scenie. No, my bardzo gratulujemy i już teraz trzymamy kciuki, pomimo tego, że data Eurowizji Junior jeszcze nie jest znana, ale my już znamy naszego reprezentanta. Wiktor, do boju!
1: SK2.
0: A muzycznie w SK2 teraz łzy, oczy szeroko zamknięte.

Dobrze się tego słucha, Roxy i Fawst na szeroką wodę w Radiu SK2. I drodzy słuchacze, ja wiem, że jest niedziela, że godzina 14.30 i to jest taka pora, gdzie w większości polskich domów już coś tam pyrka na gazie, gotuje się rosół albo inna pyszna zupka, coś tam sobie szykujecie, ale jestem ciekawa, co? Dajcie mi znać na radiowym messengerze, piszcie, nagrywajcie głosówki i ja chętnie wszystko przyjmę. I jestem ciekawa, czy bardziej tradycyjnie, czy może coś takiego bardziej oryginalnego u Was dzisiaj w niedzielę. Czy może po prostu jecie na mieście, bo jest piękna pogoda. Czekam na głosówki i wiadomości na radiowym messengerze. No i będziemy słuchać, co ci słuchacze Radia SK2 jedzą dobrego w niedzielę. A my słuchamy dalej i teraz w klimacie reggae, Messiah, lepsza połowa.

0: Various Manx, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. No i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym Messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... Jestem tutaj do 18 i na kolację, i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa? Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Ohoho, ci słuchacze Radia SK to normalni mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
5: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam krakowski spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: Jest 15, Paulina Horpatowska, to są News SK2. Statek z hantawirusem około 7 rano czasu polskiego dotarł na Teneryfę. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
0: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
10: Aquarius to taki trochę koń wodny.
0: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
10: młodziutki. Tak, tak, tak. No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdalenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
0: Ojej, one
10: tak,
0: są takie
10: ze swoim
0: słodkie.
10: Pieskiem i wysłała zdjęcie, także
0: idę
10: pokażę ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Van Dessel, jedziemy.

0: No i tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w niedzielę 10 maja. Loka Prawdziwe Powietrze, a Wy, drodzy słuchacze, nagrywacie głosówki i piszecie do mnie na radiowym messengerze, co tam u Was w niedzielę dobrego i co tam się dzieje. No i tym razem ekipa od Natalii nagrała głosówkę, więc posłuchajmy, co oni mają dobrego na niedzielnym stole.
1: SK2, my grillujemy i Cię pozdrawiamy. Puszczasz nam dzisiaj super kawałki, a najbardziej dzisiaj pozdrawiamy Przemka, naszego kumpla, który idzie no już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale to cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.
0: Ja też oczywiście całą ekipę pozdrawiam. No i słuchajcie, ten grill jak tak się zaczął już i mówicie, że kolega idzie na nockę, którego serdecznie pozdrawiamy, Przemka, żeby praca była lekka. No to ja nie wiem, co to za impreza. To taki grill z kolacją połączony, ale smacznego, smacznego. A my polecimy dalej z polską muzyką, która jest dobra do grilla, do obiadu, do wszystkiego.
2: SK2.
0: Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiądź do pociągu już teraz u nas w SC2.

0: To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed Wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu. Ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki kameralny, wiecie, nie taki tam na scenie, tylko taki blisko, tylko dla naszej ekipy. No, do tego wszystkiego, jakby jeszcze Wam było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, no, wszystko, czego dusza zapragnie. I najlepsze jest to, że jedziemy tam razem z Wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem Wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby Was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: A teraz muzycznie u nas Zalia Diamond. S2.

0: To była Urszula, niebo dla ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija. I naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwo Ganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego. I naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kuba Bonafide i Daria Zawiałow, Bubble Tea.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
7: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
16: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: My zbliżamy się do godziny 16, a to było dwóch panów Sikorskich, Jeremi i Artur Sikorscy i numer Młodość. Po 16, jak myślicie, co u nas będzie? No oczywiście, kolejna porcja najlepszych polskich hitów i na początek Rychu Rynkowski, Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem, no i Kombi. Zostańcie koniecznie i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Bogucka, zapraszam. W Białej Podlaskiej trwa tydzień bibliotek. Miejska biblioteka przygotowała szereg atrakcji dla mieszkańców. Już we wtorek czeka nas podróżnicze spotkanie z Elżbietą Pyrką. Tym razem kierunek to Dubaj. Świętowanie potrwa do piątku. Pamiętajcie, że w tych dniach we wszystkich filiach Biblioteki Bialskiej obowiązuje abolicja. Za przetrzymane książki nie zapłacimy kary.
17: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa na Pomorzu, mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
18: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
17: A badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
0: No i mamy chwilę po 16, a ja, Paulina, chcę ci bardzo podziękować, bo jesteś wróżką po prostu.
17: Ręce, które leczą, albo... No właśnie, rękoma nie zrobiłam nic, ale tak, powiedzmy, o co chodzi.
0: No właśnie, bo słuchacze nie wiedzą. Szanowni Państwo, chwilę przed wejściem złapała mnie straszna czkawka i już zastanawiałam się, co ja zrobię, biedna. I koleżanka krzyczy do mnie zza biurka tutaj. Wiem, co pomaga.
17: Zatkanie uszu. Tak, dokładnie.
0: I słuchajcie, pomaga, bardzo pomaga, polecam.

0: ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak ja jako zołza sobie to tłumaczę. I wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu. No i łączmy się.
1: SK2.
0: A dla zołz i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SC2.

To były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to, co się działo, no to jak zwykle wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając Sanach, może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas Still Love. I love you. SC2.

0: Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumy fanów i gwarantują artystom bardzo intensywny sezon, no i spore zarobki. I dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak dużo nie będzie koncertować. No i słuchajcie, uwierzycie albo nie uwierzycie, a właściwie dla niektórych to nie będzie zaskoczeniem, królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce, spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Tak i to po prostu duży podatek zapłaci. O, za moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
6: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: I po reklamie.

0: tę piękną niedzielę zbliżamy się powoli do godziny 17 i my w SC2 gramy Wam cały czas najlepiej i w 100% po polsku. To była Paula od dziś. A po godzinie 17, no oczywiście dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Mezo z Kasią Wilk, Lemon i Izabela Trojanowska, więc jak sami słyszycie, bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i muzycznie na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.
10: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
11: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
10: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami, szczególnie na południu i wschodzie kraju, lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 3 stopni.
0: No i mamy 17, no i co tam pani Paulina, jak się pani czuje?
10: Znaczy, no powiem tak, właśnie zakończył się bardzo ważny mecz.
0: No dobra, dawaj, jaki wynik, bo ja nie jestem sportowa, dobra, mów.
10: 3-1, Alron CMC Warta został mistrzem Polski, jeżeli chodzi o plus ligę siatkówka, więc no tak wyglądają
0: realia. Gratulujemy i dobrze, tak, dobrze, że jest Paulina i wam przekazała. Antonina van Dessel, mówię wam jeszcze, dzień dobry, bo piękna pogoda za oknem, a my tutaj nie sportowo, a muzycznie przejdziemy do Meza i Kasi Wilk Sacrum.

Dobrze buja ten numer. To był Dawid Podsiadło i jego sezon w Radiu SK2. I słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi tiktokerka i influencerka Maria Jeleniewska, która kończy dzisiaj 24 lata. Piękny wiek, składamy najlepsze życzenia. Ale powiem wam tak, w wieku 24 lat Maria ma już 3 mieszkania w Hiszpanii. Jedno z nich podarowała swojej mamie. O, taki tam prezent dla mamy. No i co ciekawe, influencerka przez długi czas sama nie wiedziała, ile dokładnie zarabia, bo finansami zajmowała się mama, a ona dopiero później zobaczyła, jakie kwoty uzbierała na koncie. No i powiem wam tak, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy bardziej gratulować sukcesu, czy może jednak zazdrościć tego problemu, nazwijmy to, w stylu ups, znowu przybyło mi kilka zer na koncie. Tak czy siak, przedsiębiorcza kobieta, 24 lata i już taki majątek, no, pozazdrościć i wszystkiego najlepszego. A u nas muzycznie za chwilę królowa Beata Kozidrak-Bajm i krótka historia w SC2.

To była Bledka 2 dni w Radiu SK2. No i my niestety powoli kończymy 2 dni weekendu, pięknego zresztą, majowego, wiosennego. Ale wiecie co? Powiem tak, 5 dni i znowu kolejny weekend i kolejne 2 dni, więc nie ma tego złego. Trzeba jakoś się spiąć, szybko popracować i zleci. Czas szybko leci, a przyszły weekend ma być wyjątkowo piękny, więc już teraz możecie zaplanować fajne aktywności. SK2. Muzycznie teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Posłuchajmy.

Z rokowym pazurem Lombard, Szklana Pogoda w Radiu SK2. A ja przeglądając internet zobaczyłam, że dzisiaj jest jakiś dzień, że wszystkie znane osoby mają urodziny, czyli dobrze urodzić się 10 maja. 35. urodziny dzisiaj obchodzi nasz reggae piosenkarz Kamil Bednarek i 54. urodziny Radio Majdan. Panowie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia SK. No i bądźcie dalej tacy wspaniali.

0: jesteście. A muzycznie za chwilę u nas Ania Karwan i numer W to mi graj, piosenka, którą napisała właśnie na swoje urodziny, więc wszystko się zgadza. Może nie klasyczne 100 lat, ale W to mi graj od Eski 2.
1: Eska 2. Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
1: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w SC2 ONA znalazłam. A co po 18? Po 18 DJ Hany, czyli Michał Hanczak, który wczoraj obchodził swoje urodziny, więc jeszcze raz, drogi kolego, wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego. A Michał przygotował dla Was 5 hitów na piątkę, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, posłuchajcie, co na tej playliście dobrego będzie. Ja się żegnam. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne, wieczorne już buziaki. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa!
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: I po reklamie.
12: Jest 18, Paulina Horbatowska, to są News SK2. Aluron CMC Warta, zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z Asseco Rasową Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Deska 2.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

SK2. W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
3: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: 2.
1: Muszę wam się do czegoś przyznać, trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju, szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej, i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone Korale były już za nimi, a W kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence W maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inna miejscowość. Kłaj. Kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

0: promocja.
1: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
1: Reklama.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
13: I to razem!
14: Przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie!
12: Spróbować czekolady.
14: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Radiu SK2.
19: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1978 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce, ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili poprosili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę Wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy. W ich mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci!
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: I po reklamie.

0: mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie.
4: Abażur?
0: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
0: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Mają na koncie niezliczoną ilość wystaw i plenerów. W tym roku Fotoklub Podlaski świętuje jubileusz 35-lecia. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: 35 lat Fotoklubu Podlaskiego. Kawał historii, pewnie się wiele wydarzyło przez ten czas.
3: Małgorzata Piekarska, instruktor fotografii w Bialskim Centrum Kultury imieniem Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Fotoklub powstał w 1991 roku. Bialskie studium było fotografii, które trwało 2 lata, no i po tych 2 latach ludzie już w tej dziedzinie razem współdziałali i do koniec zeszli do wniosku, że chcą, żeby coś dalej to kontynuować, no i żeby kontynuować, powstał Fotoklub Podlaski. Tam kilka osób było założycielami, Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk, Tadeusz Żaczek, tam chyba jeszcze był Jarek Domański, Piotr Świderski i to było takie grono, które zakładało fotoklub, a później to się już rozwijało, osoby dochodziły do tego fotoklubu i obecnie mamy ponad 40 osób w fotoklubie. Po tych 35 latach niektórzy odchodzili, przychodzili nowi, więc przez ten fotoklub podejrzewam, że się przewinęło, nie liczyłam tego, pewnie ze 100 osób.
2: To pewnie tak samo niezliczona ilość wystaw, które przeżyliście.
3: Kiedyś właśnie liczyłam, no są to wystawy indywidualne, były też wystawy tematyczne, które żeśmy kontynuowali przez 10 lat. Też wystawy powarsztatowe, poplenerowe, bo wystawy też Podlaski Przełom Bugu, w której właśnie w większości też bierze udział Fotoklub Podlaski. Już tych wystaw było naprawdę dużo.
2: Co tak naprawdę daje wam Fotoklub Podlaski? Bo rozumiem, że traktujecie to wszystko jako hobby.
3: Spotykamy się, to są miłośnicy fotografii. Jesteśmy taką grupą otwartą, że ludzie przychodzą do nas coraz nowi. Jak już ktoś tam czy wyjeżdża, czy nie ma czasu na tą pasję. Są pasjonaci właśnie fotografii i spotykamy się, wyjeżdżamy razem na plenery, na warsztaty, przychodzimy, a teraz jeszcze zostało od 5 lat bialskie spotkania z fotografem, więc różne formy, nawet kilka razy było bialski fotospacer, więc z tych form spotykania się jest bardzo dużo i ja myślę, że my tak współdziałamy na takiej zasadzie, jak bardziej już tworzymy taką wielką fotoklubową rodzinę.
2: A jeżeli chodzi o młody na rybek, to łowicie go jakoś?
3: Tak. Albo przychodzą, dowiedzą się od kogoś, zostaną zachęceni, bo przeważnie albo jeżeli przychodzą na wystawy, na spotkania z fotografem, ktoś, kto się interesuje fotografią, to ja myślę, że takie no, pierwsze wejście to jest, ale zawsze zostanie namówiony, jeżeli przyjdzie ten pierwszy, drugi raz, a jeżeli już zdecyduje się pojechać na plener czy warsztaty, to wtedy już łapie tego bakcyla bardziej, bo wtedy i kontakt jest bardziej nawiązany i przyjaźnie, więc ja myślę, że taka forma, że pamiętam właśnie już od lat, że kto już pojechał na warsztaty, na plener, czy na wspólny jakiś wyjazd, to już w tym fotoklubie zostaje.
2: Ja jeszcze wrócę do tej historii, bo w momencie, kiedy były początki tego klubu, wy jako klub dysponowaliście swoim sprzętem własnym, prywatnym, czy mieliście jakiś taki sprzęt klubowy, z którego każdy mógł korzystać?
3: Zazwyczaj to, i to zawsze było tak, że fotoklub opiera się na tym, że każdy ma swój aparat i robi swoim sprzętem. Jak czasami na warsztatach czy na plenerach, to wymieniamy się, próbujemy właśnie na innych. Jeżeli ktoś tam ma coś nowego, to pokazuje i można wypróbować, sprawdzić, jak to działa, jeżeli zamierza sobie coś kupić. Ale także nie w ten sposób, że nie działamy. Jedynie co mamy, tak właśnie ramy na wystawę, które organizujemy. No, różnie to się zaczynało. Pierwsze nasze wystawy Fotoklubu Podlaskiego były organizowane w Regionalnym Ośrodku Kultury. Obecnie ta jest Akademia Bialska na ulicy Sidorskiej. Później właśnie takie zostały przeniesione już, jak Miejski Ośrodek Kultury otrzymał oficynę zachodnią w Parku Radziwiłł. Wtedy tam była sala wystawienniczo-konferencyjna i w tamtej sali były wystawy. Następnie już przenieśliśmy się do Bielskiego Centrum Kultury, zaadoptowaliśmy na galerię korytarz na pierwszym piętrze i to się nazywało Bielska Galeria Pierwsze Piętro Strefa Sztuki. i tam były organizowane wystawy przez 12 lat i teraz też obecnie są też małe wystawy, a już w 2023 roku powstała Bielska Galeria Fotografii. Już 29 września była pierwsza wystawa inauguracyjna. Oczywiście to było na otwarcie i od tamtej pory są już wystawy w Bielskiej Galerii Fotografii, są zmieniane co miesiąc. No i kilka wystaw jest właśnie fotoklubów, galerii, albo zbiorowych, albo indywidualnych, więc mamy już większe pole do popisu i jest to w centrum miasta. Jest to po prostu galeria przygotowana już typowo do prezentacji fotografii.
2: Jeżeli chodzi o klub, to współpracujecie z producentami sprzętu fotograficznego, może dla swoich członków przez to oferujecie zniżki na zakup sprzętu. Macie jakieś korzyści z tego?
3: Nic takiego nie robimy. To tylko się tak wydaje. Nie, każdy sobie szuka w internecie albo w jakichś sklepach sprzętu, jaki mu odpowiada. Kiedyś jeszcze, jak tylko powstał Fotoklub Podlaski, no to były wyjazdy do Warszawy na giełdę fotograficzną do Stodoły. Były organizowane takie wyjazdy. Ja też raz uczestniczyłam w takim wyjeździe ze 30 lat temu, ale teraz, jak już w dobie internetu, to ja myślę, nawet i w bielskich sklepach nie są sprowadzane aparaty, bo po co, żeby to stało na półce, każdy kupuje w internecie, kiedy są ceny okazyjne i każdy już wie, jaki model chciałby mieć.
2: No, dużo jest filmików z testami aparatów konkretnych, więc tutaj już nie ma tej potrzeby. Czy jeżeli chodzi o organizowanie wystaw, to zawsze poddajecie temat? Czy ten temat każdej wystawy jest dyskutowany z wszystkimi członkami klubu?
3: A czy nie zawsze jest poddawany temat? Bo jeżeli ktoś robi indywidualną wystawę, to sam mówi, jaki ma temat wystawy i jaką fotografię robi, bo każdy inną fotografię robi i w ten sposób. A na przykład było kilka wystaw takich zbiorowych, jak Wiesław Denisiuk i Andrzej Jędryczkowski zrobili wspólną wystawę panoramicznie. Więc sami sobie ten tytuł wymyślili i do tego przynieśli zdjęcia gotowe na wystawę. A jeżeli były na przykład wystawy tematyczne, to na spotkaniach fotoklubu była dyskusja, jak temat wybieramy. Tematy były różne, każdy co jakiś temat podawał, a potem była wspólna decyzja, jaki temat ma być na danej wystawie. Te wystawy robiliśmy w Klubie Muzycznym Jedynka.
2: Nieistniejącym już.
3: Tak, w Klubie Muzycznym Jedynka, nieistniejącym już. To przez 10 lat żeśmy funkcjonowali z wystawą, kiedy wyszliśmy bezpośrednio do ludzi, że nie tylko kto przyjdzie do Bielskiego Centrum Kultury, do galerii obejrzy, tam mogli właśnie wszyscy, kto tam przychodził, sobie oglądać. Taka niewielka to wystawa była na 20 małych antyram.
2: Jeżeli trafiają do Was nowi członkowie, to Wy ich wspomagacie, pomagacie wybierać sprzęt, podpowiadacie, jak najlepiej robić zdjęcia, czy każdy już przychodzi ze swoją własną wiedzą?
3: To znaczy różnie. Przychodzą czasami osoby, które już fotografują i już mają sprzęt i przeważnie tacy są, bo rzadko się zdarza, że ktoś przyjdzie i nie ma sprzętu i fotografuje. Ja myślę, że jeżeli ktoś zmienia aparat, to się radzi. Radzi się osób, którzy bardziej interesują się technologią i sprzętem, bo dla innych to jest sprzęt naprawdę nie jest ważny, skupiają się na obrazie, na kadrach, które uwieczniają, a nieważny jest sprzęt.
2: W tym roku 35-lecie będziecie cały rok świętować? A jeśli tak, to jak?
3: W ten rok jubileuszowy planujemy wiele wydarzeń, jak fotospacer, też wystawy indywidualne, udział w Wschodnim Festiwalu Fotografii. No wiele będzie się działo zdarzeń związanych z fotografią, ale też normalnie będzie galeria też działała, w której będą wystawy zaplanowane, które są w planie przez cały rok.
2: Czy w związku z jubileuszem przygotowujecie też taką wystawę, która będzie może akurat poświęcona waszemu jubileuszowi, waszej pracy? Może wy siebie wzajemnie jako członkowie klubu fotografowaliście przez całe te lata i może to będzie coś takiego, taka niespodzianka?
3: Czy będzie to niespodzianka, ale wystawa będzie to świat nieodległy. Natomiast taką niespodzianką no jest to prezentacja, która będzie po prostu wyświetlana w galerii na ekranie telewizora. Będzie to zapętlona, będzie to tam dużo fotografii, jest chyba ze 200, więc jeszcze do końca jej nie obejrzałam, bo zdjęć tam dałam chyba z 400 sztuk, ale to jeszcze z innych wydarzeń, niektóre się powtarzały, więc w wersji takiej już do oglądania to jeszcze nie widziałam.
2: Czyli generalnie cały ten rok świętujecie i oczywiście z aparatem w ręce. Małgorzata Piekarska, szefowa Fotoklubu Podlaskiego, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Fotoklub Podlaski powstał w 1991 roku przy dawnym Wojewódzkim Domu Kultury w Białej Podlaskiej. Wśród założycieli byli m.in. Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk i Henryk Oleszczuk. Zakład karny w Białej Podlaskiej jako jednostka półotwarta oferuje osadzonym nie tylko udział w terapii i współpracy z lokalnymi instytucjami, ale także realizuje szereg programów resocjalizacyjnych.
4: Katarzyna Kozłowska-Kucharuk, młodszy psycholog działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.
2: Który to prowadzi specjalne programy.
4: Tak. To są programy readaptacyjne, nastawione przede wszystkim na rozwój różnych takich zasobów, umiejętności, tak, które są użyteczne, przydatne właśnie w procesie resocjalizacji, w procesie zmiany osadzonego. Osadzeni biorą udział w programach takich w zakresie przeciwdziałania przemocy, na przykład kompas empatii, który opiera się na takiej filozofii porozumienia bez przemocy według Marshalla Rosenberga, gdzie osadzeni uczą się rozpoznawać swoje emocje, odczucia, uczucia, potrzeby, no i uczą się tam zaspokajać się w sposób taki akceptowany społecznie w oparciu właśnie o normy prawne, o normy społeczne. Rozwijają te wszystkie umiejętności i zasoby, które są użyteczne i przydatne w budowaniu takiej już stabilnej, właściwej, poprawnej postawy życiowej.
2: I taki program sprawdza się w Białej?
4: Tak, oczywiście. Osadzeni bardzo chętnie uczestniczą w tych programach i bardzo są aktywni. Chętnie dzielą się różnymi swoimi spostrzeżeniami.
2: Czy jeżeli chodzi o takie programy, czy one czasami są tak opracowywane indywidualnie pod każdego osadzonego?
4: Tak, na przykład, bo ogólnie tych programów jest nieco więcej, tak, bo to są również programy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od różnych substancji psychoaktywnych. I właściwie każdy z tych programów zawiera takie elementy pracy indywidualnej, kiedy na przykład jeszcze przed rozpoczęciem zajęć w grupie osadzony ustala swoje cele indywidualne w ramach programu. I potem już po zakończeniu tych zajęć grupowych również spotyka się z psychologiem, no i tam podsumowujemy cały program i sprawdzamy, tak, na ile te indywidualne cele osadzonego w tym programie zostały zrealizowane.
2: To skoro tych programów jest tyle, to proszę jeszcze o którym się powiedzieć.
4: No jest taki program bardzo, bardzo lubiany przez osadzonych. Nazywa się Odetchnij sztuką. Jest to taki program, w którym wykorzystywane są elementy art-terapii, elementy treningu oddechowego, pracy ze stresem, z radzeniem sobie z napięciem takim psychofizycznym. No i osadzeni bardzo, bardzo chętnie w nim biorą udział. W ramach tego programu osadzeni są psychoedukowani w zakresie stresu, metod radzenia sobie ze stresem. Tam również odbywają się sesje oddechowe, sesje relaksacyjne. Osadzeni malują taką techniką malowania po numerach. To jest taka praca bardzo wymagająca, bardzo precyzyjna. Także bardzo chętnie biorą w tym udział, są bardzo zadowoleni, mają takie poczucie mocy dzięki temu, czują się tacy wzmocnieni.
2: Swego czasu wiem, że te zajęcia plastyczne z malowania obrazów kończyły się tym, że prace trafiały na aukcje charytatywne.
4: Tak, również są takie programy, z których te prace trafiają na aukcje.
2: I również kiedyś przeprowadzałem wywiad z takim osadzonym, który dosyć długi wyrok odsiadywał i sklejał statki. Wiem, że jeden z tych statków chyba jeszcze u Państwa pozostał. Albo nawet więcej, nie wiem.
4: Na pewno jest rower.
2: Z papierowej wikliny.
4: Też tak. Tę papierową wiklinę też osadzeni bardzo lubią i też bardzo chętnie tę pracę wykonują. I nawet był taki pan osadzony, który uczestniczył w programie malowanie po tych numerkach i własnoręcznie z papierowej wikliny wykonał ramę do tego obrazu, który po numerkach malował.
2: To jeszcze zapytam, czy taki osadzony może na przykład uczestniczyć w takich zajęciach, nie wiem, z informatyki na przykład.
4: Tak, odbywają się. To są też takie programy w ramach rozwoju zawodowego, tak? I tam osadzeni mają taki program, w ramach których obsługują drukarki 3D.
2: Programowania się uczą.
4: Różnych rzeczy, również w zakresie informatyki.
2: Bo rozumiem, że taki program resocjalizacji zakłada to, że można edukować osadzonych, żeby też zdobywali nowe zawody.
4: Tak jest. i oni bardzo chętnie w tym uczestniczą i bardzo sobie chwalą.
2: Są takie zawody, które cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony osadzonych?
4: Myślę, że te wszystkie takie zawody, na które jest zapotrzebowanie, tak, poza izolacją penitencjarną, no to szczególnie wszystkie te kwestie budowlane, te związane z pracami budowlanymi, remontowymi. Też osadzeni się dobrze w tym czują, więc chętnie się jeszcze dokształcają, dokwalifikowują.
1: Jednym z takich programów jest między innymi Bartnik, realizowany w oddziale w Zabłociu, gdzie osadzeni uczą się pszczelarstwa. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Lubelskie jako pierwsze województwo w Polsce otrzymało zgodę na uruchomienie unijnych funduszy na cele obronne. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło zmiany w kontrakcie programowym. To miliard złotych na bezpieczeństwo regionu, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
5: Alokacja Funduszy Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. To jest kwota 2 miliardy 431 milionów euro. Z tych 2 miliardów 431 milionów euro Komisja Europejska, mając na względzie wojnę na Ukrainie i przygotowanie się tej wschodniej części Unii Europejskiej do ewentualnej wojny, nakazała wszystkim krajom utworzenie w naszym przypadku z tych 2 miliardów 431 10% funduszu na rzecz tych rzeczy związanych z przygotowaniem województwa, regionu do ewentualnego konfliktu zbrojnego. Czyli 10% z 2 miliardów 431 to jest prawie 250 milionów euro. I te 250 milionów euro myśmy podzielili tutaj, pani dyrektor, mając na względzie nasze sugestie zarządu, podzieliła 25 maja Komisja Europejska, jak to mówią kolokwialnie, klepnęła nam ten podział tych środków, tych 250 milionów euro. No i mamy finał 6. Pani minister Pełczyńska na Łęczy podpisała w imieniu rządu polskiego oficjalną zgodę na realizację tych priorytetów obronnościowych. Mamy 5 priorytetów obronnościowych. To są małe, średnie przedsiębiorstwa i duże, czyli przemysł obronny. Kwota 35 milionów euro. To jest kwota, która pozwoli na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwany dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe, do wojskowości, jakieś elementy dronów czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy. Kolejny segment to jest infrastruktura krytyczna, czyli to jest doposażenie szpitali, przebudowa, nowoczesne pogotowie ratunkowe. To na wypadek konfliktu, sami państwo wiecie, jest kluczowe. 125 milionów euro, czyli prawie 500 milionów złotych. No i oczywiście także ten priorytet związany z bezpieczeństwem wodnym, to będzie chyba 35 milionów euro, tak? Czyli stacje uzdatniania wody. Pamiętajmy, że woda w konflikcie zbrojnym i bezpieczeństwo wodne to są kluczowe rzeczy. Pozostają dwa priorytety. Priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, czyli to są te projekty miękkie, gdzie trzeba przygotować ludność na wypadek wojny, czyli różnego rodzaju szkolenia w ramach obrony cywilnej, taki para obrony cywilnej w ramach bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, a także tutaj jest jeden taki fragmencik 10-milionowy euro pod tytułem dekarbonizacja, czyli to, co się wiąże z Zielonym Ładem, czyli żeby przygotowywać ludzi z tych elementów, gdzie pracują gospodarki tej emitującej, na przekwalifikowania do tego, by mogli spokojnie, suchą nogą przejść tą dekarbonizację. To jest całe te 250 milionów euro.
1: W harmonogramie mamy 12 naborów na całą alokację. 5 z nich już ogłosimy w czerwcu, mówi Anna Brzyska, dyrektorka Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi.
6: Chciałabym podkreślić, iż uzgodnienie kontraktu programowego pomiędzy samorządem województwa lubelskiego a ministrem funduszy polityki regionalnej stanowi kluczowy etap we wdrażaniu środków unijnych, w tym przypadku środków przeznaczone na cele obronnościowe. To właśnie województwo lubelskie, tak jak pani minister na spotkaniu w środę powiedziała, przecierało szlaki ze zmianą i aktualizacją kontraktu programowego. Ten kontrakt programowy wskazuje na kierunki wsparcia, poziom dofinansowania unijnego, poziom dofinansowania budżetu państwa, ale również jest podstawą do tego, żeby uruchomić nabory w ramach celów obronnościowych, priorytetów obronnościowych. Chciałabym podkreślić, iż ta zmiana jest zmianą bardzo korzystną dla naszych mieszkańców, dla naszych beneficjentów, ponieważ zmiana wskazuje jednoznacznie na fakt, iż beneficjenci będą mogli rozliczać swoje środki o rok dłużej od pierwotnej wersji programu, bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne, czyli mamy promesę kolejnego roku realizacji działań inwestycji, w tym inwestycji obronnościowych.
1: To dla mnie, ale i dla nas jako mieszkańców jest wyjątkowo ważne, mówi Paweł Kurek, radny województwa lubelskiego.
7: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być i zabrać głos, ponieważ jest to dla mnie, ale i dla nas mieszkańców wyjątkowo ważne, ponieważ to, co dzieje się w tej chwili, to jest efekt współpracy na poziomie samorządowym i rządowym. Idąc do samorządu, zawsze mówiłem, że podstawą funkcjonowania samorządu to jest współpraca i tutaj dzisiaj widzimy efekty współpracy. 11 marca, i tu jeszcze raz podkreślę, jako województwo lubelskie złożyliśmy pierwsi na ręce pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz wniosek o przesunięcie alokacji środków. Przez półtorej miesiąca, dzięki dobrej współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, otrzymaliśmy pierwsi zgodę pani minister na uruchomienie funduszy. Szanowni Państwo, to jest przede wszystkim sukces nie instytucjonalny, czyli czy Urzędu Marszałkowskiego, czy Ministerstwa, ale przede wszystkim to jest sukces obywateli, mieszkańców województwa lubelskiego, z czego bardzo się cieszę, ponieważ te środki to są strategicznie ważne, między innymi 500 000 000 zł na ochronę zdrowia, między innymi na nowoczesny oddział kardiochirurgii. To są inwestycje dual use, czyli z jednej strony podnoszące nasz potencjał obronnościowy, ale z drugiej strony każdego dnia mieszkańcy województwa będą mieli dostęp do bardziej nowoczesnych usług medycznych. Więc chciałem tutaj z jednej strony podziękować pani minister, która już wielokrotnie przyjeżdżała na Lubelszczyznę i rozumie, jak ważne tutaj dla nas w Polsce Wschodniej, gdzie niedaleko toczy się konflikt zbrojny, jak ważne jest wsparcie ministerstwa. A z drugiej strony, jako radny wojewódzki, który tutaj oczywiście ocenia często pracę zarządu, to jest taka moja rola, chciałem podziękować zarządowi, pani dyrektor, panu marszałkowi za sprawne przygotowanie tego wniosku potrzebnego dla Lubelszczyzny.
1: Pierwsze nabory wniosków ruszą w czerwcu. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń zespołów muzycznych do lokalnego festiwalu, który będzie miał swój finał w lipcu w Międzyrzecu Podlaskim. O więcej szczegółów dopytuje Arek Michlewicz.
8: Mariusz Wojewoda, Wojewoda Jams Experience.
2: Teraz w trochę innej roli, bo przygotowujecie festiwal.
8: Przygotowujemy to razem z Zatoka w Międzyrzecu Podlaskim. Cały zespół. Szukamy zespołów, które wystąpią na tym naszym festiwalu, który odbędzie się w lipcu.
2: To mają być zespoły, które prezentują własną twórczość.
8: Własna twórczość. Szukamy zespołów, które przedstawią nam emocje. Nie skupiamy się na konkretnych gatunkach. Nie chcemy określać, że to ma być stricte rockowy, czy stricte bluesowy festiwal, czy jakikolwiek inny. Dowolność jest pełna. Szukamy tylko tych, co w nas wywołają jakiekolwiek emocje.
2: Czekaj, jakieś ramy trzeba określić, żeby Disco Polo nie było.
8: W Disco Polo nie ma emocji. Jakie ramy? No dobra, to można jeszcze powiedzieć, muzyka grana na żywo, to też jest jeden z warunków, który jest zapisany w regulaminie.
2: I oprócz tego jakieś inne warunki? Te zgłoszenia, co mają zawierać? Demo?
8: Szukamy zespołów, które są nam w stanie zagrać 30 minut. Zespoły będą miały 30 minut na scenie. Ja mówię o 30 minutach występu. Plus tam dojdzie jeszcze oczywiście czas na przepinki zespołów. Więc w zgłoszeniu trzeba zamieścić 30 minut materiału, który będziemy oceniali, czy on się na ten nasz festiwal po prostu nadaje. No nadaje w sensie, czy nam się podoba, tak jak będę do tego nawiązywał, czy ma te emocje, których my szukamy. No bo to wcale nie znaczy, że zespoły, które się zgłoszą, a których my nie przyjmiemy, to będą złe. Po prostu na czas oceniania tych zespołów wzbudzą w nas najsilniejsze emocje.
2: Ograniczeń wiekowych nie ma?
8: Nie ma. To nie ma znaczenia. Dlatego, że jeżeli ktoś chce grać, to tutaj będzie grać. grali zarówno w wieku 15 lat, jak i 80. Nie skupiamy się na konkretnych kategoriach.
2: Kto będzie oceniał tych wykonawców?
8: No na pewno będzie cały Jams Experience oceniał, na pewno będzie oceniał nasz gospodarz, współorganizator tego przedsięwzięcia i poszukamy jeszcze być może jedną osobę, która nas w tym wesprze, jeszcze nie wiemy.
2: Mam nadzieję, że do rękoczynów nie dojdzie, jak będziecie ustalali zwycięzcę.
8: No do pierwszych rękoczynów może dojść, jak będziemy ustalali tą piątkę, która wystąpi, także tu już się przetrzemy, a potem no to może jakoś to dobrze jakoś będzie.
2: Zapomniałem, że jeszcze spośród wszystkich 5 zespołów będzie wybranych.
8: Tak, mamy nadzieję, że zgłosi się więcej niż 5 zespołów i będziemy mieli co wybierać. A jest po co, bo mamy nagrodę główną w wysokości 1000 zł, mamy nagrodę już zagwarantowaną, czyli nakręcenie klipu, jako dodatkową nagrodę. Każdy uczestnik też nie wyjdzie z pustymi rękami, jakiś częściowy chociaż zwrot kosztów dojazdu jest zapewniony, wyżywienie, także myślę, że sama dobra zabawa, nawet jeżeli ktoś nie wygra, to warto przyjechać. Zwłaszcza, że jest to fajne miejsce, bo to jest w zasadzie bezpośrednio przy plaży, przy jeziorze.
2: To jeszcze gdzie te zespoły mają szukać informacji?
8: Na stronie Wojewoda Jams Experience, na stronie Zatoka w Międzyrzecu Podlaskim, tam wrzucimy ogłoszenie, tam wrzucimy formularz, tam wrzucimy regulamin i wszystko będzie wiadome. 18 lipca ma się odbyć, także tutaj, jeżeli ktoś się ma ochotę zgłosić, to niech już ten termin zaplanuje, a ruszamy z naborami, no w zasadzie już, no można ich szukać, tych informacji.
2: To jeśli ta pierwsza edycja uda się, to co będziecie kontynuować?
8: Taki jest plan. Jeżeli nam to wszystko dobrze się zepnie, wszystko nam się spodoba, przede wszystkim się nie pobijemy w trakcie oceny, no to robimy drugą edycję. Być może, takie jest nasze marzenie wspólne, dwudniowy wtedy zrobimy.
2: A skąd pomysł w ogóle na organizację tego festiwalu?
8: Kurczę, to tak było od słowa do słowa z właścicielem Zatoki. Ja jemu wspominałem, że w Warszawie robimy imprezę typu festiwal, typu przegląd, a on mi wspomniał, że jego marzeniem jest, żeby coś takiego rok do roku odbywało się w Międzyrzecu. No i od słowa do słowa i w końcu stwierdziliśmy, dobra, robimy. No robimy. On znalazł budżet, ja znalazłem pomysł, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki za rozmowę.
8: Dzięki.
1: Szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Wojewoda Jams Experience. 1,5 miliona złotych. Tyle niewykorzystanych środków z ubiegłego roku Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania przeznaczy na realizację zadań z zakresu lokalnej strategii rozwoju.
2: Po dzisiejszym walnym zgromadzeniu już wiadomo, że wszystkie środki nie zostały wykorzystane z ubiegłego roku i przechodzą na ten rok, więc na co będą przeznaczone?
9: Mariusz Kostka, prezes zarządu Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Te działania, które przygotowaliśmy naszym mieszkańcom w ramach lokalnej strategii rozwoju, przebudowujemy oczywiście za ich namową poprzez konsultacje społeczne. Będziemy wydawać je troszkę w innych zakresach. Skumulowaliśmy te zakresy. Przypomnę tylko, że w pierwotnej wersji mieliśmy 16 zakresów tematycznych w lokalnej strategii rozwoju. Dzisiaj będziemy mieć ich 9. Część połączyliśmy, aby jeszcze łatwiej można było skorzystać z tych środków, które posiadamy i aby większa liczba naszych mieszkańców poprzez organizacje społeczne mogła skorzystać z dobrodziejstwa, jaką dają lokalne strategie rozwoju.
2: To, że wszystkie środki nie zostały wykorzystane, to jakby nie wina leży po stronie BLGD-u, tylko po wnioskodawców, którzy niestety, ale słabej jakości wnioski wypełnili?
9: Niektóre wnioski były dobrej jakości, niektóre trochę słabszej jakości. Te, które dało się uratować, to postaraliśmy się uratować. No niestety niektóre poodpadały na tak zwanej kontroli formalnej, gdzie brakowało załączników, były niezgodne z lokalnymi kryteriami wyboru. Różne sytuacje miały miejsce. Niemniej jednak nie zamykamy drogi tym, którym się nie udało. Myślę, że jeszcze w tym roku ogłosimy kolejny nabór dla instytucji z sektora finansów publicznych, aby te samorządy, którym się nie udało, mogły skorzystać raz jeszcze z tego działania. Akurat też dla nich, w związku z namową mieszkańców, troszeczkę przebudowaliśmy też zakresy tematyczne. Nie będziemy wspierać tylko działań związanych z turystyką, ale również z rekreacją, z ochroną środowiska i z działaniami w charakterze zasobów historycznych i kulturalnych. Dlatego też łatwiej będzie można dostosować swoje chęci do tego, żeby przygotować jeszcze lepszy wniosek i tym razem, żeby się udało.
2: W sumie ile tych środków z ubiegłego roku przeszło na ten?
9: Ogólnie w puli dla sektora finansów publicznych mieliśmy około 6 milionów złotych. Niewykorzystana kwota to około 1,5 miliona złotych, więc jeszcze można mówić, że jest czym dzielić i te samorządy, które będą chciały złożyć wnioski, na pewno będą miały taką możliwość.
2: Do tego dochodzą środki, które w tym roku są zadysponowane?
9: Do tego dochodzą środki, które mamy w projekcji przeznaczone do rozdysponowania w tym roku. Będą to działania związane związane z wnioskami grantowymi, które teraz mamy. Jesteśmy bardzo mocno przygotowani i zaangażowani do tego, żeby tak ten nabór rozpocząć. To jest około 200 tysięcy euro również. Jak się wszystko uda, to jeszcze pod koniec roku ogłosimy nabór tak zwany konkursowy na działania promujące obszar lokalnej strategii rozwoju.
2: Czyli w tym roku te granty do kogo wędrują?
9: W tym roku nabór grantowy skierowany jest do organizacji społecznych. Zapraszam wszystkie organizacje społeczne, które już współpracują z nami w zakresie tak zwanych fiszek tematycznych. Dziękuję wszystkim organizacjom społecznym, które już do nas takie fiszki złożyły, które przygotowały wstępne projekty. Już jesteśmy po takiej wstępnej prelekcji o ocenie i teraz przygotowujemy się do tego, żeby przygotować cały wniosek grantowy i te organizacje, które przeszły tą pierwszą pozytywną ocenę, będziemy zapraszać do składania już tych konkretnych wniosków i do realizowania ich pomysłów.
2: Czyli kiedy fizycznie te środki trafią do organizacji?
9: Miejmy nadzieję, że jeszcze przed końcem tego roku środki finansowe zostaną przekazane organizacjom społecznym, aby mogły już realizować swoje zadania.
2: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję również.
1: Nabory wniosków o dofinansowania będą prowadzone w połowie roku.

0: Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Chociaż na rynku jest zapotrzebowanie na stolarzy, to chętnych do nauki tego zawodu brakuje. Szkoła Rzemieślnicza z Białej Podlaskiej jako jedna z niewielu kształcących stolarzy stara się promować zawód, aby zapewnić firmom, z którymi współpracuje, wykwalifikowanych pracowników. Rozmawia Arek Michlewicz.
1: Szkolicie w wielu zawodach, natomiast chciałem zapytać, bo jest taki zawód stolarz. W dobie, kiedy maszyny CNC, jest pełna automatyzacja, czy zainteresowanie tym zawodem jest, czy go nie ma?
2: Czech Maciej, dyrektor szkół rzemieślniczych. Zainteresowanie jest, powiedziałbym, tak średnie, ale zrobiłem badanie rynku pracy i wiem, że na pewno jest duże zapotrzebowanie na wykształconych pracowników w tym zawodzie. Każdemu kojarzy się zawód stolarz, że to jest hebels, struk, nie wiem, piła ręczna, a to na dzień dzisiejszy maszyny cyfrowe, naprawdę trzeba mieć pojęcie nie tylko manualne, ale coś tam w główce trzeba mieć, żeby w tym zawodzie być dobrym.
1: Czy ucząc stolarstwa uczycie też na przykład, nie wiem, projektowania mebli?
2: Raczej nie, bo to już jest w gestii zawodów technikalnych ze średnim. My tutaj prowadzimy naukę pracowników młodocianych, bazujemy na bialskich zakładach i z powiatu bialskiego i tam kierujemy swoich uczniów na praktykę. Generalnie taki uczeń wszystko, co jest robione w danym zakładzie, to na bieżąco jest zaznajmiany z tym. Myślę, że po części może i oni trochę mają wpływ na to, bo jak widzą, jak szef coś rysuje, to jednak jeżeli jest zainteresowany tym, a szef jest w miarę, z reguły ci szefowie są bardzo przestępni, to jak ktoś jest zainteresowany, to myślę, że nie bronią im tego, żeby sobie podpatrzyli, jak to się mierzy, jak to się projektuje, jak jest ściana pokazana, jakie szafki wchodzą w to. Naprawdę to ciekawy zawód jest.
1: A jeżeli chodzi o pracodawców, bo rozumiem, że z takowymi współpracujecie, tak jak już tutaj padło, to oni dopytują o stolarze?
2: Właśnie coraz częściej zaczynają dopytywać. Nie oszukujmy się, dużo jest zakładów stolarskich, jednak szkoły nie bardzo kształcą w tym zawodzie. Wcześniej jeszcze było jakoś więcej tych stolarzy, a teraz naprawdę to trafia się dwóch, trzech chętnych i nie wiem, były próby tworzenia klas patronackich, to wszystko upada. Myślę, że tutaj na bazie zakładów, i które pozyskuję jako dyrektor szkoły i tutaj też, której organem prowadzącym jest Cech Rzemieślników Przedsiębiorców, który zrzesza różnych pracodawców, w tym też stolarzy, staramy się tutaj jak najszerzej z ofertą wyjść do uczniów klas ósmych. Myślę, że ten zawód jest taki przyszłościowy, a pracodawcy naprawdę szukają pracowników do pracy w tym zawodzie. Ostatnio nawet miałem taki kontakt, nowy zakład, który obszedł biuro pracy. Biuro pracy obdzwoniło wszystkich tych, co mieli tam sobie w tym swoim rejestrze i nic z tego nie wyszło, więc na końcu zwrócili się do mnie, czy nie byłbym w stanie im pomóc w znalezieniu chętnych do nauki, żeby po prostu mieć swoich, wykształcić sobie pracownika, z którego na pewno będą zadowoleni.
1: To tak szczerze powiem, że trzeba trochę nagimnastykować się, żeby dobrze wypromować ten zawód, no bo trudno jest chyba nakłonić do tego, żeby jednak w tym kierunku poszli.
2: Ciężko jest, bo młodzież, nie wiem, generalnie skupiają się na tym, żeby wszystko w komórce zrobić.
1: Oni, a tak to, się nie da.
2: A tak się nie da, no nie da się mebli zrobić, nie da się pewnych rzeczy. Czasami mam takie twierdzenie, że nie chcę ciężko pracować. Każdy chce być magistrem. No niestety, magistrów mamy dużo, bo mamy uczelnie, dwie w Białej, no a stolarzy nie mamy wcale praktycznie.
1: Ale stolarstwo to chyba taka przyjemna praca w drewnie dłubaniu.
2: No mi się też tak wydaje i to nie jest bardzo brudne, no bo co innego mechanik, smar, ciężko to odmyć, a tutaj otrzepie się z wiórów i może iść dalej. Także to jest przyszłościowy, myślę.
1: Czy też programowania tych maszyn CNC uczycie?
2: Tutaj są zakłady, które naprawdę są wyspecjalizowane w tym. I tak, w ramach praktyk uczeń ma możliwość. Nie wiem, czy oni programują to, bo podejrzewam, że tylko uczą obsługi programowania. To już są specjalistyczne maszyny. Powiem tak, no nie każdy zakład też chce bardzo, żeby taki młody. Ale w trzeciej klasie myślę, że na pewno obsługują te maszyny, bo nawet w programie jest, że chociaż taki skrawek tej obsługi, żeby jednak dotknęli, zobaczyli, jak to jest.
1: No i potem pierwsze koty zapłaty już jakoś idzie, musi jakoś pójść.
2: Powiem tak, najbardziej weryfikuje to rynek. Jeżeli ktoś chce być, jest dobrym uczniem, na pewno pracę znajdzie. Ja zawsze swoim uczniom powtarzam, że jeżeli będziesz robił to, co lubisz, to praca się nie będzie męczyć. I to jest takie motto, które myślę, że wydaje, że każdy zawód jest w stanie sobie z tym poradzić, bo jeżeli ktoś lubi coś robić, no to nawet po godzinach to robi to, mimo to, że może nie mieć z tego może największych tam kokosów, ale lubi to. Tak by wszystko wyginęło, gdyby każdy tylko z przymusu chodził do pracy.
1: Zgodnie z tym powiedzeniem, jeśli kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia.
2: Tak jest, właśnie. Stare przysłowie, ale jednak warto je w życie wdrożyć.
1: Jeszcze zapytam o tych uczniów, którzy powiedzmy, że decydują się na naukę zawodu stolarza. Wy swoich warsztatów nie macie, tylko i wyłącznie kierujecie ich do swoich zakładów, z którymi współpracujecie.
2: Tak, bazujemy tylko na zakładach. Jest to tak zwane kształcenie dualne. Uczniowie są w pierwszej klasie 2 dni w zakładzie, 3 dni w szkole. Później w drugiej klasie są tylko 2 dni w szkole, bo mają mniej godzin tych ogólnych, 3 dni w zakładzie, natomiast w trzeciej klasie są 1 dzień w szkole, a 4 dni są w zakładzie. No i później zdają po prostu egzamin czeladniczy, jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem, jeżeli nie jest rzemieślnikiem, przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
1: Czyli tutaj uczycie, jak to jest łączyć drewno na wpust, wypust, obce pióro i takie ten inne.
2: Tak, jest i nauka, że uczniowie uczą się pracy w litym drewnie, ale też jest, no i robią meble, no wiadomo, no, w zależności od specyfiki zakładu to...
1: Teraz to w zasadzie jest tak, że niektóre sklepy sprzedające materiały takie stolarskie, mówię płyty wszelakie, oferują już cięcie pod wymiar, więc wystarczy sobie zaprojektować i potem samemu zmontować. Czy montażu też uczycie?
2: Tak, bo uczniowie w ramach zajęć praktycznych jeżdżą na montaż, dlatego w trzeciej klasie jest to, że jest 1 dzień w tygodniu, żeby pracodawca mógł, uczeń jest praktycznie w trzeciej klasie 18 lat. Można go zabrać nawet i z noclegiem na kilka dni, żeby tam mógł zobaczyć, jak to wygląda montaż danego klienta, załóżmy kuchni, czy tam jakiegoś regału.
1: Czyli później taka rozmowa kwalifikacyjna to poskręcaj mi meble, tak?
2: No na przykład to może też być tak. Ale no generalnie mówię, uczniom to się podoba. Im się podoba, to wszystko jest ładnie, pięknie, no ale był takim, no wiadomo, nie wszyscy pracują później w swoim zawodzie. No oni teoretycznie mają możliwość pójścia do pracy od zaraz, ale to różnie to jest z tą młodzieżą teraz.
1: No to jak chcecie zachęcać do tego zawodu, żeby jednak uczniowie, ósmoklasiści przychodzili i podejmowali się wyzwania, jakim jest stolarstwo?
2: Myślę, że no na pewno taki 15-latek, no to jemu trochę trzeba pokazać najpierw, jak to wygląda. Jesteśmy skłonni nawet dla... Wychodziliśmy do 8 klas, robiliśmy teraz grę w rzemiosło. Tutaj przez cech była robiona taka dla szkół podstawowych, dla 8 klas. No nie było tam nic o stolarzu akurat, bo były promowane inne zawody, ale jesteśmy w stanie nawet, docieramy do uczniów, do podstawówek. Sam osobiście byłem w 2 czy 3 podstawówkach tu na terenie Białej, żeby poopowiadać tym uczniom o tych zawodach. No i dla chętnych chcemy też stworzyć takie wycieczki do zakładów i pokazać im, jak wygląda ta praca stricte stolarska. Bo żeby uczeń nauczył się tego zawodu, chciał po pierwsze się w nim uczyć, jesteśmy w stanie go zachęcić poprzez to, że każdy uczeń ma wynagrodzenie. W pierwszej klasie tam jest to teraz, to się zmienia co kwartał, ale chyba, nie wiem, około 800 zł jest, czy 700. No w trzeciej to jest ponad 1000 zł miesięcznie. To nie są małe pieniądze jak dla ucznia.
1: Ale później po takiej praktyce to rozumiem, że są zaznajomieni z okuciami meblowymi i wiedzą, jak to w tym sobie radzić. Ewentualnie mogą kuchnię na wymiar nawet produkować.
2: Powiem tak, oni mogliby sami po skończonej szkole, teoretycznie każdy z nich może otworzyć swój zakład i sobie znaleźć klientów, niszę jakąś i robić sobie te meble, czy tam, nie wiem, no różne rzeczy z drewna, bo są do tego przygotowani, potrafią to, mogą oprócz zatrudnienia w zakładach, których mieli praktyki, bądź innych, mogą też podnieść swoje kwalifikacje, no i prowadzić dalej działalność gospodarczą swoją. Zdobyć po 3 latach od skończenia szkoły tytuł mistrza, samemu uczyć następnych. Tak to jest, w naszych szkołach jest szeroki wachlarz kształcenia.
1: No dobrze, to ja życzę, żeby ta promocja na tyle dobrze działała, aby tych młodych ludzi przyciągać na stolarstwo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Aby zachęcić do nauki zawodu stolarza, Szkoła Rzemieślnicza zapewnia praktyki w zakładach, w których uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Będzie nowy kierunek kształcenia. Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w nowym roku szkolnym uruchamia klasę o profilu pożarniczym. Tym samym dyrekcja po raz kolejny chce trafić w zapotrzebowanie rynku.
1: co się takiego zmieniło w szkole, że zdecydowaliście się uruchomić kierunek pożarniczy?
3: Urszula Majewska-Hilkiewicz, dyrektor zespołu szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Plany już na ten kierunek mieliśmy w tamtym roku. Niestety było za mało chętnych, żeby otworzyć taki kierunek, więc w tym roku postanowiliśmy wzmocnić działania promocyjne. Dlatego zorganizowaliśmy pierwsze wojewódzkie zmagania pożarnicze. W tych zmaganiach, które odbyły się w sobotę 25 kwietnia, wzięło udział aż 9 drużyn młodzieżowych pożarniczych z terenu całego województwa lubelskiego. Celem zmagań były oczywiście zmagania sportowe, pożarnicze, ale również właśnie promocja licealnej klasy straży pożarnej, którą chcemy otworzyć w przyszłym roku w zespole szkół.
1: Te wojewódzkie zmagania pożarnicze to taka trochę przynęta dla tej młodzieży, żeby spróbowała bądź zachęciła się do tego, aby przyjść na ten kierunek, który proponujecie, czyli klasa pożarnicza.
3: Tak, postanowiliśmy stworzyć okazję właśnie, żeby pokazać Janów Podlaski, pokazać szkołę. W hali sportowej odbyła się pierwsza konkurencja, czyli udzielanie pierwszej pomocy. W budynku szkoły ewakuacja osoby poszkodowanej. Chcieliśmy też pokazać internat. Uczeń każdej pierwszej klasy ma gwarantowane właśnie przyjęcie do internatu, który funkcjonuje przy zespole szkół.
1: Tak szczerze mówiąc, to wiele szkół boryka się z problemami tego, że no, mało tych uczniów jest. Natomiast jak wy sobie z tym radzicie? No bo jesteście w Janowie, trochę oddaleni od Białej Podlaskiej. Czy z Białej Podlaskiej również uczniowie przyjeżdżają i tutaj się uczą?
3: Przyjeżdżają uczniowie nie tylko z Białej Podlaskiej, ale również z ościennych miejscowości, a nawet do technikum, szczególnie do technikum hodowli koni, przyjeżdżają uczniowie z całej Polski.
1: Czy jeżeli chodzi o rozbudowę kierunków, to wy cały czas modyfikujecie to, tak jak teraz pożarnictwo uruchamiacie, a wcześniej jak to się odbywało, bo trzeba trafiać w zapotrzebowania rynku?
3: My zaczęliśmy tak naprawdę wzbogacać naszą ofertę edukacyjną ponad 20 lat temu, jako pierwsi, można powiedzieć, w całym województwie. Prowadziliśmy kształcenie w klasach mundurowych. Pierwszą to była właśnie klasa Straży Granicznej i ta klasa już ponad 20 lat cieszy się dużą popularnością. Później powstała klasa policyjna, później służby celno-skarbowej i klasa Straży Pożarnej to jest taki pomysł, żeby dołączyła do tych klas mundurowych, bo tak jak już powiedziałam, my mamy, że tak powiem, długą tradycję i potrafimy kształcić na tego typu kierunkach.
1: To w przypadku pożarnictwa, czy nawet Straży Granicznej, czy KAS, to macie wykładowców prosto z tych instytucji?
3: W tych wszystkich klasach przedmiotu kierunkowego, czyli Straży Granicznej, Policji, czy też Służby Celno-Skarbowej, prowadzi funkcjonariusz odpowiedniej służby. Natomiast drugiego przedmiotu kierunkowego, czyli samoobrony, uczy nauczyciel zespołu szkół, którym jest właśnie instruktorem taekwondo, MDS i ten przedmiot nazywa się samoobrona.
1: W sumie ile osób opuszcza wasze mury co roku?
3: W tym roku nasze mury opuściło, gdyż jesteśmy już po zakończeniu roku szkolnego klas czwartych, ponad 70 absolwentów.
1: To łącznie ilu macie zawsze uczniów każdego roku?
3: W tym roku mieliśmy około 300. Jak mury opuściło 70 osób, to będzie 200.
1: 230, prosta matematyka. A jeżeli chodzi o inne kierunki?
3: Jeżeli chodzi o inne kierunki, to w tym roku proponujemy takie nowości jeszcze jak klasa ratownik medyczny. Tu w tej klasie też ma uczyć pracownik pogotowia i jednocześnie pracownik Bielskiej Akademii i klasa kosmetologiczna. Klasa kosmetologiczna to też jest nowość, nie ma takiej klasy w całym województwie lubelskim. Ta klasa powstała dzięki współpracy z hotelem. Tam w hotelu jest spa. Pracownik spa ma uczyć przedmiotu, tak to żeśmy nazwali, podstawy kosmetologii wizażu i zajęcia praktyczne mają odbywać się w spa.
1: To jak jest z tymi waszymi absolwentami po takich szkołach mundurowych typu Straż Graniczna czy pożarnictwo? Oni łatwiej mają później ze znalezieniem pracy albo, nie wiem, pójściem dalej w danym kierunku do szkoły wyższej?
3: My mamy bardzo dużo absolwentów, którzy pracują w poszczególnych służbach, szczególnie w Straży Granicznej, gdyż ten kierunek funkcjonuje w szkole najdłużej i nawet mamy już jednego naszego absolwenta emeryta w Straży Straży Granicznej, który już przeszedł na emeryturę.
1: Ale po takiej klasie on ma łatwiej w zdobyciu pracy?
3: Ja myślę, że ma łatwiej ocena na świadectwie maturalnym. Jest tych dwóch przedmiotów dodatkowych, czyli ze Straży Granicznej, z samobrony, ale też tak kształcimy, żeby przygotować i do egzaminów do służb i przygotować do pracy w służbach. Kształcimy i teoretycznie, i praktycznie. Są różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne, czyli na przykład klasa służby celno-skarbowej na przejście graniczne ma wycieczkę edukacyjną na lotnisko w Lublinie. Później jadą na lotnisko w Warszawie. Klasy Straży Granicznej również na przejście graniczne w Telespolu w Koroszczynie.
1: Służby mundurowe wiążą się z tym, że trzeba sprawności fizycznej dużo mieć. Czy rozumiem, że dużo WF-u też mają?
3: Ten przedmiot samoobrona jest po to, żeby przygotować ich do tych testów sprawnościowych potrzebnych przy rekrutacji do poszczególnych służb. No jest to taka dodatkowa godzina WF-u, ale taka, że tak powiem, sprofilowana pod tym kierunkiem.
1: W jaki sposób zachęcacie absolwentów ósmych klas do tego, żeby przyjeżdżali i tutaj w Janowie uczyli się? Bo rozumiem, że tutaj na promocję trzeba bardzo dużo. Czy udaje się Wam zawsze osiągnąć maksymalny limit uczniów każdego roku?
3: Promocję zaczynamy właściwie już w styczniu, kiedy się zastanawiamy nad, właściwie już decydujemy, jaka będzie oferta edukacyjna na dany rok szkolny. Tworzymy ulotki z ulotkami. Chętni nauczyciele wraz z młodzieżą jeżdżą po szkołach podstawowych, przedstawiając naszą ofertę edukacyjną. Również co roku jest dzień otwarty szkoły. W tym roku to było właśnie 17 kwietnia w sobotę i podczas tego dnia prezentowaliśmy wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole i też mamy taką tradycję, że w tym dniu uczestniczą funkcjonariusze wszystkich służb i opowiadają również o pracy w służbach.
1: Czy to jest tak, że wy oprócz tego, że z instytucjami takimi służb mundurowych współpracujecie, to również podejmujecie współpracę z innymi szkołami, żeby na przykład dostosowywać ofertę taką do, no, żeby sobie w drogę nie wchodzić?
3: Tu powiem raczej nie, gdyż było tak, my, jak powiedziałam, byliśmy pionerami tych kierunków mundurowych, no i niestety inne szkoły od nas ten pomysł ściągnęły i teraz takie klasy jak Straż Graniczna, Wojskowa, Policja są już w innych szkołach, dlatego my musimy wymyślać coś nowego. I powiem jeszcze taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o klasy służby celno-skarbowej, to dyrektorzy innych szkół dzwonią do mnie i pytają, w jaki sposób powstała ta klasa, gdyż funkcjonariusze z ich okolic mówią im, że ta klasa w Janowie to jest właśnie taką klasą wzorcową. I nawet w tym roku gościliśmy ministra finansów i też zastanowiono się, dlaczego minister przyjechał do Janowa, nie powiedzmy do Lublina czy do Warszawy, a wybrał naszą szkołę, gdyż jesteśmy szkołą wzorcową, jedną z pierwszych, nie tylko wzorcową, jeżeli chodzi o takie treści kształcenia, ale na przykład mają nasi uczniowie bardzo ładne mundury.
1: To może tutaj, zanim wymyślicie, albo jak już wymyślicie ten nowy kierunek, który ma być tym wabikiem na tych absolwentów ósmych klas, to może warto zastrzec sobie wyłączność na te kierunki.
3: Być może nie pomyśleliśmy o tym, ale to jest dobry pomysł.
1: Zespół szkół składa się nie tylko z liceum, ale też z technicznych kierunków. Jakie to są?
3: Kształcimy w trzech zawodach. Technik mechanizacji maszyn rolniczych i agrotroniki, technik hodowca koni i technik hotelarstwa. I te dwa pierwsze zawody we współpracy ze Stadniną Koni Janów Podlaski, a ten trzeci zawód w porozumieniu z hotelem.
1: Czyli generalnie tak trochę drzwi otwieracie tym swoim uczniom, żeby później budowali swoją karierę w pobliskich zakładach pracy.
3: Dokładnie, współpracujemy z wieloma instytucjami z Janowa plus służby mundurowe i myślę, że oferta tegoroczna jest wyjątkowo bogata, bo proponujemy naukę aż w 10 różnych klasach pierwszych.
1: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
0: Janowski Zespół Szkół kształci już klasy mundurowe o profilu wojskowym, Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celno-Skarbowej. Nie tylko zwiedzili Włochy, ale także wzięli udział w licznych warsztatach, a chodzi o grupę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Akademii Bialskiej, którzy zwiedzili słoneczną Italię, rozmawia Arek Michlewicz.
1: Równe szanse w Europie to projekt skierowany do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby taki projekt napisać?
4: Dorota Karwacka, Akademia Bialska im. Jana Pawła II Białej Podlaskiej. Przede wszystkim chciałabym nadmienić, że Akademia Bialska realizuje swoją misję edukacyjną nie tylko skierowaną do studentów, ale również do całej społeczności lokalnej i regionalnej. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży, prowadzimy studia podyplomowe, kursy i szkolenia i od 20 lat zajmujemy się również seniorami. Celem naszego uniwersytetu jest włączenie ponowne do społeczeństwa osób, które zakończyły już swoją pracę zawodową. Dlatego właśnie oferujemy możliwość udziału w wykładach otwartych na naszej uczelni, dlatego organizujemy różnego rodzaju szkolenia i również piszemy projekty edukacyjne. Oczywiście wszystko to jest poparte na początku diagnozą potrzeb. I tutaj rzeczywiście Państwo wskazali nam kilka kierunków, do których odnieśliśmy się w naszym projekcie. Projekt pod tytułem UTW Akademii Bialskiej Równe Szanse w Europie to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który dostał dofinansowanie w konkursie programu Erasmus plus Edukacja Dorosłych.
1: Rozumiem, że przed wyjazdem, bo to były Włochy, już wiemy, że Włochy zwiedzali uczestnicy UTW, kurs języka włoskiego mieli, czy może angielskiego?
4: Rzeczywiście przed wyjazdem na mobilności grupowe przygotowywaliśmy intensywnie seniorów do wyjazdów. Odbyli oni między innymi kursy przygotowujące z języka angielskiego, ale również z włączenia cyfrowego, poznawali różnego rodzaju aplikacje cyfrowe, tak jak Google Translator, czy mapy Google, czy aplikacje Jak Dojadę, czy różnego rodzaju inne potrzebne w podróży aplikacje, które będą mogli wykorzystać w praktyce. Mieli również warsztaty z samoprezentacji, komunikacji w grupie, autoprezentacji, z ćwiczenia pamięci. Te wszystkie rzeczy uznaliśmy, że będą bardzo przydatne do właśnie odbycia takiej mobilności grupowej. Dla wielu osób była to pierwsza w życiu podróż zagraniczna.
1: I samolotem.
4: I samolotem, tak.
1: Był stres?
4: To myślę, że za chwilę zapytamy naszych słuchaczy, ale wszyscy sobie dzielnie poradzili i rzeczywiście pojechaliśmy do Włoch. Tam zostaliśmy zaproszeni na festiwal naukowy do miejscowości Foligno. Seniorzy odbyli tam szereg zajęć edukacyjnych. Tematem przewodnim naszego wyjazdu była komunikacja.
1: Jak sobie radzili z tą komunikacją?
4: Tu muszę powiedzieć, że język i mowa ciała jest zawsze niezawodna. Państwo, którzy znaleźli się nagle w grupie międzykulturowej, międzypokoleniowej, w towarzystwie Włochów, po towarzystwie Portugalczyków, Hiszpanów, nagle okazało się, że pomimo barier językowych i poprzez swoją empatię, uśmiech, wspólne włączenie się w działania, poradzili sobie wyśmienicie.
1: Ale rozumiem, że wrócili też z taką małą dawką włoskiego, już wiedzą, co to jest grazie, come va, per favore.
4: Myślę, że na pewno tak. Już podczas lotu, podczas podróży pociągiem Duolingo było w użyciu, więc Państwo również przygotowywali się na takie spotkania z osobami operującymi innym językiem.
5: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogusław Więcław. Jestem studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1: Po raz pierwszy Pan odwiedził Włochy, ale nie tylko, bo nawet po raz pierwszy leciał samolotem. I co? Był stres?
5: Był stres z kilku powodów. Po pierwsze, że wprawdzie nie obawiałem się, czy samolot będzie w stanie unieść nas wszystkich, ale nie wiedziałem, jaka będzie reakcja mojego organizmu, ponieważ mam pewne dolegliwości. Obawy okazały się bezpodstawne. Poczułem przyjemne takie doznania, porównywalne z tym, jakie miałem, kiedy latałem samolotami ultralekkimi.
1: A czyli jednak pan doświadczenie ma?
5: Ale tylko na niskich poziomach.
1: To jeżeli chodzi o Włochy, spodobały się, co panu najbardziej tam wpadło w oko, a może Włoszki?
5: Zależało mi na jednym i na drugim. No więc na samym Rzymie i na Włochach zależało mi dlatego, że kiedyś udało mi się studiować prawo. I tam wiele dowiedziałem się na temat prawa rzymskiego jako kultury naszej cywilizacji prawnej i chciałem zobaczyć te reminiscencje nastrojowe tam na miejscu. Rzeczywiście doznania były wspaniałe i przypominały mi się od razu moje paremie łacińskie. Kiedy zobaczyłem na przykład Koloseum, to Ave Cesar, morituri te salutant i tym podobnie. Przydały nam się przygotowujące nas tutaj aplikacje, gdyż czułem się znacznie pewniej, wiedząc, że jeżeli się zgubię, to przy pomocy aplikacji Gdzie dojadę, znajdę swój hotel, a być może jeżeli udostępnię swoją lokalizację, to znajdę i grupę. Przydały się również bardzo nauka dodatkowa języków. Ja w ogóle bardzo lubię języki, stąd też wcześniej już zacząłem te przygotowywania. Doskonaliłem angielski i uczyłem się włoskiego na bazie łaciny, którą wcześniej poznawałem i przekonałem się, że przy pomocy tych skromnych zasobów frazeologii włoskiej można było się w zupełności porozumieć. A jeżeli brakowało słów, włączać można było angielski, wtedy pełen komfort już był, a znakomite doznania były, kiedy na przykład z Hiszpanką rozmawiałem w języku włoskim i angielskim. Interesujące były bardzo doznania również związane z tymi warsztatami. Tam pokazano nam różne metody ruchowe i to również przypomniało mi pewną dyscyplinę, też bardzo pożyteczną, a mianowicie tai chi, który od dawna trenuję. No i to wszystko razem wziąwszy, a dodając jeszcze do tego, że grupa była znakomita, dbająca o siebie, dająca poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek z jednym wyjątkiem, ponieważ pani nasza przewodniczka bardzo ostrzegała przed kradzieżami. Niestety, na szczęście nic takiego się nie działo. No i jeśli idzie o mnie osobiście, to ja nabrałem znakomitej pewności siebie, jeśli idzie właśnie o sprawy związane z komunikacją językową, z tą możliwością poruszania się. I takie też znamienne zdarzenie przypomniało mi się, kiedy poszedłem kupować jakiś drobny prezencik, zacząłem rozmawiać ze sprzedawcą, a potrzebowałem również kupić ten prezencik dlatego, gdyż koleżanka prosiła mnie, ażeby zdobyć jej 2 euro z odpowiednim rewersem. No i tak zacząłem z tym Włochem rozmawiać i oczywiście otworzył się znakomicie, poopowiadał mi, gdzie w Polsce był. Tutaj Kraków, jak rozmawiałem z ludźmi, to bardzo często Kraków się powtarza. I ogólnie rzecz biorąc, moje nastawienie jest takie, że wróciłem w pełnym komforcie i z ogromną chęcią do powtórzenia, jako że repetycja jest mater studiorum.
1: Czyli taka inicjatywa była bardzo fajna i więcej takich projektów.
5: Znakomita inicjatywa, w szczególności dla seniorów, bo tutaj mówimy właśnie o seniorach, to tak jest to cenna rzecz, że można pomóc się ludziom otworzyć, nabrać pewności siebie, nabrać możliwości i umiejętności pracy w grupie, nabrać odpowiedniej empatii do innych, umiejętności rozwiązywania problemów między sobą, bo oczywiście różne tam drobne konflikty się zawsze zdarzają międzyludzkie, ale liczy się umiejętność rozwiązywania tych problemów.
6: Nazywam się Zofia Skwierczyńska, jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku i miałam przyjemność być na tej wyprawie życia, bo tak ją nazywam, właśnie do Rzymu. Od początku przygotowania, trochę lęków, bo wiadomo, w nas nie ma takiej już odwagi, ale nauczyliśmy się bardzo wiele i pojechaliśmy. Wszystko zaczęło się od lotniska, gdzie ogromna większość pierwszy raz nawet leciała samolotem. Udało się. Wylądowaliśmy. Okazała się grupa bardzo zgrana i potrafiąca pomagać sobie. Ja osobiście miałam sporo kłopotów z chodzeniem, ale okazało się, że można i dało się. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Naprawdę mieliśmy ogromny komfort tam przebywania, zwiedzania, ogromna ilość pokazywanych miejsc tak cudownych i warsztaty. Na warsztatach wiele się uczyliśmy, ale mogę powiedzieć z całą pewnością, nie mamy się czego wstydzić, nie musimy wcale czuć się gorsi, bo radziliśmy sobie oczywiście z pomocą naszych pań opiekunek, bo i sprawy językowe nie do końca dopięte w nas, ale uczyliśmy się i naprawdę było bardzo, bardzo miło. Na wszystkich warsztatach dawaliśmy sobie świetnie radę, a tam, gdzie była mowa o nowinkach technicznych, okazuje się, że my naprawdę wiele już wiemy. Wcale nie były to dla nas takie nowości. Z całą pewnością dobrze by każdemu to zrobiło, żeby zobaczyć tę inność Włoch na przykład, której się boimy, a okazuje się, że u nas takie rzeczy się nie zdarzają, a tam to, co widziałam, powiem. Byliśmy na takim placyku, gdzie można było i zjeść, i z boku w środku dnia zobaczyłam namiot, a przed namiotem śpiącego człowieka. U nas to by się raczej nie zdarzało, bo natychmiast jakieś służby porządkowe przyjeżdżają i zabierają taką osobę, reagują. A tam jakoś tak wszyscy przychodzili. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
1: To proszę powiedzieć, czy było to włoskie espresso i ta, no, kultowa już pizza?
6: Było, ale oczywiście makaron był codziennie i na okrągło w różnych postaciach. Także wyżywienie było świetne, poznawaliśmy smaki Włoch, ale też sytuacja była bardzo fajna, bo w jednym z lokali, kiedy wchodziliśmy na obiad o kolację, stał taki pan o ciemnej karnacji i witał nas, mówiąc dobranoc, dobranoc. Było zabawnie i tak wiedział, że coś mówi po polsku. No i dobrze, ale to było zabawne i fajne. Co ja wyniosłam z tego? Otóż to, że mam teraz odwagę i wymyśliłyśmy z koleżanką, że zrobimy w najbliższy czwartek w PCK na kawiarence taką opowieść o Rzymie, o Watykanie, o Asyżu na podstawie zrobionych zdjęć i na podstawie zrobionego filmiku. Myślę, że to też chcemy pokazać, że można, że trzeba i komunikacja jest bardzo ważna, więc liczę na to, że...
1: A od jak dawna jest pani w Uniwersytecie Trzeciego Wieku? To panią namówił?
6: Pewnie już tak z 6-7 lat co najmniej. Kto namówił? Odchodziłam na emeryturę i tak nie bardzo wiedziałam, jak sobie radzić. I zaczęłam z przyjacielem najpierw bywać, bo on tu był, a później sama wsiąknęłam w to i...
1: Tak. I namawia pani znajomych.
6: I namawiam teraz wszystkich, tak. Na uniwersytet i na PCK. Dwie organizacje, które uważam za bardzo ważne i bardzo potrzebne. W dalszym ciągu chodzimy na angielski, uczymy się, we własnym zakresie uczymy się włoskiego na przykład. I uważam, że jest to fajne i ciekawe. Nie nudzimy się, nie mamy czasu, dlatego emeryci nie mają czasu. Przyjemny, bardzo przyjemny i taki ciepły.
1: To proszę się przedstawić po włosku.
6: Ojej, to już teraz proszę mnie nie stresować.
1: Io sono?
6: I am Zofia. Ja kocham Polski też, bo Polskę też.
1: Dziękujemy.
6: Dziękuję bardzo.
7: Nazywam się Władysława Ściuba i jestem słuchaczką UTW już 19 rok.
1: To proszę powiedzieć, czy po tej wizycie we Włoszech przywiozła pani jakiegoś Włocha ze sobą?
7: Nie, tylko przywiozłam wiele doświadczeń. W domu już stosowałam pastę przyrządzoną tak na wzór, jak tam potrafiłam, włoski. Nawet mąż był w stanie to zjeść. Uwielbiam właśnie owoce morza, jednak no nie było podane. Była pasta, więc makarony od małego lubię, na tym zostałam wychowana. To są smaki dzieciństwa i bardzo lubię, mało stosuję, ponieważ ograniczam się z uwagi na tuszę, na zdrowie. Pizzę w kilku miejscach jedliśmy.
1: To jak z komunikacją było? Łatwo było komunikować się?
7: Jak przystąpiłam na uniwersytet, zapisałam się również na język angielski. Chodzę, no chociaż muszę przyznać, że jestem jakaś taka dosyć odporna na tę wiedzę i biegle nie potrafię rozmawiać, ale wystarczyło rozumieć, tak? Niestety, ale bardziej książkowo, z książki rozumie przeczytany tekst, a w rozmowie ciągle proszę, to moje stała prośba, please repeat slowly.
8: Ja też to stosuję.
7: Chyba trochę się różnią. My weszliśmy na już rozpoczęte warsztaty tańca, ruchu i oni byli roześmiani. My jesteśmy tacy bardziej wycofani, skrępowani. Ja przede wszystkim skrępowana wiecznie swoimi kompleksami. Tamci ludzie, otwartość ich jakoś mi wszystkiego pozbawiła. Nabrałam odwagi, cudowni ludzie, było cudownie.
9: Dzień dobry, jestem Krystyna Cenkier, jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 4 lat, razem z mężem od początku, no, czyli od 4 lat, uczestniczymy w różnych zajęciach.
10: Roman Cenkier, mąż żony mojej. Mieliśmy okazję wyjechać do Włoch dzięki przynależności do UTW. Dzięki temu zwiedziliśmy Rzym, Watykan, Tivoli. Mogliśmy poznać wspaniałe zabytki Rzymu. Byliśmy już drugi raz w Rzymie. Wcześniej żeśmy z dziećmi swoimi wyjechali. Poznaliśmy wspaniałe miasteczka, zameczki w Rzymie. Cóż możemy powiedzieć? Poznając kulturę, poznając miasta Włoch, możemy stwierdzić, że nie mamy się czego wstydzić, bo w Polsce w wielu sytuacjach górujemy nad Włochami. Takim jednym z zaskakujących nas aspektów było to na przykład, że w restauracji na 170 osób jest jedna tylko ubikacja, i to damsko-męska, i jedna umywalka, co nas zaskakiwało. U nas w ogóle niespotykane i niemożliwe, żeby w ogóle taki lokal mógłby być otwarty.
1: Czyli trzeba chodzić za róg.
10: No nie wiem gdzie oni chodzą, bo tam nawet niestety nawet trawników nie ma. Nie wiem, te psy to też mają tam ciężkie życie, ale są piękne fontanny, tak, zaskakujące. No my jesteśmy społeczeństwem wykluczonym jak gdyby, bo uczyliśmy się rosyjskiego, a Rosjanie w tym czasie się uczyli angielskiego. Także jesteśmy trochę do tyłu, a w tym wieku naszym, no to niestety już, żeby nadrobić te zaległości, to trzeba 4 razy więcej pracy włożyć w naukę języka, nie? Bo można się uczyć, no ale po jakimś czasie się zapomina z powrotem, trzeba się znowu uczyć. No
1: ale jakoś udało się.
10: Sobie radę, staramy się, nie poddajemy się.
9: Angielski znamy, więc robiliśmy zakupy.
10: Tak. Ale mamy jeszcze zdolności też ruchowe takie, tak, rękami,
9: uśmiech,
10: i się dogadujemy.
9: Uśmiech dużo może zrobić.
10: Ja myślę, że Polacy wcale nie są z tyłu za innymi grupami ludności, że sobie świetnie radzimy.
9: Jesteśmy otwarci.
10: Tak.
9: Także uśmiech, gestykulacja dużo robi.
8: Tutaj w porozumieniu.
10: Wydaje mi się, że ludzie, czy we Włoszech, czy w Rzymie, są podobni tacy sami jak my i tego samego oczekują od życia, czyli poczucia bezpieczeństwa, życia w dobrobycie, nie przejmowania się finansami. Pewnie różnie jest, tak jak i u nas. Nie wszyscy sobie z życiem radzą. Sądzę, że mamy podobne dążenia i cele.
0: Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie tylko zdobywali doświadczenie w szeroko rozumianej komunikacji, ale także poznawali smaki włoskiej kuchni. Dla niektórych była to pierwsza zagraniczna podróż życia. Mechatronik to specjalista, który projektuje, buduje i naprawia inteligentne maszyny, roboty oraz systemy automatyki stosowane w przemyśle, motoryzacji czy medycynie. Dlatego zapotrzebowanie na takich fachowców rośnie. Mimo to w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej nie ma pełnego obłożenia kierunku.
11: Ryszard Dołęga, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Oprócz funkcji nauczyciela pełni również funkcję dyrektora. I tak się składa, że nauczam tutaj przedmiotów w zawodzie technik mechatronik. Są to przedmioty związane z programowaniem sterowników PLC oraz programowanie robotów przemysłowych.
1: No to jak jest z tym zainteresowaniem mechatroniką? Bo słyszałem różne rzeczy na ten temat.
11: Zainteresowanie mechatroniką jest średnie, że tak powiem, bo można by było oczekiwać, że to zainteresowanie będzie większe ze względu na to, że to jest nowy zawód, dający duże perspektywy, jeżeli chodzi o zatrudnienie w przemyśle. Chcielibyśmy, aby więcej osób było zainteresowanych tym,

0: Elektronika oraz technika informatyka. Czyli tutaj jest to jednoznaczne z tym, że trzeba mieć dosyć szeroką wiedzę, żeby ewentualnie dobrze posługiwać się sprzętem, który wykorzystywany jest w mechatronice. Mechatronika to jest taki, powiedziałbym, nowoczesny automatyk, bo kiedyś automatyk zajmował się urządzeniami mechanicznymi, które trzeba było zmechanizować, w związku z tym wprzęgano w to elektronikę, żeby sterowała urządzeniami mechanicznymi. Teraz okazuje się, że w większości tą elektroniką zarządzają mikroprocesory i te mikroprocesory trzeba zaprogramować. W związku z tym dochodzi do tego informatyk czy programista, który będzie umiał zaprogramować te układy mikroprocesorowe. Teraz w większości wypadków, nawet w sprzęcie gospodarstwa domowego, z którym mamy do czynienia, to takimi urządzeniami sterują mikroprocesory. Czy to jest pralka, czy lodówka, czy kuchenka mikrofalowa, czy zmywarka. Są to urządzenia, z którymi na co dzień mamy do czynienia, nie mając świadomości, że tam siedzą mikroprocesory, że ktoś musiał te urządzenia zaprogramować, żeby one odpowiednio funkcjonowały.
1: Żeby takie urządzenie skonstruować, to pracujecie na oprogramowaniu tak popularnym jak AutoCAD?
0: To znaczy nie, AutoCAD to jest takie oprogramowanie, które służy do projektowania, natomiast my tutaj mamy, w szczególności ja uczę na oprogramowaniu, które służy do programowania sterowników PLC. Czyli jak mamy taki sterownik, czyli taki komputer przemysłowy, można by było powiedzieć, to do tego celu jest oprogramowanie, przy pomocy którego następuje programowanie tego sterownika PLC.
1: Tutaj chłopaki dużo dmuchają, to znaczy się pneumatyka pracuje.
0: Tak, oczywiście pracuje pneumatyka z tego względu, że w układach mechatronicznych oprócz silników, napędów elektrycznych wykorzystuje się dużo sprężonego powietrza i to sprężone powietrze wykonuje pracę tą samą, którą wykonują silniki elektryczne. Natomiast tutaj w przypadku wykorzystania sprężonego powietrza są to tańsze urządzenia, bardziej wydajne czasami niż układy elektryczne.
1: To ja chciałbym, żeby pan mi taką wycieczkę zrobił po tej pracowni, bo pracownię macie naprawdę nowoczesną i faktycznie no, sporo tutaj uczniowie mogą się nauczyć.
0: Tak, także jak widać, tutaj mamy takie panele dydaktyczne, przy pomocy których oni uczą się wstępnego etapu programowania. To są te pionowe panele stojące pod ścianą. Tam uczą się najpierw sterowania lampkami, sterowania silnikami krokowymi, urządzeniami innymi wykonawczymi typu silniki elektryczne, jakieś tam przyciski, które symulują działanie na przykład jakichś tam czujników elektrycznych. I jak nauczą się programowania tych sterowników w takiej najprostszej wersji, potem mają trochę programowania na tych panelach elektropneumatycznych. To, co w tej chwili słyszymy, czyli programy, które oni napisali, rzucają na sterownik PLC i dzięki temu ten sterownik steruje już układami siłowników pneumatycznych.
1: To tak pracują maszyny CNC też?
0: Też oczywiście w przypadku maszyn CNC jest dużo więcej na przykład silników krokowych, serwomechanizmów i w tym przypadku kolejny etap to jest właśnie sterowanie takimi urządzeniami, które tutaj widzimy za nami. To są już takie modelowe rozwiązania takich układów mechatronicznych. Tutaj też z prawej strony pod oknem mamy takie modele, przykład takiego robota kartezjańskiego, układu do sortowania i tego wszystkiego na tych rozwiązaniach modelowych uczą się właśnie nasi mechatronicy. Tutaj chcę podkreślić, że część z tych pomocy dydaktycznych została wykonana przez naszych uczniów w ramach realizowanych projektów unijnych. Także są to urządzenia, które wykonują samodzielnie, imitujące pracę jakiegoś stanowiska i potem oczywiście próbują kolejne klasy, kolejne roczniki, próbują programować te już troszeczkę bardziej złożone, skomplikowane urządzenia.
1: Czy to jest tak, że wy projektujecie urządzenia i patentujecie je?
0: Nie, no, o patentach to nie ma mowy, bo to są takie urządzenia dydaktyczne i tu bardziej chodzi o to, żeby mieli możliwość praktycznego opanowania programowania na układach modelowych, a nie tylko programowania w teorii. Po prostu chcemy, żeby no jak najbardziej byli przyzwyczajeni do takiej typowej pracy, z którą mogą spotkać się później w zakładzie po zakończeniu szkoły, czy ewentualnie po zakończeniu w przyszłości nawet studiów.
1: Czy w ramach nauki organizujecie na przykład uczniom takie wyjazdy do fabryk, które pracują na takich maszynach?
0: Tak, oczywiście organizujemy takie wyjazdy. Całkiem niedawno byliśmy na przykład w Krynicy, zakład, który w pełni jest zautomatyzowany, także można było zobaczyć, jak funkcjonują te układy mechatroniczne. Też byliśmy w Międzyrzecu, też tam zautomatyzowana produkcja jest. No, w tych zakładach tutaj po okolicy, w Woźnikach nawet, to jest już województwo mazowieckie, także organizujemy takie wycieczki, żeby pokazać, jak wygląda to w przemyśle, już na takich rzeczywistych rozwiązaniach.
1: Tutaj na tych warsztatach widzę 5 osób, to jest cały zespół, który zdecydował się na mechatronikę?
0: Nie, to jest grupa, ale uczymy w niewielkich grupach tak do 12 osób, z tym, że tak części osób dzisiaj nie ma. Natomiast no tutaj wiadomo, że te grupy, które kształcimy, nie są zbyt liczne i dlatego nam łatwiej nauczyć rzeczy praktycznych. Bo gdyby tutaj była grupa 30-osobowa, to no ciężko by było taką grupę 30-osobową próbować uczyć rzeczy praktycznych, bo oni muszą mieć dostęp do komputerów, muszą mieć dostęp do stanowisk, na których praktycznie są w stanie przećwiczyć to, co w danej chwili jest realizowane zgodnie z programem nauczania.
1: Jak patrzę na te urządzenia, to wydaje mi się, że chyba trzeba być trochę elektrykiem też.
0: Elektrykiem to nie tylko trochę, tylko trzeba się znać dobrze na elektryce, trzeba się dobrze znać na elektronice, przynajmniej w podstawowym zakresie. No i tak jak mówiłem, być troszeczkę jeszcze sprytnym, jeżeli chodzi o programowanie. Co prawda, jeżeli chodzi o sterowniki PLC, to tutaj programowanie to jest nie takie klasyczne jak w przypadku informatyki, że piszemy program na przykład w jakimś języku C++ na przykład. Tu jest programowanie takie bardziej obrazkowe, że tak powiem. W związku z tym no, trzeba zachować dużą umiejętność logicznego myślenia, żeby to wszystko połączyć tak, żeby ten program mógł funkcjonować.
1: Czy tutaj przydają się również zdolności manualne?
0: Ależ oczywiście jak najbardziej. Tutaj mamy z tyłu na przykład płyty takie montażowe. To są płyty, które zostały po egzaminie. Czyli egzamin zawodowy polega na tym, że uczniowie dostają taką pustą płytę, jak tutaj widać na załączonym obrazku, i mają za zadanie odpowiednio rozmieścić układy te wykonawcze, zawory, odpowiednio umieścić przełączniki, wyłączniki, sterowniki PLC, a potem to wszystko połączyć. Połączyć układ pneumatyczny przy pomocy przewodów pneumatycznych i połączyć układ elektryczny zgodnie ze schematem.
1: Tu mi trochę to tak przypomina budowę od środka unitu stomatologicznego.
0: Tak, oczywiście, bo tutaj biorąc pod uwagę te szafy rozdzielcze wszelkiego rodzaju, jak otworzymy i tam widzimy całe mnóstwo przewodów, tak samo i w tym przypadku widać, że no, stopień złożenia, skomplikowania jest dosyć duży. Tak dla laika to wydaje się, że to na pierwszy rzut oka, że ciężko się w tym połapać, a oni jednak muszą sobie z tym poradzić.
1: Odpowiednio zawór przełączyć, żeby on prawidłowo pracował.
0: Dokładnie, także odpowiednio trzeba połączyć, posprawdzać, także żeby można było ewentualnie gdzieś tam to potem już pokazać egzaminatorowi, że jesteśmy przygotowani do realizacji naszych zadań.
1: Czy to, na co teraz patrzę, takie bardzo skomplikowane wygląda, to również jest praca któregoś ucznia?
0: To jest praca zespołu uczniów, którzy realizowali projekt unijny. To były grupy 6-osobowe i w ramach zajęć unijnych mieli za zadanie między innymi zaprojektować i wykonać takie urządzenie modelowe, jak tutaj widać na załączonym obrazku. No i po nich właśnie został taki model, a następcy, których tutaj widzimy, będą z kolei ćwiczyli na tych modelach już programowania i sterowników PLC, i tutaj układów elektrycznych, pneumatycznych, programowania silników krokowych i tak dalej. Także...
1: Czy to urządzenie zostało stworzone do czegoś? Ono coś, jakąś funkcję ma swoją?
0: Znaczy to urządzenie symbolizuje, ma za zadanie zamodelować wiercenie elementów, czyli tam mamy z tyłu takie listewki, które będą podane przez siłownik i w tej listewce w określonych odległościach trzeba wykonać kilka albo kilkanaście otworów w zależności od programu, potem przekazać to na przykład do następnego etapu, czyli ma za zadanie pokazać fragment jakiegoś tam układu, który można spotkać w przemyśle. Po prostu jest to odzwierciedleniem jednego stanowiska pracy, na przykład osoby, która miałaby to wykonywać ręcznie.
1: A takie maszyny są niebywale precyzyjne.
0: Tak, na pewno dużo bardziej precyzyjne niż człowiek, bo tutaj no, dokładności są rzędu ułamków milimetra, w związku z tym dokładniej wykonają, rzadziej o pomyłki, jakieś tam przesunięcia czy nieodpowiednie wykonanie. No i na pewno wykonają to taniej niż człowiek, który by to wykonywał.
1: Tutaj na monitorze widzę jakiś projekt. Co to jest?
0: To znaczy to akurat jest symulator do robota przemysłowego, bo w zawodzie technik mechatronik mają w klasie 4 i 5 jako dodatkowe zajęcia programowanie robotów przemysłowych i właśnie pracują na takim symulatorze, żeby pokazać, najpierw zaprogramować, jak ma działać taki robot, a potem ewentualnie na podstawie już działającego programu w symulatorze spowodować, żeby ten program sterował rzeczywistym robotem.
1: Czyli tutaj przy panelu nie chodzi o to, żeby tylko klikać przyciski?
0: Nie, nie. To znaczy to bardziej chodzi o to, żeby programować. Przyciskanie tych kolorowych przycisków jest tylko efektem końcowym i dopiero wtedy, jak przyciśniemy i wszystko działa dobrze, to znaczy, że zaprogramowaliśmy w sposób prawidłowy.
1: Co jeszcze tutaj z takich ciekawych urządzeń macie do nauki mechatroniki?
0: To znaczy, generalnie rzecz biorąc, to tutaj to, co jest w tej pracowni, to służy do tego, żeby w jakiś tam sposób próbować uczyć programowania i tak mi się wydaje, że takim urządzeniem, które jest największym wyzwaniem, to jest taki robot kartezjański. I powiem, że zaprogramowanie tego robota to jest już etap taki...
1: Zaawansowany.
0: Studiów wyższych. Że gdyby się znalazł ktoś, kto zaprogramuje w ten sposób, jak to może działać, w sposób demonstracyjny w tej chwili, jak działa, jakby to był uczeń, który potrafi to zaprogramować, to byłbym szczerze zdziwiony jego poziomem wiedzy. Natomiast w takim prostym wydaniu oni starają się tutaj gdzieś tam wprawić to w ruch, przynajmniej jakieś tam elementy powtarzalności cyklu pracy robota wykonać.
1: Tutaj widzę taką czarną skrzynkę, rozumiem, że to nie jest rejestrator ostatnich godzin pracy mechatronika.
0: Nie, nie. To jest akurat drukarka 3D, którą wykorzystujemy tutaj. Wykorzystujemy dosyć intensywnie, bo jak widać te elementy, które tutaj są na tych stanowiskach pracy, te stanowiska, które oni wykonywali w sposób samodzielny, w większości wykonywane są właśnie w postaci elementów przygotowanych i wykonanych na drukarce 3D. Także te urządzenia, które wykonujemy sami, to jak widać w większości wypadków posiadają elementy wykonane na drukarce, także oni tutaj na tej drukarce te części projektują, a potem oczywiście ta drukarka te części dla nich wykonuje. Zresztą drukarka też jest urządzeniem mechatronicznym, w związku z tym też można by było próbować we własnym zakresie nawet taką drukareczkę zrobić i powiem tak, że na jednym z pierwszych zajęć unijnych było właśnie składanie takiej drukarki 3D i programowanie jej, i także uczniowie mogli zobaczyć od początku do końca, z jakich elementów się składa taka drukarka, jak się ją buduje, a potem jak się tą drukarkę programuje.
1: Co tutaj robisz, bo jak dla mnie to jest jakaś magia.
2: Kazimierz Słowała. No to jest takie jedno z przykładowych zadań, które zazwyczaj dostajemy i w tym zadaniu mamy przełącznik piórkowy i na danej pozycji tego przełącznika siłowniki muszą się wysuwać w dany sposób, czy mają się zapalać lampki w określonym czasie i właśnie takie rzeczy robimy zazwyczaj na zajęciach.
1: I to tak, jak pracuje to wszystko w maszynie już gotowej?
2: Jeszcze raz?
1: Tak
2: jak? No nie wiem, jak działają jeszcze takie maszyny, że tak powiem, większe, takie bardziej użytkowe. To są na razie takie chyba po prostu zadania, ale myślę, że miałoby to zastosowanie w życiu codziennym, takie zadania.
1: Skąd się wziął pomysł, żeby mechatroniki się uczyć?
2: No ja zawsze byłem gdzieś zainteresowany trochę elektroniką, trochę mechaniką, pneumatyką, więc akurat taki kierunek połączony, te wszystkie rzeczy są w nim i pomyślałem, że no to może być to właśnie.
1: Że nawet praca przyszłości.
2: No możliwe, nie mówię nie. Myślę, że będzie na to też miejsce w moim życiu, żeby robić takie rzeczy.
1: Jak na razie kręcicie to?
2: Tak, dokładnie.
3: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Ostapiuk. Od dziecka lubiłem majsterkować różne rzeczy tutaj, samochodziki elektryczne rozkręcałem, nie rozkręcałem, składałem. No i tak zobaczyłem, że jest ten zawód mechatronik. Myślałem, fajna rzecz, pójdę, zobaczę. No i bardzo fajnie się złożyło tutaj od różnych majsterkowiczy, fajne elementy. Tutaj mamy, jak systemy działają nawet auta, po jakieś tutaj linie produkcyjne. Tutaj programujemy też silniki, jak mają chodzić, elektrykę. Więc tak powiem, że wszystko, co trzeba, taki złota rączka można, bo to i elektrykę się w domu zrobi, jakieś auto czy coś trzeba będzie naprawić, to samemu się będzie można naprawić. No gdzieś tutaj nawet komputery czy coś zaprogramować tutaj ten, to też bez problemu, bo tutaj też mamy programowanie.
1: To w zakamarkach swojego domu udało ci się już na bazie swojej wiedzy skonstruować coś?
3: Tak, no teraz na bazie swojej wiedzy w domu instalację elektryczną w domu prowadzę teraz, poprowadziłem. I wszystko jest, dobrze jest. Naprawiałem nieraz silniki elektryczne, co w domu tam do piły elektrycznej czy innych tych też, czy grzejniki elektryczne też naprawiałem, wymienić części jedną, drugą.
1: Ty masz jakieś inne tutaj zadanie do zrobienia z tymi siłownikami?
3: Nie, tutaj siłowniki są zrobione tak, że chodzą jednocześnie oba. Jeden chodzi niezależnie od drugiego, że można regulować tempem wysuwu jednego, ale jest coś takiego, że mamy głównego siłownika tego, że ten jakby decyduje, kiedy oba się chowają. Ale możemy dostosowywać prędkość, w jaki sposób mogą się ten na przykład tutaj, już teraz będzie wolniej.
1: To teraz, kiedy już przez jakiś czas uczysz się tego, już ta mechatronika nie jest taka skomplikowana?
3: Nie, to z czasem powiedziałbym, że to wchodzi gładko, jak masełko wchodzi, powiedziałbym, że elegancko, bez żadnego problemu. Oczywiście na początku były jakieś tam zagadnienia trochę cięższe do zapamiętania, ale powiedziałbym, że dobrze nawet. Wiedza taka techniczna bardzo przydatna w życiu jest.
1: Namawiasz kolegów, żeby też zaczęli uczyć się mechatroniki?
3: Oczywiście, namawiam wszystkich, żeby się zaczęli uczyć mechatroniki. Bardzo przydatne, dużo można się nauczyć, a jeszcze jak ktoś lubi majsterkować, to nic tylko przychodzić.
1: Czy ta mechatronika już jest na tyle dobrze wyposażona, jeżeli chodzi o warsztaty, że możecie spokojnie uczyć nowych chętnych, czy jeszcze czegoś brakuje w tych pracowniach?
0: To znaczy w tej chwili to mamy ten sprzęt na wysokim poziomie. Oczywiście cały czas tego sprzętu przybywa, jeżeli chodzi o mechatronikę. Zmieniają się rozwiązania techniczne, technologiczne, w związku z tym na pewno za 2, 3, 4 lata trzeba będzie kupować już nowy sprzęt, ten, który funkcjonuje w przemyśle. Natomiast w tej chwili jesteśmy wyposażeni na tyle, że możemy w nowoczesny sposób uczyć mechatroników zawodu.
1: Ale i tak nadążacie za zmianami.
0: Tak, staramy się nadążać za zmianami, między innymi dlatego, jeżeli jest taka możliwość, realizujemy projekty unijne, które pozwalają na to, żeby pozyskać dużą ilość pieniędzy na zakupy, bo te sprzęty jednak są drogie i żeby ewentualnie uczyć na nowoczesnym poziomie, to potrzebne jest wyposażenie, które dużo kosztuje.
1: Myślę, że dzisiaj, jak już porozmawialiśmy o mechatronice i odsłoniliśmy te kulisy tej mechatroniki, to może znajdzie się więcej chętnych, aby uczyć się mechatroniki, bo jakby nie patrzeć, specjalistami można być dobrymi po takim kierunku.
0: Ależ oczywiście można być dobrymi specjalistami, to specjalistami w szerokim zakresie, bo tak jak mówiłem już, i znajomość mechaniki, znajomość elektryki, elektroniki, znajomość informatyki może się przydać i no, musimy wziąć pod uwagę, że polski przemysł też dąży do tego, żeby automatyzować produkcję, robotyzować ją, ze względu na to, że brak jest siły roboczej, zwłaszcza Polacy niechętni są do tego, żeby wykonywać proste prace za niewielkie pieniądze i stąd między innymi już zaczyna się pojawiać dużo pracowników z Azji, pracowników z Ameryki Południowej, bo Polacy nie chcą ciężko pracować za niewielkie pieniądze. A oczywiście rozwiązaniem w tym przypadku jest mechanizacja, to mało powiedziane, automatyzacja i robotyzacja. To doprowadzi do tego, że pracownicy, ci, którzy te bardzo proste czynności wykonują, mogą zostać wyeliminowani z procesu produkcyjnego i to na pewno przyczyni się do tego, że nie będzie problemu z pozyskaniem pracowników. Oczywiście ktoś tutaj może zarzucić, że jak wprowadzimy dużo automatów i dużo robotów do przemysłu, spowoduje to wzrost bezrobocia. Tylko że sytuacja wygląda tak, że jeżeli wprowadzamy maszyny, jeżeli wprowadzamy roboty, do ich obsługi potrzebni są ludzie. Tylko już nie tacy, którzy ciężko fizycznie pracują, tylko tacy, którzy mają głowę na karku, mają wiedzę, umiejętności, że są w stanie poradzić sobie z obsługą maszyn, robotów.
1: Tutaj jeden z uczniów powiedział, że doskonale sobie radzi dzięki tej wiedzy tutaj nabytej z rozprowadzeniem elektryki w domu. To pomagacie tym uczniom od razu robić uprawnienia sepowskie?
0: Niektórym tak. Warunkiem, żeby takie uprawnienia sepowskie mieć, to jest niestety to, że uczeń musi się kształcić w kierunku zgodnym z zawodem, czyli w kierunku elektryka. Także technikom elektryką umożliwiamy zdobycie takich uprawnień. Nawet w tej chwili już są kursy w ramach realizowanego projektu, w ramach których oni dostaną i stosowną wiedzę, i kursy mają zakończyć się egzaminem na uprawnienia sepowskie do 1 kV.
1: O tym, jakim fajnym zawodem może być mechatronik, opowiadał Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
4: Materiał przygotował Arek Michlewicz. SK2. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Na wnuczka, na policjanta albo na pracownika banku. To metody, które wciąż skutecznie wykorzystują oszuści, aby okradać nas z oszczędności życia. Do takich prób wyłudzenia pieniędzy dochodzi kilka tysięcy razy w roku. Na szczęście z roku na rok policja staje się coraz bardziej skuteczna w takich sprawach. Rozmawia Arek Michlewicz.
1: Sprawa oszustw to jest temat, który cały czas jest na topie. Bez przerwy są akcje, kampanie prowadzone. Mimo to ludzie nadal dają się oszukiwać, a przestępcy uciekają się do coraz to wyszukanych metod.
5: Nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej. Tak, rzeczywiście, nawet przeglądając naszą stronę internetową, można zauważyć, jak dużo jest przypadków oszustw. Co warto podkreślić, to nie ma jakiegoś takiego wieku, w którym jesteśmy bardziej narażeni na stanie się ofiarą oszustwa, dlatego że przestępcy cały czas modyfikują metody działania i docierają do każdej grupy, czyli jak pamiętamy czasy, kiedy mówiło się, że to osoby starsze, seniorzy są na nie narażeni, bo tutaj mówimy o oszustwach na wnuczka, to teraz ten przekrój jest bardzo duży i ofiarami oszustw padają osoby zarówno w wieku nastu lat, jak też kilkudziesięciu.
1: Przestępcy, z tego co mi wiadomo, cały czas wykorzystują nasze emocje i na tych emocjach grają i te emocje powodują, że podejmujemy nieracjonalne działania.
5: Tutaj zawsze chodzi o emocje i począwszy od tego rzeczywiście sztandarowego przykładu oszustw na wnuczka, kiedy nieznajomy dzwoni do seniora i informuje, że członek rodziny spowodował wypadek drogowy. Czasami to jest tak, że podaje się za policjanta, czasami jest tak, że twierdzi, że jest właśnie członkiem rodziny, próbuje zmieniać głos, płacze, więc senior słyszący coś takiego w słuchawce, rzeczywiście on nie zastanawia się, czy ten głos jest podobny, tylko robi wszystko, żeby pomóc swojemu bliskiemu. Natomiast w innych przypadkach, których też bardzo dużo na terenie naszego powiatu i o tym przypadku ostatnio również informowaliśmy Państwa, czyli oszustwie na pracownika banku, tutaj było jeszcze dodatkowo na policjanta, ja będę chciała później do tego przykładu wrócić, bo jest to pierwszy przykład, gdzie sprawcy posunęli się do nagrania czy połączenia wideo z osobą pokrzywdzoną tym przestępstwem, ale tutaj oszuści również działają na emocjach, informują nas, że pieniądze są zagrożone, że ktoś próbował wziąć kredyt na nasze dane, czy nasze dane wypłynęły i ktoś będzie chciał to wykorzystać i wypłacić nasze pieniądze, co powoduje, że osoba taka działa bardzo szybko, pod presją czasu, nie chce, żeby jej bardzo często środki, które zbiera miesiącami, padły łupem sprawców. Dlatego bez względu na to, o jakim oszustwie mówimy, pamiętajmy o tym, żeby nie działać pod wpływem emocji, jeżeli nawet skontaktuje się z nami ktoś, kto podaje się za pracownika banku, informując, że coś się wydarzyło, że nasze pieniądze są zagrożone. Zawsze możemy rozłączyć to połączenie i to jest bardzo, to chyba w każdym przypadku pierwsza podstawowa metoda, o której powinniśmy pamiętać, rozłączamy trwające połączenie i na przykład możemy sami skontaktować się z infolinią banku, bądź najlepiej oddziałem naszego banku, żeby sprawdzić, co dzieje się na naszym koncie. Pamiętajmy, że te chwile bardzo często nie zmieniłyby nic w sytuacji na koncie, natomiast postępując zgodnie ze wskazówkami oszusta, a często rozmawiając z nim przez cały czas trwania tego procederu, czyli przez cały czas, kiedy te pieniądze z naszego konta są zabierane, bądź sami je wysyłamy, czy przesyłamy na wskazane przez oszustów konto, ten oszust jest z nami na linii. On podpowiada, on tłumaczy, on słucha, co się dzieje. Nawet w momencie, kiedy osoba pokrzywdzona idzie do banku, żeby wypłacić te pieniądze, oszust jest z nią cały czas na linii, twierdząc, że nie może kontaktować się z pracownikami banku, bo to są właśnie osoby, które są zaangażowane w ten proceder, więc ma tylko wypłacić pieniądze, wyjść z banku i wpłacić je we wpłatomacie.
1: Czyli ta czerwona lampka powinna nam się zapalać w momencie, kiedy chodzi o przekazanie gdziekolwiek pieniędzy.
5: Dokładnie tak. Jakiś czas temu mieliśmy też przypadki oszustw, gdzie sprawcy podawali się za funkcjonariuszy policji, przychodzili nawet do domu, często seniorów, zabierając oszczędności, twierdząc, że te oszczędności są zagrożone, że oszuści czy przestępcy obserwują dom pokrzywdzonego, więc trzeba pieniądze zabezpieczyć i później im przekazać. Oczywiście pieniądze były zabierane, czyli przekazywane przez seniorów, zabierane przez oszustów, no i dopiero kiedy senior nie otrzymał ich na czas, okazywało się, że doszło do popełnienia przestępstwa, więc w każdym przypadku chodzi o wyłudzenie oszczędności, tak żeby ten zysk był jak największy, a dla nas bardzo często oszczędności całego życia.
1: Przed chwilą powiedziała Pani o tym, że potrafią się przestępcy połączyć wideo i udawać policjantów, więc wydaje mi się, że tutaj już w grę wkracza sztuczna inteligencja.
5: Tak, dokładnie, tak jak wspomniałam, jest to pierwszy przypadek, który odnotowaliśmy na terenie naszego powiatu, gdzie przestępcy poza połączeniami telefonicznymi i tym połączeniem, tak jak wspominałam wcześniej, trwającym długo ponad godzinę, postanowili skorzystać z kolejnej formy, którą jest połączenie wideo. Oczywiście my to będziemy sprawdzać, jak to wyglądało, natomiast dla pokrzywdzonego 49-latka połączenie, gdzie widzi na ekranie swojego telefonu człowieka w mundurze, który siedzi w pomieszczeniu biurowym, gdzie widzi położone na biurku akta, spowodowało, że ta czujność jego została uśpiona. Więc z tym też musimy się liczyć, że sprawcy będą wykorzystywać coraz to nowe metody, żeby osiągnąć swój cel.
1: Uśpić czujność, to chyba najważniejsze w ich działaniach.
5: Dokładnie tak, uśpić czujność, nie pozwolić zakończyć połączenia, nie dając czasu na taką chłodną ocenę tej sytuacji, po prostu działając cały czas na emocjach. I tak jak wspominałam, pamiętajmy, ich działanie nie powoduje, że sprawcami tych oszustw stają się, powiedzmy, staje się jakaś grupa wiekowa. Każdy z nas jest narażony na to, żeby paść ofiarą oszustwa i to powinniśmy pamiętać i tą czujność zawsze powinniśmy mieć obok siebie i nawet w sytuacjach nerwowych, nawet w sytuacjach, gdzie obawiamy się o bezpieczeństwo bliskich, gdzie obawiamy się o bezpieczeństwo naszych oszczędności, nie działać pochopnie, nie podawać na pewno kodów do zalogowania się do bankowości internetowej, nie podawać kodów BLIK. To wszystko są niestety przykłady, które miały miejsce na terenie naszego powiatu, więc dlatego też zwracamy na to uwagę. Dla nas najważniejsze jest, aby takich przypadków było jak najmniej, żeby Państwo pamiętali o tym, aby zachować czujność.
1: Bardzo często jest tak, że przestępcy próbują, wręcz namawiają taką swoją przyszłą ofiarę do tego, żeby instalowała aplikację, która pozwala im logować się właśnie na konto właściciela telefonu.
5: Tak, i o tym rodzaju oszustw możemy mówić w momencie, kiedy osoba decyduje się na inwestowanie często w kryptowaluty. Sprawcy twierdzą, że oni pomogą, aby ta osoba czuła się pewnie w tym rynku kryptowalutowym, ale do tego muszą mieć wgląd do naszego komputera i niestety albo proszą o zainstalowanie, albo sami pomagają w zainstalowaniu programu do zdalnej obsługi komputera, a tym samym mają wgląd po pierwsze w to, co robimy. Czasami pokrzywdzony widzi, co dzieje się na ekranie jego komputera, natomiast nie może zareagować i takie przypadki również mieliśmy, a czasami po prostu widząc, jak pokrzywdzony loguje się na swoje konto, mają ten login i hasło podane na tacy. Czyli już później mogą sami wykonywać operacje na koncie pokrzywdzonego, często bez jego wiedzy.
1: Czy zdarzyło się w historii Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, że udało się schwytać takiego oszusta, który próbował wyłudzić pieniądze, bo rozmówca zachował trzeźwy umysł?
5: Nie mieliśmy przypadku, gdzie powiedzmy seniorzy, wiedząc, że jest to oszustwo, skontaktowali się z nami, nie przekazując gotówki, bo to byłaby najłatwiejsza sytuacja. Natomiast no, można powiedzieć, że przypadków, kiedy zatrzymujemy sprawców oszustwa, jest dużo. Natomiast tutaj mówimy bardziej o przypadkach tak zwanych odbieraków, którzy przychodzą po pieniądze do osób starszych. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku oszustw takich typowo internetowych, pokrzywdzony zgłasza się do nas, kiedy środki zostały przelane, kiedy bardzo często oszust pozacierał ślady swojej działalności. Także pokrzywdzony, dbając o to, żeby, bojąc się o to, że tych strat będzie jeszcze więcej, często sam usuwa wiele rzeczy z komputera i dopiero się do nas zgłasza. Więc wtedy pamiętajmy o tym, że dotarcie do takiego oszusta jest bardzo trudne.
1: To jeszcze jest taka informacja, to dosyć zatrważające jest, że ci oszuści bardzo często korzystają z tych tak zwanych bramek telefonicznych, gdzie mogą sobie wpisać dowolny numer telefonu i w naszym telefonie będzie się wyświetlała na przykład infolinia naszego banku, więc tutaj trzeba też tą czujność zachować.
5: Dokładnie tak. To w przypadku właśnie oszustw na pracownika banku jest jeden z elementów wykorzystywanych przez sprawców. Na naszym wyświetlaczu naszego telefonu pojawia się numer infolinii banku, bardzo często podpisany już, że jest to bank, z którego korzystamy, więc odbierając to połączenie mamy świadomość, że rzeczywiście rozmawiamy z człowiekiem, który będzie chciał nam pomóc. Tak samo jak oszuści starają się, aby jak najbardziej uprawdopodobnić, że dzwonią z jakiejś instytucji, więc my odbierając to połączenie słyszymy szum, słyszymy taki typowy call center, więc jesteśmy przekonani, że rozmawiamy rzeczywiście z osobą, za którą ona się podaje. Dlatego, tak jak wspominałam, najważniejsza i podstawowa metoda, jeżeli słyszymy, że coś się dzieje, nie obawiajmy się rozłączenia połączenia. Rozłączmy się, wybierzmy numer samodzielnie i wtedy mamy pewność, że rzeczywiście rozmawiamy z człowiekiem z danej instytucji finansowej, a nie osobą podszywającą się. Pamiętajmy o tym, że dla oszustów zmiana numeru telefonu nie jest w obecnych czasach problemem.
1: Trudno się uchronić, bo te metody są aż tak prawdziwe, że ciężko jest rozróżnić tak naprawdę, czy to dzwoni oszust, czy nie. Natomiast jeśli dzwoni faktycznie policjant, zawsze można szybko rozłączyć, bo skoro dzwoni, to może zadzwonić jeszcze raz. Albo my możemy wykonać w drugą stronę telefon na policję, czy faktycznie taka osoba kontaktuje się z nami.
5: Dokładnie tak. Czyli numer 112, numer alarmowy, kontaktujemy się z najbliższą jednostką policji, gdzie możemy uzyskać informacje, czy rzeczywiście ktokolwiek próbował się z nami skontaktować. Natomiast tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze jedna informacja, bo w trakcie wielu przypadków, gdzie doszło do oszustwa, rzeczywiście osoba, chcąc uprawdopodobnić się i w naszych oczach potwierdzić, że jest policjantem, prosiła o wybranie numeru, tylko najczęściej nie było to 112, a stary numer 997, aby skontaktować się z nami. Natomiast najważniejsze w tej całej sytuacji było to, że on nie prosił o rozłączenie, nie doszło do rozłączenia połączenia, tylko w trakcie trwającego połączenia osoba na klawiaturze swojego telefonu wybierała numer 997, rozmawiając dalej z oszustami, a będąc przekonana, że wybrała już połączenie na numer alarmowy. Niestety takie przypadki również się zdarzają i tutaj także uczulamy, natomiast warto jest o tych wszystkich przypadkach, o tym, co dzieje się we współczesnym świecie, jak dużo jest tych przypadków oszustw, rozmawiać ze swoimi seniorami, rozmawiać z osobami starszymi, rozmawiać z dziadkami, ze starszymi rodzicami, żeby przekazywać im te informacje. Może być tak, że ustalicie sobie Państwo jakieś hasło klucz, czyli jeżeli dzwonimy do mamy, do taty, do dziadków, podajmy takie hasło, po którym będzie wiedziała, że rzeczywiście rozmawia ze swoimi bliskimi. Bardzo często to jeden wyraz, czy jakieś jedno zdanie może uchronić przed oszustami.
1: Kolejne takie oszustwa, które przychodzą mi do głowy, to albo SMS-y, które otrzymujemy na telefon z zawirusowanym linkiem, albo e-mail również z zawirusowanym linkiem.
5: Rzeczywiście, tak jak wspomniałam, oszuści już nie kategoryzują teraz grupy wiekowej, do której trafiają, dlatego że w zależności od tego, jaką formę wybierają, każdy z nas jest narażony. Czyli jeżeli chodzi o osoby starsze, to tutaj mówimy o oszustwach na wnuczka czy na policjanta. Jeżeli mówimy o takich osobach w średnim wieku posiadających konto, to rzeczywiście często to są oszustwa na tak zwaną utratę oszczędności, na pracownika banku czy na osobę, która chce inwestować w kryptowalutę. Natomiast bardzo często również młodzi ludzie padają ofiarą oszustw, czy na przykład za pośrednictwem wysyłania blików, gdyż są przekonani, że ktoś z bliskich odezwał się do nich z prośbą o pożyczkę, o opłatę faktury czy jakichś zakupów, gdyż ma problem z bankowością. Okazuje się, że sprawcy przejmują konta na profilach portali społecznościowych i podszywając się pod daną osobę, wysyłają SMS-y czy wiadomości na tych kontach do znajomych tej osoby pokrzywdzonej, prosząc o bardzo często drobne sumy. Nie mówimy tutaj o dużych pieniądzach, które mogłyby zaświecić czerwoną lampkę, tylko mówimy o jakichś takich niewielkich kwotach, 50 zł, 100 zł, no nawet do kilkuset, którą ktoś jest w stanie wpłacić w ramach takiej, czy nawet koleżeńskiej pomocy. Natomiast oczywiście jest bardzo dużo oszustw przy zakupach internetowych. Te nasze zakupy przeniosły się już dawno temu do internetu. Korzystamy z tej formy zakupów, nawet z uwagi na wszechobecny brak czasu. I z tego również korzystają oszuści, wysyłają prośby o, nawet w momencie, kiedy to my sprzedajemy produkt, wysyłają do nas prośby o to, żeby przesłać, wejść na link, wchodzimy na link swojego banku, logujemy się i proszą o przesłanie kodów BLIK, więc tych możliwości jest niestety coraz więcej. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy nie klikali w linki, których nie znamy. Te linki, które przysyłają nam oszuści, są bardzo podobne do rzeczywistych linków. Tam pojawiają się nazwy firm, które przesyłają przesyłki, więc my tylko zerkamy na jakiś początek, wchodząc w link, który jest łudząco podobny do oryginału.
1: Kolejna historia, która mi przyszła na myśl, to na kapitana statku.
5: Niestety tak. Czyli tutaj już nie mówimy o jakichś oszustwach, które mają na celu szybkie wyłudzenie pieniędzy. Ten rodzaj oszustwa to jest działanie, które trwa czasami bardzo długo, czasami całe miesiące, kiedy oszust, podając się właśnie albo za żołnierza, za kapitana, za gwiazdę filmową, bo takie przypadki również mieliśmy, nawiązuje relacje z osobą, która potrzebuje w danym momencie takiej relacji z inną osobą i zdobywa zaufanie tej osoby, czyli to jest przesyłanie wiadomości na swój temat, informowanie o swojej sytuacji życiowej, informowanie o tym w pewnym momencie, że potrzebujemy pomocy. I w momencie, kiedy na początku dostalibyśmy taką wiadomość, każdy by ją zignorował. Natomiast jeżeli mówimy, że człowiek, z którym prowadzimy korespondencję przez pół roku czy przez rok, prosi nas o pomoc, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No i niestety te osoby dają się nabrać, przekazując bardzo często oszczędności, a zdarzają się przypadki, że biorą kredyty i tą całą gotówkę wpłacają nieznajomemu, z którym tak naprawdę nigdy nie widziały się i to jest kontakt tylko i wyłącznie internetowy, więc tutaj również uczulamy, apelujemy o rozwagę podczas tych kontaktów w sieci.
1: To już te najpopularniejsze metody chyba zostały wymienione, ale czy zdarzyły się jakieś takie kolejne nietypowe oszustwa?
5: Tutaj moglibyśmy powiedzieć jeszcze o jednym rodzaju oszustwa, które niestety również pojawia się na terenie naszego powiatu. Mówimy tutaj o oszustach, którzy kontaktują się z pracownikami pracownikami dużych firm, wysyłają w maila, gdzie bardzo często pracownik jest przekonany, że wysłał go prezes firmy z prośbą o opłatę faktury, załączają faktury. Czasami zdarza się, że nawet z firmami, z którymi rzeczywiście ta firma współpracuje, czasami są to inne firmy, co jest najważniejsze, tam jest zmieniony numer rachunku, na który należy wpłacić i bardzo podobny adres mailowy, z którego przesłany jest mail. Także pracownik firmy w natłoku obowiązków może po prostu pomylić ten adres, no i rzeczywiście wykona polecenie swego przełożonego, przynajmniej jest przekonany, że to właśnie robi, opłacając niestety bardzo często wysokie faktury, które trafiają w ręce przestępców.
1: Dużo takich sytuacji zdarzyło się w powiecie?
5: Na szczęście nie, natomiast warto też powiedzieć o tym rodzaju przestępstwa, bo ono się pojawia. Także tutaj uczulamy również pracowników firm, jeżeli otrzymujecie Państwo informacje na temat przelewu na dużą kwotę, warto jest skontaktować się ze swoim przełożonym bezpośrednio osobiście, wykonać połączenie, czy nawet w firmach ustalić, w jaki sposób ma być wykonana ta ścieżka od momentu otrzymania maila do momentu wpłaty pieniędzy, tak żeby uniemożliwić oszustom właśnie żerowanie na bardzo często dużej ilości obowiązków wśród tych pracowników, którzy otrzymując polecenie po prostu je realizują.
1: Czyli tak podsumowując, to takie ABC bezpieczeństwa, jeśli ktoś do nas dzwoni, podaje się za pracownika banku, to z reguły, jeśli mamy aplikację bankową, to na aplikacji bankowej przychodzi powiadomienie, że ktoś się z nami z banku kontaktuje. Jeśli nie, lepiej rozłączyć rozmowę. Jeśli mamy do czynienia z oszustwami na wnuczka, czyli dziadek, babcia, dobrze by było opracować kody porozumiewania się i uruchomienia tej procedury alarmowej. Jeżeli chodzi o maile, nie klikamy linków. Jeżeli chodzi o telefony, również nie klikamy linków. Czy jeszcze jest coś, o czym powinienem wspomnieć?
5: Tak naprawdę pan redaktor powiedział o tych najważniejszych zasadach, o których należy pamiętać. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas może zostać ofiarą oszustwa, że nie ma osób jakiegoś wieku czy jakiejś grupy zawodowej, która jest bardziej narażona, więc zachowajmy czujność, zachowajmy spokój, pamiętajmy, aby nie działać w emocjach i tak jak tutaj już zostało powiedziane, nie przekazujemy swoich danych, nie przekazujemy dostępów do konta, nie przekazujemy kodów blik osobom, których nie znamy, nie klikamy w linki i rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby rozmawiać z seniorami, bardzo ważne, żeby stworzyć sobie takie hasło, które jest hasłem bezpieczeństwa. Rozmawiajmy z dziećmi, bo one również są narażone na to, by stać się ofiarą oszustwa. Mówię tutaj nawet o niewielkich kwotach, natomiast nasze pociechy także korzystają z internetu, żyją, to jest ich drugie życie, więc one tam spędzają bardzo dużo czasu, korzystają ze sklepów internetowych, więc również narażone są na te przypadki oszustw. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, bardzo często na naszych stronach internetowych, jak również na kontach na portalach społecznościowych przedstawiamy informacje na temat zdarzeń, na temat oszustw, do których doszło na terenie naszego powiatu i niestety bardzo często pojawiają się tam wpisy, komentarze, które są bardzo niepochlebne dla osób, które zostały oszukane. Apeluję ze swojej strony o taką rozwagę w opiniowaniu innych osób, dlatego, że nigdy nie wiemy, jak my zachowalibyśmy się w danej sytuacji. Nigdy nie wiedzą Państwo, co może się jeszcze wydarzyć. Tak jak wspomniałam, nie ma teraz jakiejś jednej grupy, która może zostać oszukana, a oszuści bardzo często zrobili sobie z oszukiwania innych i z kradzieży tych pieniędzy, bardzo często zrobili sobie źródło dochodu i to są osoby, które są wyspecjalizowane w manipulacji i tak jak wspomniałam, nigdy nie wiemy, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy to my odebrali ten telefon.
1: O tym, jak ustrzec się działania oszustów, opowiadała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i liczymy na to, że jednak ktoś wysłucha naszych apeli do tego, aby jednak zachować trzeźwy umysł w momencie, kiedy dochodzi do takich, a nie innych sytuacji, które już powinny czerwoną lampkę zapalić w głowie, że jednak to może być oszustwo. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję również.
6: Oszuści próbujący wyłudzić pieniądze działają cały czas w podobnym schemacie. Dzwonią na telefon stacjonarny, udając członka rodziny lub funkcjonariusza policji. Informują o wypadku, pilnej potrzebie wpłacenia kaucji lub konieczności zabezpieczenia oszczędności życia. Niestety bardzo często są tak wiarygodni, że usypiają czujność swoich ofiar. Chór Akademii Bialskiej powstał nieco ponad rok temu i szybko stał się ważną częścią życia kulturalnego uczelni. Tworzą go przede wszystkim studenci różnych kierunków, a za przygotowanie muzyczne odpowiada dyrygentka Monika Gościk.
7: Nazywam się Dariusz Saweczko i jestem pomysłodawcą założenia Chóru Akademii Bialskiej. Na początku funkcjonowało to jako wokalny projekt chóralny, natomiast jako, że pomysł się przyjął, to pozostało jako chór.
1: A długo ten pomysł dojrzewał, że w końcu założyliście chór?
7: Sam pomysł został wprowadzony w życie dość szybko od momentu jego pojawienia się. Myślę, idea kiełkowała przez około półtora miesiąca i wzięła się stąd, że wcześniej śpiewałem w chórze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zmieniłem studia i bardzo brakowało mi po prostu takiego miejsca, gdzie można spotkać się z ludźmi, wyrazić siebie, no i spędzić miło czas, odetchnąć od nauki.
1: Tutaj widzę łącznie 8 osób, to jest cały skład?
7: Nie, obecnie w chórze jest około 18 chórzystów.
1: Przeważają głosy damskie czy męskie?
7: Zdecydowanie damskie.
1: To kto za tego tenora robi?
7: No, ja.
1: Jeden jest facet, czy ilu?
7: Ostatnimi czasy do chóru dołączył mój brat, no i mąż pani Moniki również z nami śpiewa.
1: Czyli macie tenor i bas.
7: Dokładnie.
1: A jeżeli chodzi o rekrutację, to w jaki sposób ona wyglądała? Czy od razu, jak ogłosiliście, to pojawił się las rąk?
8: Monika Gościk, jestem opiekunem i dyrygentką chóru Akademii Bialskiej. Gdy pojawił się pomysł zorganizowania chóru na naszej uczelni, od razu wiedziałam, że przesłuchań jako takich nie będzie. Ostatnio nawet mówiłam chórzystom, że się dowiedziałam, po czym można poznać złego dyrygenta, po tym, że nie robi przesłuchań do chóru. Ja dlatego nie zrobiłam przesłuchań, że ja wiedziałam, że w naszym środowisku nie ma osób zaawansowanych, jeśli chodzi o śpiew, o zaawansowanych technicznie, ze znajomością nut. To znaczy, być może są, ale nie ma ich aż tylu, żebym ja mogła sobie pozwolić na wybieranie, że ciebie biorę, a ciebie nie. I myślę, że ten chór, i to już mogę na tym etapie powiedzieć, jest dlatego wyjątkowy, że w chórze śpiewają właściwie amatorzy, jeśli chodzi o śpiew, bo mamy muzyków wykształconych, mamy skrzypaczkę, mamy pianistkę, mamy właśnie śpiewaka, ale jeśli chodzi o śpiew, to mamy amatorów i myślę, że dlatego ten chór jest wyjątkowy, że my pracujemy od podstaw i to nam pomaga jeszcze bardziej się zintegrować, bo przez to jest i ciekawie, i wesoło na próbach. Więc jako takich przesłuchań nie robiliśmy, do chóru mógł wstąpić każdy. Ja wiedziałam, że to będzie dla mnie ogromne wyzwanie, bo mamy takie osoby, które nie śpiewały wcale i w chórze stawiały swoje pierwsze kroki.
1: Pierwsza próba kiedy była?
8: Bardzo szybko, tak jak Darek mówi. My właściwie pracujemy już rok i dwa miesiące, bo pierwsza próba była na początku listopada, dokładnie 6 listopada. Przypominam, że rok akademicki zaczęliśmy 1 października, 16 mieliśmy inaugurację, pod koniec października Darek zrobił plakat i ogłosiliśmy i 6 czy 7 listopada była pierwsza próba, a w grudniu już mieliśmy pierwszy koncert. My w ogóle jesteśmy chórem działającym bardzo intensywnie, u nas wszystko szybko się dzieje. Szybko przyszły propozycje współpracy z miastem, bo występowaliśmy i na kolędach organizowanych przez szkoły podstawowe w ubiegłym roku i przez miasto, więc u nas naprawdę bardzo szybko musieliśmy się wdrożyć w śpiewanie chóralne.
1: Rozumiem, że pierwszą próbę pamiętacie, czy każdy śpiewał wtedy sobie?
8: Niektórzy byli przestraszeni, niektórzy byli bardziej otwarci. Pierwsze próby były o tyle ciekawe i o tyle przyjemne, że były to kolędy. Kolędy zna każdy, kolędy to jest taki wdzięczny temat do śpiewania, więc śpiewaliśmy na początku proste kolędy właśnie z gitarą, żeby trochę się rozśpiewać, oswoić z tym śpiewaniem, oswoić ze swoim towarzystwem. Ja w ogóle, jeśli mogę wtrącić, to widziałam, jak na przestrzeni tych kilku tygodni pierwszych osoby, które w ogóle się nie znały, bo to są osoby z różnych kierunków, jak one pomału nabierały śmiałości do siebie, jak się zawiązywały grupy, jak ze sobą zaczęli rozmawiać, po prostu przyjaźnić się. Dobra, soprany. I alty. Dobra.
9: Nazywam się Honorata Muszyńska i ja właściwie nie byłam od początku założenia chóru. Dołączyłam do niego w drugim semestrze roku akademickiego 2024-2025.
1: A kto ciebie namówił?
9: Właściwie to mój kolega z kierunku, Darek Saweczko.
1: Pierwsze próby, pamiętasz, trudne były?
9: Niezbyt, bo ja śpiewam od dzieciństwa. Już od przedszkola zaczynamy się pierwsze występy na scenie, w gminie, takie właśnie właśnie małe występy.
1: Myślałem, że powiesz od przedszkola do Opola.
9: Nie tym razem.
10: Nazywam się Gabriela Golczuk. Przyszłam na pierwszą próbę i właśnie zobaczyłam plakat i tak stwierdziłam, że też zawsze śpiewałam, gram na gitarze, więc jak mam wolny czas, to czemu nie?
1: Są takie najtrudniejsze partie do śpiewania?
10: Ogólnie no dla mnie alt, jako że jestem też w alcie, to śpiewamy nie oryginalną melodię, tylko zawsze jest zmieniona, więc ciężej jest się nauczyć jej.
1: Długo trzeba pracować. W domu ćwiczycie?
10: Musimy, bo gdyby nie to, to nie udałoby się tego do końca sklepić wszystkiego potem, więc musimy ćwiczyć w domu, aby potem na próbach jakkolwiek to wychodziło.
1: Czyli zawsze wracacie z taką pracą domową?
10: Tak.
8: Przygotowania do próby wyglądają tak, że ja najpierw wybieram utwór, wybieram zapis nutowy i dostosowuję ten zapis nutowy do poziomu mojego chóru. Dopiero później przegrywam każdą partię głosową na keyboardzie i każdy głos dostaje mailem linię melodyczną, której musi się nauczyć. I właśnie bardzo pilnuję tego, żeby każdy głos przed próbą przyszedł przygotowany. To nam bardzo ułatwia próbę, a spotkać się na próbę jest trudno, dlatego że, tak jak już wspominałam, każdy ze studentów studiuje co innego. Akademia Bialska daje możliwości różne na spędzanie wolnego czasu przez koła naukowe, spotkania karaoke i najprzeróżniejsze inne takie propozycje. I jest nam trudno zebrać się tym kilkunastu osobom, dlatego tak ważne jest ćwiczenie w domu, bo potem przychodzimy na próbę głosu pierwszego osobno, próbę głosu drugiego, przychodzą osobno tenory. No z basem to ćwiczę w domu, nie musi przychodzić, bo to mąż, ale dodatkowo każdy chórzysta raz w tygodniu musi przyjść do biblioteki, bo ja pracuję na co dzień w bibliotece akademickiej, musi przyjść do biblioteki, prześpiewać ze mną swoją partię. I wtedy uważam, że może przyjść na próbę, jest przygotowany, możemy ćwiczyć razem.
11: Jestem Wiktoria.
1: To powiedz, czy pamiętasz pierwszy występ, czy duża trama była i przed jaką, przed dużą publicznością od razu pierwszy występ był?
11: Tak, trochę.
8: Bo Wika dołączyła stosunkowo niedawno, ale super, że zapytał pan Wikę o to, jak dołączyła do chóru, bo Wika jest akurat przedstawicielką chórzystów moich z Ukrainy. Bo w naszym chórze mamy kilka dziewczyn z Ukrainy i dzięki temu, że one śpiewają z nami, my możemy swój repertuar poszerzyć właśnie o, na przykład jeśli chodzi o kolędy ukraińskie. Wika w tym roku podsunęła mi kilka ciekawych pomysłów, jeśli chodzi właśnie o te kompozycje takie stricte z jej regionu, które mam nadzieję wykorzystamy w przyszłym roku. Ale tak, Wika jest przedstawicielką tych osób, które dołączyły do chóru i wniosły no, kulturę ukraińską, bo podobnie pani Sofia, która też od najmłodszych lat śpiewała na Ukrainie.
1: Czyli dwujęzycznie śpiewacie?
8: Dwujęzycznie, a nawet śpiewamy, powiedziałabym, wielojęzycznie, bo śpiewaliśmy i w języku angielskim, bo w swoim repertuarze mamy piosenkę na przykład Elvisa Presleya. Śpiewaliśmy w cerkiewnosłowiańskim, bo śpiewaliśmy na koncercie poświęconym religii prawosławnej i poprawcie mnie, i śpiewamy piosenkę w tradycyjnym afrykańskim języku rdzennych mieszkańców Zulu, jeśli nie pomyliłam, Siyahamba.
1: To co, fajnie pracuje się w sfeminizowanej grupie?
7: Powiem tak, ja nie narzekam. Ogólnie myślę, że dogadujemy się z dziewczynami jak najbardziej.
1: No a masz takie partie do zaśpiewania, które są dla ciebie no, mega wyzywające?
7: Wiesz co, jak najbardziej są takie partie, zazwyczaj są to partie bardzo wysokie, które momentami muszę po prostu solidnie przećwiczyć, żeby to wyszło i wychodzi dopiero za 10 razem. Natomiast takim głównym problemem jest, myślę, też brak pozostałych głosów męskich, ta dysproporcja. No trzeba się bardzo pilnować samodzielnie i dużo tej pracy własnej włożyć, żeby po prostu zaśpiewać wszystko czysto.
1: Widziałem plakaty, że cały czas nabór do chóru trwa. Chodzisz i namawiasz kolegów, żeby wstąpili?
7: Wcześniej tak było, w tym momencie uważam po prostu, że jeżeli są osoby, które chcą to robić i są zainteresowane, to wiedzą, gdzie się zgłosić. Te plakaty są ogólnodostępne przez cały ten okres, praktycznie od początku roku akademickiego. No uważam, że na ten moment kto miał widzieć, to widział.
10: Dobra, Darek Sambuś już.

0: zapytam o dobór repertuaru, bo kolędy kolędami, ale no oprócz kolęd też trzeba coś innego śpiewać.
1: No właśnie, tak jak wspominałam, ja dobieram repertuar do możliwości swojego chóru, więc na razie jesteśmy chórem początkującym, więc i ten repertuar nie jest tak zaawansowany, ale staramy się, żeby był różnorodny. Po pierwsze, ja bardzo bym chciała, żeby moi chórzyści potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji i na każdej imprezie, czyli i za stołem biesiadnym, i na koncercie poświęconym właśnie jakiejś religii. Występowaliśmy na jarmarku wielkanocnym, i na Dniu Patrona, i na inauguracji roku, i tak mogłabym mnożyć. Więc ja bym chciała, żeby w każdym repertuarze się odnaleźli i to mi się udaje, bo śpiewamy, tak jak już mówiłam, i świeckie piosenki, pierwszy przykład, Hej Sokoły na przykład. Drugi przykład, Elvisa Presleya, piosenkę śpiewamy I Can't Help Falling in Love, więc nasz repertuar jest różnorodny, bo właśnie zależy mi na tym, żeby odbiorca, a odbiorca też jest różnorodny, żeby każdego odbiorcę zadowolić, żeby nie zamykać się czymś jednym tylko i wyłącznie.
2: Nazywam się Magdalena Wójcicka.
0: Masz swoje ulubione utwory?
2: Raczej nie wybieram jakichś ulubionych utworów, wszystkie są odpowiednie, ale uważam, że takim ciekawym wyborem jest Sia Hamba ze względu na to, że jest to język, który jest raczej mało popularny i nieznany, także uważam, że to może być ciekawy wybór.
0: Pierwszy występ przed publiką, duża trema była?
2: Raczej nie było dużej tremy z tego względu, że też od zawsze śpiewałam i udzielałam się głównie jako solistka, także takie występy nie były mi straszne i były już za mną.
0: Czyli często zdarza ci się robić wprowadzenie do utworów, najpierw solo, a potem reszta dośpiewuje?
2: Nie, raczej nie, tutaj wszyscy działamy razem, wspólnie.
0: Pracujecie cały czas nad tym.
2: Tak, zgadza się.
0: Rozumiem, że macie jakiś plan na ten rok, więc co, przyjmiecie zaproszenie, jak tylko takie przyjdzie, nie wiem, gdzieś na ogólnopolski przegląd chórów, nie wiem, cokolwiek.
1: Oczywiście, że bardzo byśmy chcieli wyjechać ze swoimi koncertami z Białej Podlaskiej. Na razie jeszcze pracujemy nad tym, żeby, tak jak Darek wspomniał, mieć więcej tenorów, więcej basów, żebyśmy mogli nazywać się pełnym chórem mieszanym, więc na razie nad tym pracujemy. Ja bardzo się cieszę, że moi chórzyści nie wymagają wyjazdów gdzieś tam dalej, że lubią te koncerty, które tutaj na miejscu, w których mogą się realizować, ale tak, no oczywiście marzy nam się na przykład wyjazd warsztatowy, może gdzieś niedaleko na jakiś weekend, żebyśmy mogli przez 2 dni w swoim własnym gronie poćwiczyć coś i nie musieć wracać szybko do domu i do obowiązków.
2: Dzień dobry, nazywam się Julia Grochowska.
0: Czy myśleliście może o tym, żeby na Festiwalu Wschodniosłowiańskich Kolęd w Terespolu wystąpić?
2: Ojejku, myślę, że całkiem czulibyśmy się przygotowani nawet na taki występ, biorąc pod uwagę dotychczasowy repertuar. Także tutaj puszczam oczko do pani Moniki, że to może być jakaś ciekawa opcja.
0: Kto dba u was w kapeli o akompaniament?
3: Nazywam się Sofia Popowicz. Dba pani Monika, oczywiście. Ona wybiera nam piosenki, ale jak u nas był koncert kolęd, to oczywiście, że były kolędy ukraińskie i właśnie ja przesyłałam jakieś kolędy, bo śpiewam też od 6 roku życia i bardzo mi cieszę, że my mamy w tym repertuarze piosenki ukraińskie i kolędy, ponieważ bardzo to jest aktualne teraz i, no, i bardzo tęsknię za moim domem w Ukrainie i dlatego bardzo uwielbiam swój chór.
4: Dzień dobry, nazywam się Anastazja Chałuszko.
0: To teraz ty powiedz, jak tutaj trafiłaś? Chóru.
4: Właśnie był pierwszy koncert chóru, to była Wigilia i ja właśnie tak zobaczyłam, że fajnie dziewczyny śpiewają, wszyscy i Darek też. Fajnie wszyscy śpiewają i tak chciałam też uczuć siebie w zespole, żeby gdzieś uczestniczyć i właśnie poszłam na próbę, bardzo się stresowałam na próbie, bo myślałam, że no będzie takie do nas podejście, że musimy znać i nuty i wszystko, żeby śpiewać w tym chórze. A było tak na luzie, pani Monika nas usłyszała, jak śpiewamy, była taka próba i później dołączyłam się do chóru.
0: Szykujecie jakieś takie wyzwanie przed sobą? Nie wiem, w tym roku lub za rok? Może takie naprawdę wyzwanie?
4: Nie wiem, po prostu chciałabym śpiewać, uczestniczyć, a jeszcze byłby fajny pomysł zagrać na pianinie, bo właśnie też na Ukrainie grałam przez 8 lat, skończyłam szkołę muzyczną, więc bardzo chciałabym zagrać dla chóru.
5: Nazywam się Maria Daraszuk.
0: Czy ty też masz już osiągnięcia, jeżeli chodzi o muzykę? A może o śpiew?
5: Szczerze mówiąc, no tak uważam, że mam po prostu
3: predyspozycję do tego, aby dobrze śpiewać. No, tak naprawdę miałam to jakoś tak wewnątrz, a zaczęłam śpiewać od 13 lat. Występy w szkole mnie zapraszali, żeby tam w języku angielskim zaśpiewałam na Białorusi czy jeszcze coś. No i przyszłam do chóru, bo chciałam rozwijać te umiejętności tak naprawdę. I bardzo się cieszę, bo tutaj tak ciepło się czuję. Po prostu jest to dla mnie tak naprawdę taka duża rodzina.
0: I fajne piosenki śpiewacie.
3: Tak, śpiewamy fajne piosenkę. A ja bym jeszcze powiedziała, że ciekawe.
0: Czy wobec tego, jak robicie rekrutację do chóru, to czy sprawdzacie, czy dana osoba miała już jakieś doświadczenie ze śpiewaniem, bo jak na razie to wszyscy jakieś tam doświadczenie mieli.
6: Miałam szczęście, że do mnie trafiły osoby, które mają doświadczenie, jeśli chodzi o śpiew, ale tak jak już mówiłam na początku, żadna z dziewczyn nie skończyła szkoły muzycznej, jeśli chodzi o śpiewanie, więc moim zadaniem jest przekazanie im jak najwięcej informacji o emisji głosu, o technice śpiewu. No i nie jest to proste, dlatego że mamy bardzo mało czasu w ciągu tygodnia na próbę, więc oni domagają się większej ilości ćwiczeń z emisji głosu i ja postaram się, oczywiście to jest dla mnie wyzwanie, temu sprostać, ale na chwilę obecną przemycam jakieś tam ćwiczenia w trakcie śpiewania utworu. Ja uważam i wydaje mi się, że sukcesem tego chóru jest to, że po pierwsze, że jesteśmy bardzo zgraną grupą i lubimy spędzać ze sobą czas i uważam, że właśnie na próbie jest i wesoło czasami, jest i czasami tragicznie, bo ja potrafię wyrywać sobie włosy z głowy, jak śpiewamy 10 raz to samo i nam nie wychodzi. Nikt się nie obraża, traktujemy się naprawdę po przyjacielsku. Ja uważam, że sukcesem tego chóru jest to, że on przetrwał przez rok, bo to nie jest pierwszy chór, który na tej uczelni istnieje. Poprzedni jeszcze ze świętej pamięci profesora Bergiera istniał bardzo krótko, ludzie nie mieli tyle zapału, a ta grupa daje mi taką energię do kolejnych spotkań, do kolejnych prób, że naprawdę chce mi się na tę próbę przyjeżdżać, więc uważam, że sukcesem tego chóru są przede wszystkim chórzyści.
0: W ciągu tego roku były rotacje? Ktoś przyszedł, odszedł?
6: Tak, były rotacje, nie pamiętam dokładnie, czy to były dwie dziewczyny, ale były takie, które ze względów zdrowotnych musiały zrezygnować z nadmiaru obowiązków, musiały zrezygnować. Więc ja takie rezygnacje rozumiem, żadnych innych nie przyjmuję do wiadomości.
0: To planujecie już wydać własną płytę?
6: O, ja już o tym myślałam na samym początku. W dzisiejszych czasach tak łatwo jest nagrać płytę. Potrzebujemy tylko pieniążków. Mam nadzieję, że może za jakiś czas pan rektor przystanie na nasz pomysł i spróbujemy nagrać płytę. Myślę, że to będzie płyta z kolędami, że w ten sposób moglibyśmy też składać ludziom życzenia, wręczając im naszą płytę.
0: Jeśli chodzi o koncerty, to już macie kalendarz zapewne na ten rok?
6: Tak, my mamy bardzo dużo koncertów. Ja wręcz muszę odmawiać, bo moje obowiązki też osobiste nie pozwalają mi na taką ilość koncertów, ale też nie chciałabym, żeby chórzystom w głowie się poprzewracało. Ale jesteśmy we ścisłej współpracy z Urzędem Miasta, uczelnia oczywiście. W tym roku dla nas nowość, występowaliśmy w Bursie, gdzie byliśmy bardzo ciepło przyjęci. Jeden z

0: się na plakacie, że będzie występował chór Akademii Bielskiej. Zapraszamy. My też staramy się angażować publiczność w swoje występy. Zawsze do nich coś zamachamy, zawsze zaprosimy do wspólnego śpiewania, bo też na tym nam zależy, że nie tylko na tym, żeby nas oglądano i słuchano, ale też, żeby integrować publiczność z chórzystami.
1: Plakat plakatem, ale czy macie fanpage?
0: No to powiem to. Nadmiar obowiązków niestety uniemożliwia mi prowadzenie kolejnego fanpage'a. Studenci, czyli chórzyści, też są bardzo zajęci. Wiemy, ile trzeba pracy włożyć w prowadzenie takiej strony,
1: ale to jest też...
0: myślę, że to jest właśnie wyzwanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że to jest dla nas wyzwanie. Ja wiem, że ważny jest fanpage w dzisiejszych czasach.
1: Metoda na dobre komunikowanie się z odbiorcami.
0: Tak.
1: I zapraszanie ich na koncerty.
0: Też. Więc na pewno fanpage...
1: powstanie.
0: Tak, na pewno fanpage powstanie.
1: Chór Akademii Bialskiej, bardzo dziękuję za rozmowę, no i będziemy czekać na wasze osiągnięcia.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
3: Zespół śpiewa pieśni w różnych językach i regularnie występuje podczas akademickich oraz miejskich uroczystości. Jest bardzo groźny, a nieleczony może prowadzić do poważnych schorzeń. Chodzi o nadciśnienie tętnicze, na które cierpi co czwarty mieszkaniec powiatu bielskiego. O tym, jak się badać i jak uniknąć nadciśnienia, rozmawia Arek Michlewicz.
1: Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat nadciśnienia, bo to jest coś, co nie daje o sobie za bardzo znać.
4: Nazywam się Wójcik Sebastian, jestem lekarzem kierującym oddziałem kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Tak, nadciśnienie jest taką chorobą cywilizacyjną, dotyka bardzo dużo ludzi w Polsce. Ocenia się, że około 10-11 milionów ludzi jest chorych na nadciśnienie, z czego około 30% nie zdaje sobie z tego sprawy. Nadciśnienie jest groźne ze względu na to, że na początku nie daje w ogóle żadnych objawów. Tak naprawdę stwierdzenie nadciśnienia tętniczego jest tylko na podstawie pomiarów ciśnienia.
1: Samo nadciśnienie w sobie może być niebezpieczne?
4: Tak, nadciśnienie jest niebezpieczne ze względu na to właśnie, co powiedziałem, że nie daje objawów na początku, nie zdajemy sobie sprawy z istnienia choroby, a nieleczone nadciśnienie jest bezpośrednim czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak udar i zawał mięśnia sercowego.
1: Powiedział pan choroba cywilizacyjna. Rozumiem, że to ma związek z tym naszym sedentarnym trybem życia.
4: No tak, chodzi o przede wszystkim ilość pacjentów chorych na nadciśnienie i chodzi o rzeczywiście o nasz tryb życia, dlatego że są dwa typy nadciśnienia. Jest nadciśnienie idiopatyczne i nadciśnienie wtórne. Nadciśnienie idiopatyczne to są przede wszystkim czynniki środowiskowe i czynniki genetyczne. Czynniki środowiskowe to są takie, które rzeczywiście możemy poprawić w swoim życiu, czyli zdrowy tryb odżywiania, zmniejszenie otyłości, chodzi o używki, czyli zaprzestanie palenia papierosów czy picia alkoholu.
1: Jest to niebezpieczna choroba, nadciśnienie, natomiast czym grozi tak naprawdę? Czy to może być takie, mieć skutki już nieuleczalne również?
4: To znaczy tak, długotrwałe nadciśnienie przede wszystkim jest czynnikiem rozwoju miażdżycy, czyli miażdżyca może rozwijać się w różnych naczyniach, czy to naczyniach mózgowych, czy naczyniach mięśniu sercowym i jakby bezpośrednią konsekwencją powstawania miażdżycy są bardzo ciężkie choroby, jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózgowy, a choroby sercowo-naczyniowe są chorobami, które powodują największą śmiertelność.
1: Czy nadciśnienie da się całkowicie wyleczyć?
4: Nadciśnienie po prostu się leczy, czyli trzeba stosować leki, jeżeli się stwierdzi nadciśnienie, trzeba stosować leki przeciwnadciśnieniowe. Także nie jest choroba tak jak infekcja, że podamy antybiotyk i ona przechodzi, tylko wymaga stałego leczenia.
1: Ale powiedział pan, że wystarczy trochę z otyłością powalczyć i już to ciśnienie nam spada.
4: No tak, rzeczywiście te czynniki środowiskowe mają znaczenie, ale bardziej pełnią one funkcję wspomagającą w leczeniu nadciśnienia.
1: To jeśli wziąć takie ABC, stworzyć zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i dbanie o to, żeby nie było nadwagi.
4: Tak.
1: Te trzy punkty wystarczą, żeby uniknąć nadciśnienia.
4: Tak, ważny jest też ruch, tak? Chodzi o taki wysiłek aerobowy tak zwany, czyli to są takie wysiłki, które zwiększają utlenowanie mięśnia sercowego i poprawiają krążenie, czyli są to na przykład długie spacery, spacery szybkie, nordic walking, jazda na rowerze, pływanie. Nie mówimy tutaj o wysiłkach izometrycznych, które mogą zwiększać ciśnienie, tylko chodzi o wysiłki właśnie takie aerobowe.
1: A proszę powiedzieć, czy dużo jest takich przypadków pacjentów, którzy trafiają do Państwa i dopiero u Was dowiadują się, że mają nadciśnienie?

0: Biała Podlaska.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.